0: Ka-ching.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

go. It ain't no country club either.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Patataj, patataj, patataj.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak. Przed tygodniem napomknąłem, że czeka mnie pewna ważna uroczystość i pora uchylić rąbka tajemnicy. Uwaga, będę się chwalić, ale będę też zachęcać. Otóż odebrałem odznaczenie zasłużone dla zdrowia narodu za ponad 20 litrów oddanej honorowo krwi. Jest mi niezmiernie miło i w tej godzinie postaram się zachęcić także Państwa do zostania krwiodawcą, a pomogą mi w tym inni honorowi dawcy krwi. Na moją relację z uroczystego wręczenia odznaczeń zaproszę niebawem, ale tematów będzie dziś znacznie więcej, bo zajrzymy też do Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie zamontowano dzwon nadziei. Nie tylko zamontowano, ale i w niego uderzono. Tej wzruszającej chwili przyjrzymy się bliżej za chwilę. Sprawdzimy też, jakie korzyści płyną z nauki języków obcych przez najmłodszych. Zapraszam, zaczynajmy, a na początek powiemy sobie o bydgosko-toruńskiej sprzeczce, z której tym razem górą wyszła Bydgoszcz.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Bydgoszcz i Toruń niejako żyją w separacji, ale ostatnio mówi się nawet o rozwodzie. Rozwodzie statystycznym, bo w unijnych kalkulacjach oba miasta będą ujmowane oddzielnie. O to zabiegały władze Bydgoszczy, a przeciwko takiej zmianie były władze Torunia i okolic. Ostatecznie zatwierdzono zmianę i wejdzie ona w życie od początku przyszłego roku. Sprawa jest złożona, ale bardzo istotna. Dlatego przygotowałem obszerny skrót z wypowiedzi prezydenta Rafała Bruskiego z majowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy. Warto posłuchać o różnicach, jakie między dwiema kujawsko-pomorskimi stolicami dostrzega włodarz.
2: Przypomnę, że właśnie Unia Europejska, Eurostat na wniosek złożony przeze mnie, tak to trzeba powiedzieć, przy Państwa poparciu i też jeszcze poparciu paru innych osób, pana wojewody między innymi, pana starosty, to mówię o naszym tutaj lokalnym gruncie, ale i na końcu pani minister i rządu polskiego i prezesa GUS-u. Unia Europejska zmieniła statystykę państwową w ten sposób, że nasz NUTS trzeci, obejmujący do tej pory dwa powiaty, powiat bydgoski i toruński, dwa miasta, Bydgoszcz i Toruń, podzieliła na dwa. Króciutko, tak dla wiedzy ogólnej, 7 jednostek statystycznych to są makroregiony NUTS 1. Mamy 17 jednostek statystycznych NUTS 2 i NUTS 3. Było 73, będą 74 jednostki statystyczne, a więc nasz powiat został oddzielony, i powiat toruński, i miasto Bydgoszcz i Toruń. I informacja, którą już przekazywałem, liczebność naszych miast i powiatów to jest 762 tysiące. I jeżeli to nałożymy na NUTSy ogólnokrajowe, my mieliśmy najmniej pomagający w sensie dotarcia do wiedzy, do oceny, analizy NUTS w kraju, bo wszystkie te, które są przed nami i za nami, są w miarę jednorodne. Czyli krakowski obejmuje obważane, krakowski Kraków obejmuje sam Kraków, podobnie jest z Trójmiastem, więc jednym słowem GUS to jest zbieranie informacji, dzielenie się nimi, wyciąganie wniosków i analiz. My mieliśmy najbardziej zagregowane dane, które utrudniały wyciąganie jakichkolwiek wniosków i zarządzanie, bo wnioski się wyciąga, informacje zdobywa po to, żeby zarządzać. Także ta decyzja była w pełni racjonalna, mieściła się oczywiście w tych ramach, które Unia narzuca co do liczebności NUTS-ów pierwszych, drugich czy trzecich. Od 1 stycznia 2027 roku dostęp do danych statystycznych zdecydowanie się dla nas powiększy, czyli te dane, które były do tej pory agregowane dla dwóch powiatów i dwóch miast, będą rozdzielone. Zastanawiałem się, żeby w kilku punktach zawrzeć nasze istotne przewagi konkurencyjne tutaj, nie tylko w regionie, ale i jakby ogólnopolsko. Mamy dzisiaj obronność, jakże ważny temat. Drugi garnizon w Polsce Wojska Polskiego, 6 jednostek natowskich, przemysł obronny, który na zeszły rok stanowił ponad 10% przemysłu krajowego obronnego, a teraz będzie to zwielokrotnione. Nie mam szczegółowych danych, ale brałem udział w kilku uroczystościach podpisania nowych umów czy inwestycyjnych. Mamy olbrzymią potencjał w zakresie ochrony zdrowia, szpitalnictwo, studia medyczne. W komunikacji mamy wszystkie rodzaje transportu dostępne, to jest przewaga. Instytucje o znaczeniu ponadregionalnym, więc przy szkolnictwie wyższym jest gwiazdka, bo mamy przewagę pod jednym warunkiem, że nam studentów bydgoskich nie zapiszą po drugiej stronie Wisły. Także jeżeli uczciwie zapiszą, to mamy przewagę. I to, co mnie bardzo cieszy i często to podkreślam,

0: Myślę. Zobaczcie Państwo siłę gospodarki, bo bezrobocie to jest jeden z mierników gospodarki. To są dane na styczeń o bezrobociu. Bydgoszcz 2,7, powiat bydgoski 3,7. Pozwolę sobie dodać, że to jest między innymi efekt tejże współpracy, ale też i aktywności oczywiście włodarzy gmin, powiatu i miast. W Toruniu ponad 4%, czyli w naszym powiecie jest mniejsze bezrobocie niż w mieście Toruniu, a już o powiecie toruńskim nie wspomnę. Stąd powiem Państwu, czekam na pierwsze dane statystyczne z dużą nadzieją, gdzie ta relacja, jak kiedyś mówiłem, Bydgoszcz-Toruń 1,7 do 1, w tym przypadku wyjdzie ponad 2 do 1. To pokaże, gdzie tak naprawdę bije serce regionu, czyli hasło naszego Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Bo dzisiaj już tego nie da się ukryć. Te dane będą tak agregowane, tak pokazywane, że nawet i czarodziejom z Zawisły nie uda się tego zmienić. A dla odmiany spójrzmy, gdzie jest nasze województwo, jeżeli chodzi o bezrobocie. Dane z marca, 11, 12 miejsce na 16 województw, dużo wyższa średnia bezrobocia niż w Polsce. NUTS nie utrudni, bo też były głosy tych, którzy byli przeciwni, że utrudni analizy, uniemożliwi wręcz, jak tutaj pan marszałek bodajże odpowiedział na interpelację. Szanowni Państwo, no to jest nieprawda, bo nawet podstawową wiedzą państwa, czy GUS, jak zbiera i dokonuje spisu tego na najniższym szczeblu, to jest narodowy spis powszechny, gdzie się chodzi po domach albo zbiera z domów, z rodzin i tak dalej. Dopiero potem jest to agregowane i wiemy, ilu nas jest, w jakim wieku studiujemy i studiujemy. Czyli to pokazuje, że im bardziej na dole zebrana w tej piramidzie dana, tym z nią można dowolnie później operować. A jest to nieprawda, że to uszczupli jakikolwiek dostęp do jakiejkolwiek wiedzy. Więc na pewno wystarczą dwa działania, już tu nie będę się pastwić. Zresztą potwierdziła to także, bo zapytałem oczywiście, bo mówię, gdy ja to mówię, to jest niewiarygodne, ale jeżeli zapytałem ówczesną panią dyrektor GUS-u o to, czy będzie gorzej, czy lepiej w sensie dostępu do danych, oczywiście odpowiedział mi pan prezes GUS-u, że jak najbardziej będzie jedno i drugie w razie czego dostępne. I tak jak wspomniałem, tutaj działamy jako Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. W tych obszarach mamy czy wspólne strategie, czy wspólne działania. Tych działań jest sporo i przynoszą efekty, choćby to niskie bardzo bezrobocie jest tego efektem.
1: Był to obszerny skrót wystąpienia prezydenta Rafała Brudzkiego z majowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy. A o rozwód statystyczny stolic województwa kujawsko-pomorskiego zapytałem też w Toruniu. Najpierw prezydent miasta Paweł Gulewski.
2: Nie będzie żadnych plusów. Na minusy pewnie trzeba poczekać i zobaczymy, jak kolejne edycje badań potencjałów obu rozdzielnie już traktowanych ośrodków miejskich będą. Na start spadliśmy odpowiednio miejsce 35, zdaje się Bydgoszcz-Toruń 55, a zajmowaliśmy wspólnie 8, jeśli dobrze pamiętam. Także poczekajmy, ja absolutnie nie mam zamiaru tutaj teraz rozdzielać szat. To jest decyzja władz miasta Bydgoszczy na efekty rozdziału, jeśli chodzi o badanie i potencjały NUTS-ów. Poczekamy rok, dwa i wtedy zobaczymy, czy to był mądry ruch.
3: Czyli oba miasta tracą póki co.
2: Tak.
1: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Nieco ostrzej sprawę komentują tamtejsi miejscy radni PiS, Adrian Mul i Michał Jakubaszek.
4: No to jest klęska toruńskiej Platformy Obywatelskiej, szanowni państwo. Pana marszałka, pana Pawła Gulewskiego, pana prezydenta. My, akurat to był temat, który nas łączył ponad podziałami i tutaj miasto i naszą część wspieraliśmy. Zresztą państwo pamiętacie konferencje prasowe, no ale to pokazuje, że Toruń niestety coraz mniej liczy się w naszym regionie. Bydgoszcz wygrała. Natomiast ja nadal uważam, że nasze województwo ma dwa płuca. Z zazdrością też patrzę, jak rozwija się Bydgoszcz, bo bardzo dobrze się rozwija i życzyłbym sobie, żebyśmy my jako Toruń tak samo się rozwijali jak Bydgoszcz, w tym sensie gospodarczym i ekonomicznym.
5: No, prezydent Gulewski zazwyczaj w takich sytuacjach rozkłada ręce i mówi, że nic nie może zrobić. No, to jest taka bardzo częsta postawa prezydenta Gulewskiego, który mówi, że to nie od niego zależy i w zasadzie to on się poddaje temu, co się dzieje wokół.
1: Powtórzę, Bydgoszcz i Toruń zaczną być ujmowane w statystykach osobno od 1 stycznia 2027 roku. roku.
6: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A teraz na antenę zapraszam Beatę Korzeniowską, która przygląda się temu, co w Bydgoszczy piszczy.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
7: Białostoccy śledczy zatrzymali w Bydgoszczy 11 osób podejrzanych o wprowadzenie na rynek znacznych ilości narkotyków. Wśród zatrzymanych są osoby w wieku od 22 do 44 lat, 7 mężczyznom i 4 kobietom. Prokurator przedstawił zarzuty. Grozi im od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. A w trakcie czynności policjanci zabezpieczyli 2 kg narkotyków, a także 5 sztuk broni. A on miał w domu narkotyki. Okazało się, że był też poszukiwany listem gończym. Bydgoscy policjanci zatrzymali 36-latka, który w mieszkaniu na Kapuściskach trzymał niebezpieczny kryształ i marihuanę. Bydgoszczanin został zatrzymany, przewieziony do komisariatu, a po tym jak usłyszał zarzuty posiadania i sprzedaży narkotyków, został przewieziony do więzienia, gdzie odsiedzi już wcześniej zasądzony wyrok. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy ma prawie 16 milionów złotych zaległości. Długi dotyczą zarówno kontrahentów, jak i lekarzy pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej na interpelację posła Piotra Króla, który pytał o sytuację finansową, organizacyjną i techniczną placówki. MON wskazuje, że szpital znalazł się w trudniejszej sytuacji finansowej, między innymi przez brak zapłaty z NFZ. Nie tylko szpital wojskowy czeka na pieniądze z NFZ. Bydgoskie Centrum Onkologii nie dostało jeszcze, uwaga, 28 milionów złotych za ubiegły rok. Do tego szpital ma już kolejne nadwykonania, a fundusz jest winny lecznicy kolejnych kilkadziesiąt milionów, mówi dyrektor szpitala Janusz Kowalewski.
8: To jest nowy rząd wielkości około 55 milionów. Mamy niezapłacone za same leki oraz kilka milionów za świadczenia typowe typu pakiet onkologiczny, kompleksowa opieka nad pacjentami z rakiem piersi czy rakiem jelita grubego.
7: NFZ powinien rozliczyć nadwykonania za pierwszy kwartał na przełomie kwietnia i maja, a jest połowa czerwca. Jesienią rozpocznie się remont wiaduktu tramwajowego na Wojska Polskiego. Wiadukt łączący Wyżyny ze Wzgórzem Wolności jest w kiepskim stanie technicznym, a tramwaje, zanim na niego wjadą, muszą ostro zwolnić. Podczas prac drogowcy planują zachować funkcjonowanie wszystkich linii tramwajowych. Wymaga to jednak budowy torowiska objazdowego przy wykorzystaniu tymczasowych rozjazdów na jezdni wiaduktu samochodowego. A stary wiadukt zostanie wyburzony, nowy powstanie w około 2 lata. Kampus Akademii Muzycznej zdobył główną nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. To najlepszy obiekt architektoniczny zbudowany w 2025 roku. Projektanci z wielką kulturą wpisali monumentalną, horyzontalną bryłę w zdegradowany dotąd obszar poprzemysłowy, domykając oś dzielnicy muzycznej. Przekształcili dawną cegielnię w unikalny, ogólnodostępny park z centralnym motywem wykorzystującym wodę, napisała w uzasadnieniu kapituła przyznająca nagrodę. Pięknie. Nowa szkoła w Niemczu nie będzie gotowa na 1 września. Budynek powstaje na pograniczu Niemcza i Osielska. Początkowy termin realizacji inwestycji określano na połowę lipca. Placówka miała więc zacząć funkcjonować od 1 września. Już wiadomo, że na budowie jest poślizg, a szkoła dla 650 uczniów ma ruszyć w listopadzie. Tutaj poślizgu nie ma, remont ruszy w lipcu. Do tego czasu lokatorzy muszą znaleźć tymczasowy dom. Mowa o psach z bydgoskiego schroniska. Część zwierzaków musi się wyprowadzić na 3 miesiące. Tyle bowiem potrwa remont boksów, mówi dyrektor schroniska Izabela Szolginia.
9: Tych piesków będzie około 40. Będziemy potrzebowali dla nich domy tymczasowe na okres około 3 miesięcy. Myślimy, że dłużej to nie potrwa i potem wprowadzimy je z powrotem. Mamy takie specjalne ankiety do wypełnienia. Z każdym porozmawiamy, ale jest jedna wielka i bardzo ważna uwaga, że to my, proszę Państwa, dobieramy psy do warunków domu tymczasowego. Nie może być odwrotnie.
7: Chętnie mogą zgłaszać się do schroniska, a na czas pobytu psów w domach tymczasowych schronisko zapewnia i wsparcie wolontariuszy i pracowników, jak i opiekę weterynaryjną.
1: Trzymam kciuki za domy tymczasowe, a najlepiej za domy stałe, ale też za sprawne przeprowadzenie remontu w bydgoskim schronisku. Szkoda przecież, by psy musiały żyć na kocią łapę. Powodzenia. A za chwilę kolejne tematy.
6: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: W Centrum Onkologii w Bydgoszczy pojawił się wyjątkowy dzwon. Uderzą w niego tylko ci pacjenci, którzy zakończyli wymagającą terapię i wyzdrowieli. to tylko gest, powiedzą niektórzy. Inni, że to bardzo ważny znak, symbol nadziei, nadający codziennej walce sens i dodający sił. Uderzenie w dzwon nadziei to zawsze ważne i pokrzepiające wydarzenie, a na pierwszym takim, i to od razu podwójnym uderzeniu, była obecna Agnieszka Wynarska. Posłuchajmy jej relacji.

0: Bije w dzwon z wdzięcznością i nadzieją za każdy trudny dzień i każdą chwilę odwagi.
1: Mówi rzeczniczka Centrum Onkologii Małgorzata Rogaty.
0: Niech jego dźwięk będzie podziękowaniem za okazane wsparcie i znakiem nadziei dla tych, którzy wciąż walczą. Dziś kończę leczenie systemowe. Zaczynam moje nowe życie. Szanowni Państwo, te słowa wygrawerowane tutaj na tej tablicy przy dzwonie nadziei, które po raz pierwszy dzisiaj zabrzmi w naszym szpitalu, bliskie jest większości osób, które siedzą na tej sali. Większości osób, które siedzą nieopodal w sali pobrań chemioterapii, czy też na, które są na oddziałach onkologicznych w budynku obok. To słowa, które chcę w swojej głowie, ale także bardzo często całemu światu na głos powiedzieć każdy pacjent z chorobą nowotworową. Bo nikt, kto nie musi walczyć z rakiem, nie wie, jak trudne jest to wyzwanie. Sama choroba, ale też wyczerpujące leczenie, czarne myśli, zwątpienie, trudny do opanowania lęk o swoją przyszłość, o swoje życie, ale też o losy swoich bliskich. Z tym wszystkim codziennie zmagają się osoby chore na nowotwór. Nikt za chorego nie może przejść tej drogi, nikt nie może wziąć tego ciężaru na siebie. Tę drogę pacjent musi przejść sam, ale nie musi przechodzić jej samotnie. Dlatego tak ważne dla chorego jest wsparcie osób bliskich, całego personelu Centrum Onkologii, ale też na przykład wsparcie osób, którym się udało. Pacjenci onkologiczni wiedzą to najlepiej. Proszę Państwa, nie kto inni, tylko oni sami zachęcali nas do ustawienia w tym holu dzwonu nadziei, by każda osoba, która kończy leczenie systemowe, mogła w niego uderzyć, by sobie, ale też innym i światu pokazać, udało mi się przejść ten trudny etap.
2: Ta inicjatywa, która wypłynęła od pacjentów, ma za zadanie podkreślenia, że pewien etap w życiu zakończony został sukcesem.
1: Dyrektor Centrum Onkologii Janusz Kowalewski.
2: Ten sukces oczywiście nie jest dany raz na zawsze. My jako lekarze musimy wobec chorób nowotworowych zachowywać się bardzo pokornie. Tak samo pacjenci, którzy dziś uderzą w ten dzwon, powinni pamiętać, że jest to zakończony etap leczenia, ale niekoniecznie musi on oznaczać rozstanie z lekarzami, rozstanie z naszym szpitalem. Zarówno na personelu medycznym, jak i na pacjentach będzie tkwił obowiązek ciągłych badań i ciągłego monitorowania tego, co z chorobą nowotworową się dzieje, po to, żeby w przypadku ewentualnych zmian właściwie zareagować. Jest to z pewnością etap istotny w życiu pacjenta onkologicznego i w życiu rodziny oraz bliskich, którzy również są zaangażowani w cały proces leczenia i starają się tę osobę wspierać. Uderzenie w ten dzwon podkreśla również duży postęp w nauce, który się dokonuje i duży postęp w medycynie i onkologii w szczególności. Podkreśla to fakt, że kto zaufał nauce, kto zaufał lekarzom, nowoczesnym terapiom, może z powodzeniem patrzeć w przyszłość, nawet jeżeli jest w ten sposób doświadczony przez los, że zachorował na nowotwór złośliwy. Gratuluję wszystkim pomysłodawcom tego przedsięwzięcia i jako osoba odpowiedzialna za proces diagnostyki i leczenia w tym szpitalu obiecuję, że wspólnie z całym personelem medycznym zrobimy wszystko, żeby można było jak najczęściej ten dzwon uruchamiać.
3: Patrycja Kubiak i jestem pacjentem onkologicznym. Od jakiegoś czasu jestem też uznana za wyzdrowieńcę. Co prawda cały czas oczywiście pod kontrolą, ale jednak.
4: Na jaką chorobę pani zachorowała?
3: Rak piersi. Dowiedziałam się całkowicie przez przypadek. Dotknęłam po prostu lewej piersi i wyczułam, więc szybko poszłam, reagowałam i tak naprawdę już w lipcu się dowiedziałam. Natomiast w sierpniu już rozpoczęłam chemioterapię, a zakończyłam ją w tym roku tak naprawdę 5 lutego, więc poszło to u mnie bardzo szybko. Zajęło mi to 7 miesięcy, no i na szczęście jestem wśród żywych. Denerwowały mnie bardzo stwierdzenia, będzie dobrze, jesteś silna, sobie poradzisz. To jest taki przeciwnik, z którym tak naprawdę nie wiemy, co będzie, więc te pytania były nie na miejscu. znaczy te pytania, te pomocnicze, te podpowiedzi, te takie nakładanie, że jesteś silna, to niekoniecznie miało związek. Akurat u mnie ja wiedziałam, że jestem silna. Ja od początku wiedziałam, jak tylko się dowiedziałam o chorobie, że ja dam radę i że ja wyzdrowieję. Zawsze będę to powtarzać, głowa jest najważniejsza. No i zakończyło się tak jak chciałam. Ja całe leczenie onkologiczne sobie powtarzałam, że nie będzie innego wyniku poza całkowitym wyzdrowieniem. No i absolutnie do tego doprowadziłam. Znaczy nie sama, oczywiście lekarze, pielęgniarki i tak dalej. Natomiast ja wiedziałam, że będę zdrowa. Można powiedzieć, że zaczynam drugie życie. Lepsze. Mam też taką trochę większą świadomość tego, bo wcześniej się owszem słyszało, ale nigdy to nie ja, to nie ja, to nie ja. Niestety teraz bardzo dużo osób już choruje. Rak piersi, to można powiedzieć jak katar, ale warto, bo naprawdę można z tego wyjść. Jak jest w pierwszym stadium wykrytym, można z tego bez problemu wyjść. To nie jest wyrok.
5: Chciałam bardzo podziękować tutaj Centrum Onkologii, że prośby pacjentów po prostu są wysłuchane.
1: Joanna Michalska, pacjentka i inicjatorka postawienia dzwonu nadziei.
5: Bardzo chcę też podziękować tutaj pani doktor Makarewicz, która mnie przecudownie prowadziła całe leczenie. Pani Zofia tutaj, czy też w ogóle cała tutaj obsługa. I faktycznie ten dzwon to jest takim momentem, znaczy ja widzę, że pacjenci potrzebują czasami takiego znaku, takiego czegoś przejścia dalej. Gdy ja kończyłam leczenie, gdy kończyłam tutaj chemioterapię, było taki moment, właśnie pani doktor Makarewicz powiedziała mi, że tak, to już jest koniec leczenia chemioterapią i było do mnie takie, ojej, ale co teraz, tak? Bo faktycznie ja tutaj przez rok czasu, gdy się leczyłam, poczułam, że to jest taki jakby mój drugi dom. Poczułam tutaj drugą rodzinę, wspaniałą opiekę i z jednej strony było bardzo duża radość tego, że jest to już koniec leczenia, a z drugiej strony była to jakaś cząstka, jakbym coś w jakiś sposób traciła ludzi, którzy byli wokół mnie tak naprawdę przez ten okres i fantastycznie wspierali i prowadzili. Naprawdę z całego serca jeszcze raz dziękuję. Brakowało mi tego znaku, wyszłam z tą inicjatywą i rozmawiałam też z wieloma pacjentkami, dla których ten dzwon był naprawdę bardzo ważny. Niby mała rzecz, a jest to dla nas pacjentów wielka rzecz i dziękuję w imieniu wszystkich pacjentów również.
6: Bożena Gawiecka-Dziębowska, psychoonkolog.
7: Ten dzwon jest ważny dla pacjentów?
6: Myślę, że dla niektórych może być pewną niespodzianką, ponieważ jest to dosyć nowa tradycja, która będzie się tutaj w centrum kształtowała, ale myślę, że człowiek w życiu potrzebuje różnych takich sygnałów, symboli, które by zamykały pewien etap i być może okaże się, że będzie dla pacjentów ważne.
7: To wsparcie psychologiczne w leczeniu onkologicznym jest szczególnie istotne. Tutaj pacjentka właśnie mówiła, że ona bardzo wierzyła w to, że wyzdrowieje. Właśnie to nastawienie, też Państwo nad tym pracujecie z pacjentami, prawda?
6: Tak, niewątpliwie, gdy pojawia się diagnoza, jest bardzo silny niepokój, niepewność, co też będzie się działo dalej. I bez jakiejś otuchy, pozytywnego nastawienia trudno myśleć o tym, że możemy osiągnąć cel w postaci wyzdrowienia, ponieważ istnieje efekt tak zwany nocebo i placebo, może trochę zapominane, ale jeżeli nie wierzymy, że jakiś środek działa, może on nam niestety nie pomagać w takim wymiarze, jak byśmy się spodziewali. Po prostu psychika sprawia pewne niespodzianki.
1: Oby dzwon w Centrum Onkologii rozbrzmiewał jak najczęściej i przypomnę, warto pamiętać o regularnych badaniach. To najlepszy sposób, by wygrać walkę z rakiem.
8: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat. W naszym województwie zrealizowano pierwszą odsłonę programu Dwujęzyczne Przedszkolaki Pomorza i Kujaw. Wiadomo, że program będzie kontynuowany, ba, zostanie nawet poszerzony. Dlatego wybrałem się na podsumowanie dotychczasowych działań. Zapraszam na krótką relację.
9: Dwa słowa o samym projekcie. Czy jesteście zadowoleni z jego efektów, z jego przeprowadzenia i z tego, jakie wnioski do Was docierały od samych przedszkoli?
10: Jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Eliza Kaczmarek, dyrektorka Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.
10: Tak zadowoleni jesteśmy, że rozszerzamy ten projekt o kolejne 60 gmin. Efekty są, myślę, dobre. Dzisiaj będziemy o tym mówić. Mamy ewaluację przeprowadzoną. Było trochę oczywiście strachów, bo te zajęcia z angielskiego, ta metoda innowacyjna na tym polega, że te zajęcia z angielskiego prowadzą też nauczyciele, którzy nie mają kompetencji językowych, ale myślę, że ostatecznie rozwialiśmy ich obawy, wyposażyliśmy ich w taką wiedzę i w materiały, że to się udało.
9: No i sami też się mogli trochę nauczyć, tak?
10: Tak, tak, to na pewno jest wartość dodana.
9: Dobra, powiedziała Pani o kolejnych 60 podmiotach, a ile było do tej pory?
10: W pierwszej edycji mieliśmy 31 przedszkoli, to było około 70 grup przedszkolnych, teraz będzie ich 135 grup przedszkolnych, 60 przedszkoli.
9: Ła, no to robi się wielkie projekt cicho.
10: Tak, tak. Mam nadzieję, że ta wiedza trochę będzie się rozszerzać, że jakby po zakończeniu projektu dalej te przedszkola będą tą metodę stosowały i ten projekt będzie, chociaż będzie miał szansę na trwałość.
9: A o jakich pomocach tutaj mówimy, dostarczanych?
10: Tak, do przedszkoli dostarczaliśmy, ponieważ praca na tym programie, to jest praca na platformie takiej internetowej, to dostarczaliśmy tablety nauczycielom, dostarczaliśmy tablice interaktywne, bardzo dużo materiałów takich biurowych i do pracy z dzieciakami, więc troszeczkę tego było.
9: No słyszałem, że dzieci już same piosenki nawet po angielsku nucą, także to może być jakiś tam wymiar tego, jak się udało to wszystko zrealizować. I co, kolejne pokolenia będą się uczyć razem z Urzędem Marszałkowskim języków obcych?
10: No koniecznie, będziemy się starać, żeby się uczyły i żeby w województwie jak najwięcej tej wiedzy zostało.
1: A co o programie mówią osoby pracujące w przedszkolach?
11: Nazywam się Lidia Sadowska. Nauka języka angielskiego po prostu polegała na nauce poprzez zabawę. Dzieci bawiły się, miały książeczki, w których pracowały, poprzez pracę z obrazkiem, poprzez filmy edukacyjne. Otrzymaliśmy mnóstwo pomocy dydaktycznych, które bardzo ułatwiały pracę. Także były to wielorakie formy takiej działalności edukacyjnej.
12: I sprawdziły się?
11: Sprawdziły się, dzieci tak. Dzieci bardzo lubiły zajęcia z angielskiego, poczyniły duże postępy, także wszystko na plus, tak bym powiedziała. Projekt oceniam bardzo wysoko. Przede wszystkim była duża baza dydaktyczna, dużo otrzymaliśmy pomocy, takich multimedialnych, ale też takich kreatywnych, także to bardzo wspomagało naszą pracę. Była też dobra współpraca z osobami, które to organizowały. Dzieci też miały zorganizowane wycieczki, także wszystko na plus.
9: To jest ważne, żeby już od malucha się zaprzyjaźniać z językiem obcym?
11: Myślę, że tak, że to jest bardzo ważne, że dzieci im młodsze tym bardziej przyswajają. Oczywiście zaczynają od tych takich podstawowych słówek i z tym takim obyciem się z tym językiem, także polecam.
13: Iwona Kaczorowska. Uważam, że to nie jest żadne obciążenie dla przedszkola, wręcz przeciwnie. Pogłębiamy swój warsztat pracy, wzbogacamy o nowe metody prowadzenia zajęć. Ja jestem, że tak powiem, bardzo zadowolona, że miałam możliwość korzystania z tych wszystkich dostępnych materiałów. Też byliśmy bardzo zaopiekowane tak naprawdę poprzez tych koordynatorów, opiekunów wprowadzających tak naprawdę nas w ten projekt. Szczerze powiedziawszy, sprawiło mi ogromną radość. Ja widziałam, jaki jest odbiór dzieci. Uśmiech na twarzy, piosenka to po prostu sama wychodziła z tych dzieci. W ogóle rozwój mowy, takiej biernej, takiej no, swoboda w ogóle wypowiedzi języka angielskiego, budowanie pierwszych zdań, coś naprawdę fajnego. Bardzo zachęcam, że tak powiem, mam troszeczkę żal, że nie udało się w drugiej edycji wziąć udział, ale naprawdę jestem zadowolona. Bardzo. Bardzo się cieszę, że mogliśmy w ogóle wziąć w tym udział, że byliśmy wybrani. Wydaje mi się, że...
1: Jak słyszeliśmy, program dwujęzyczny przedszkolaki Pomorza i Kujaw będzie kontynuowany, a wezmą w nim udział także 4 gminy z powiatu bydgoskiego. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
8: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Pora przejść do tematu, który zapowiadałem na wstępie, a porozmawiamy o honorowym oddawaniu krwi. W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wręczono odznaczenia Zasłużony dla Zdrowia Narodu, a w gronie laureatów znalazłem się także ja. Skorzystałem z okazji i porozmawiałem co nieco o krwiodawstwie. Zapraszam do wysłuchania mojej relacji.
9: Jak to się u panów zaczęło? Dlaczego oddajecie krew do dzisiaj?
14: No, u mnie to zaczęło się od czasu, kiedy uczyłem się w technikum.
12: ratunku. Przyjechał krwiobóz i trzeba było pójść pomóc. I od tamtego momentu cały czas oddaję.
9: Regularnie?
12: Czasami mniej regularnie, czasami bardziej, ale staram się w roku parę razy być.
9: I ile na liczniku już?
12: 37 litrów.
9: Wow, nieźle. Jak tutaj historia?
14: U mnie historia zaczęła się w liceum ogólnokształcącym. Głównym prowoderem do oddawania był nauczyciel angielskiego. Akcja była w szkole zorganizowana i po prostu każdy chętny mógł wziąć w niej udział. No i tak nauczyciel nas po prostu namówił i od tego się właściwie zaczęło moje oddawanie.
9: A udało się namówić inne osoby?
14: Próbowałem, no niektórzy po prostu nie mogli, ale no głównie ja oddaję tutaj z... Każdy gdzieś tam się rozjechał, także ja na liczniku mam 26 litrów, także trochę mniej niż kolega, ale
9: dobrze, kiedyś dogonię. Jaka atmosfera panuje przy oddawaniu krwi? No bo niektórzy mogą się zastanawiać, jak to jest, czy mnie tam polubią, czy mnie tam przyjmą, ale chyba nie ma się co obawiać.
14: Myślę, że nie. Każdego serdecznie zachęcam do oddawania. Atmosfera bardzo przyjemna, wszyscy są pomocni. Panie, które obsługują, pobierają krew, bardzo miłe. Bezboleśnie praktycznie to się odbywa. Delikatne ukłucie, nie ma się czego bać.
9: Pan potwierdza?
12: Tak, z mojego doświadczenia mógłbym tak samo potwierdzić.
9: No to chociażby dlatego warto chodzić, żeby po prostu miło, sympatycznie spędzić czas.
12: Tak jest.
9: Przepraszam, mogę z panią chwileczkę?
15: Może.
9: Dlaczego warto oddawać krew? Wiem, to pytanie padło dzisiaj wielokrotnie, tak. Ale może ma pani jakąś nietypową odpowiedź.
15: Wie pan co, chyba nie. Zaczęłam tak oddawać, to tak myślałam o tych czekoladach kokosowych, które uwielbiałam. Ale nie, to każdy jednak powtarza, że chyba jednak chęć pomocy gdzieś to jest tam zakorzenione w różnych innych instytucjach, gdzieś też działam, więc mimo wszystko ta pomoc drugiemu człowiekowi, która jest po prostu nieoceniona.
9: No, ja te kokosowe też bardzo lubiłem, tylko ich było chyba najmniej.
15: Najmniej i już ich nie ma u nas na przykład.
9: No dobrze, ale to zdrowo teraz. Masło orzechowe. To też chyba jedna z motywacji do tego, żeby po prostu oddawać krew. Właśnie to kontrolowanie swojego bilansu zdrowotnego, swojej diety.
15: Tak, tak. W ogóle jest szereg korzyści z tego oddawania krwi, których sobie nie zdawałam sprawy, jak zaczynałam tak naprawdę. Ale jest to bardzo pożyteczne i bardziej zachęcające nawet dorosłych już dorosłe osoby, które już są gdzieś wiekowo troszeczkę wyżej niż te 18.
9: A w gronie pani znajomych albo pani rodziny są osoby, które oddają krew?
15: Tak, tak. Teraz już się zdarzyło coraz więcej osób. Tak patrzę po społeczeństwie, że jest chyba większa świadomość po prostu tego wszystkiego. I więcej osób jednak oddaje, bo słyszę, że co chwilę ktoś gdzieś idzie, bądź widzę nawet na Facebooku, na relacjach, że ludzie się po prostu chwalą, że są, że oddają.
9: Super, to można też zaprosić kogoś znajomego, pójdźmy razem.
15: Tak, dokładnie. Taka po prostu taki wypad koleżanek, o, na przykład.
9: No, a później skorzystać z wolnego na kawkę, na zapiekankę, na ciasteczko.
15: Tak, albo zjeść to masło orzechowe, które jest w paczce.
16: Katarzyna Gongola, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
9: Spore i wyjątkowe grono się dzisiaj tutaj zebrało.
16: Najlepsi z najlepszych. Bardzo nam miło, że mogliśmy gościć po raz kolejny, bo robimy taką uroczystość dwa razy do roku. Ponad 100 dawców, którzy oddali już ponad 20 litrów krwi. To jest naprawdę przepiękny wynik. Wiele istnień ludzkich na koncie uratowanych, także jesteśmy szczególnie dumni dzisiaj i szczęśliwi, że mogliśmy się z Państwem spotkać.
9: Jak to się zaczyna u krwiodawców? Jakie są tym główne motywacje?
16: Tak jak słyszeliśmy, no różnie. Niektórzy zaczynają w szkole, niektórzy, bo ktoś zachorował z rodziny, niektórzy, ponieważ tato czy brat oddawał i poszli ich śladem. Dlatego liczymy na to, że każdy z krwiodawców, który dzisiaj był obecny tutaj na miejscu, pochwali się wśród znajomych tym, że też jest honorowym dawcą krwi i za jego przykładem no, pójdą kolejne osoby, bo
9: u
16: krwi
9: pani,
16: nie da się
9: było?
16: Ratować. Ja, szczerze mówiąc, ja pierwszy raz oddałam krew, ponieważ mój chrześniak miał wypadek i potrzebował dużej ilości krwi i wtedy się dowiedziałam o krwiodawstwie. Uważam, że stanowczo za późno.
9: I od tamtego momentu zachęca też pani inne osoby, no jako pani dyrektor, to z pewnością to jest jeden z głównych waszych celów, poza samym przyjmowaniem donacji.
16: Tak, no przede wszystkim naszym zadaniem jest promocja. Musimy o tym mówić. Bardzo mi zależy na tym, żeby mówiono o tym wszędzie. Dlatego bardzo mocno też stawiamy na szkoły, żeby już młodzi ludzie wychodzili ze świadomością, że krew to jest ten lek, który naprawdę ratuje życie, a którego się nie da kupić, nie da wyprodukować. Trzeba, żeby jakiś zdrowy człowiek dobrowolnie oddał i uratował życie drugiemu człowiekowi.
9: No i właśnie trafiła pani w mój przypadek. Właśnie tak Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy organizowało akcję w mojej szkole średniej i tam też się spotkałem po raz pierwszy. Jakoś tak z kolegą załapaliśmy wspólny temat, zaczęliśmy chodzić, jakieś takie małe celebry wokół tego sobie zorganizowaliśmy. Na przykład kiedyś dostawało się soczki, to tak. Był konkretny moment razem z kolegą, z którym chodziłem oddawać, kiedy i jak pijemy te soczki. Chodziliśmy wspólnie na zapiekanki, bo obok punktu były sprzedawane. Także to, wydaje mi się, jest takie fajne w tym oddawaniu krwi, że można z kimś, nie trzeba samemu, tak. Można zrobić sobie z tego małe święto i później nawet ten aspekt pomagania, ten aspekt tego, że robimy coś ważnego, no jakoś tak schodzi na drugi plan. Po prostu czerpiemy z tego przyjemność.
16: Tak, wielokrotnie spotykamy się z tym, że krwiodawcy przychodzą na przykład w urodziny, oddać krew w prezencie dla siebie. Bo to jest naprawdę prezent, jeżeli ktoś świadomie oddaje krew i wie, że w tym momencie pomógł trzem innym osobom. My tę krew, którą dzisiaj pobierzemy, w ciągu najbliższych kilku dni, 5, 10, wydamy do szpitala.
9: A warunki dla krwiodawców poprawiają się, co usłyszeliśmy na dzisiejszej uroczystości, no bo nie tylko punkt w Bydgoszczy się rozrasta i tutaj poprawiacie warunki. Sam korzystam czasami też z punktu w Toruniu i on też wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze wiele lat temu, ale też inne punkty na mapie województwa powstają.
16: Tak, mamy 3 nowe oddziały, znaczy oddziały są stare, ale nowe budynki w tych oddziałach, w Brodnicy, Grudziądzu i Nowrocławiu. Zostały nam jeszcze Toruń i Wrocławek, które w najbliższych latach, jak tylko znajdziemy właściwe miejsce, postaramy się wybudować, żeby ta jakość naszych usług też była jak na najwyższym poziomie, żeby dawcy chętnie wracali.
9: A i autobusy macie, niczego sobie. Bardzo wygodne.
16: Autobusy mamy 4, teraz jednego będziemy wymieniać na nowszy model, także no, staramy się dotrzeć do każdego krwiodawcy, w każde miejsce, nawet do najmniejszej wioski. Mamy nadzieję, że nam się to udaje. Pobieramy coraz więcej krwi, więc możemy sądzić, że chyba skutecznie.
9: To ja jako krwiodawca, dzisiaj zresztą też wyróżniony, jest mi bardzo miło, ale chciałem przekazać gratulacje przede wszystkim i podziękowania za to, że w jakimkolwiek punkcie bym nie był, czy w jakimkolwiek autobusie bym nie był, na jakimkolwiek wydarzeniu i z kimkolwiek związanym z krwiodawstwem bym nie rozmawiał, to zawsze jest miło, przyjemnie, rzeczowo. Nigdy chyba nie zdarzyła mi się jakaś, nie wiem, niemiła, nieprzyjemna sytuacja w punkcie krwiodawstwa. Chyba, że raz zostałem pouczony, że nie mogę tego dnia akurat oddać, ale no było smutno, no bo wiadomo, zawsze się chce. Tego dnia akurat nie mogłem, ale za 2 tygodnie już poszedłem i nie było problemu. No, naprawdę polecam każdemu, kto chce poczuć jakąś taką życzliwość odwzajemnioną.
16: No, bardzo miło mi to słyszeć, naprawdę się staramy, naprawdę bardzo lubimy krwiodawców, bardzo lubimy naszą pracę, więc mam nadzieję, że to jest odczuwane też przez krwiodawców. Gratuluję odznaczenia i życzę, żeby za pana przykładem teraz kolejni koledzy, koleżanki przyszli do nas, może razem świętować.
9: No właśnie, słuchacze, słyszycie? To do was. Dziękuję bardzo.
16: Pięknie dziękuję. Miłego dnia.
9: Krzysztof Laks, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Wśród odznaczonych dzisiaj jest pan Gustaw Nowak, którym tak się okazuje jestem ja. Trudno mi samemu ze sobą przeprowadzić rozmowę, więc może poproszę ciebie, Krzysztof Laks, razem ze mną z RCKiK w Bydgoszczy. Proszę ciebie o zadanie mi kilku pytań, tak żebym mógł troszkę o tym krwiodawstwie powiedzieć, bo bardzo bym chciał.
17: Poproszę o mikrofon w takim razie. Oczywiście tutaj podczas naszej uroczystości już zadawałem parę pytań, ale chyba to najbardziej popularne wśród właśnie dawców, czyli jak to się zaczęło u ciebie?
9: Zaczęło się to w liceum. Jedna z wielu akcji, tak jak w szkołach średnich. Zobaczyłem, że można, że to nie boli, że towarzyszą temu fajne, miłe, sympatyczne emocje. No i jakoś tak zaraziłem się. Później namówiłem też kolegę. Nawet nie namówiłem, po prostu zobaczyłem, że mój kolega z osiedla wraca do domu właśnie z siateczką z RCKiK i mówię, o, ty też oddajesz? No to umówiliśmy się, że zaczniemy chodzić razem. No i tak chodziliśmy przez długie lata. On później wyjechał do Niemiec, ale we mnie to zostało i gdzieś tam regularnie prostu dzisiaj staram się oddawać.
17: Ale czyli ta siateczka z krewodawstwa była tym impulsem, który, że tak powiem, zaczął tą rozmowę o krewodawstwie, ale rozumiem, że czekolady, które były w tej siateczce, też były jakimś tam motywatorem pewnie do tego.
14: Jasne, czekolady to też ważny punkt, bo moja mama oddawała przez wiele lat krew, zresztą do dzisiaj oddaje, jeśli może tylko. I ja jako mały gucio po prostu jadłem te czekolady. Mama mi wtedy wytłumaczyła, że jak się odda krew, to można dostać co nieco. No i tak to we mnie zostało gdzieś tam.
17: Czekolad,
14: słodko mi się kojarzy.
17: Czekolad już nie ma, ale zarówno krewodawstwo, ten poczęstunek dla dawców zostało. Tak samo akcje w szkołach. Tutaj potwierdzam, że te akcje w liceum się odbywały, bo tak się składa, że też chodziliśmy do jednego liceum, więc mogę potwierdzić. A co było trudniejsze? Czy utrzymanie tej regularności, czy właśnie ta pierwsza decyzja?
14: Pierwsza decyzja raczej to była ciekawość i raczej też się nie myślało o tym na zasadzie jakiegoś wyzwania, tylko właśnie na zasadzie, a zrobię, czemu nie, inni robią, no to ja też. A później no, o tą regularność wiadomo, że im się jest starszym i się ma więcej obowiązków, tym o tę regularność trudniej, ale no tym bardziej zachęcam, żeby znaleźć sobie drugą osobę albo nawet trzecią osobę i razem taką większą paczką być może chodzić, żeby zrobić sobie z tego jakiś rytuał, jakąś być może zabawę.
17: Nawet challenge
14: właśnie. Jeżeli się to jakoś poprowadzi sympatycznie, jeżeli zwiąże się z tym kilka osób, no to później jest o wiele łatwiej, o wiele przyjemniej i podchodzi się do tego jak do jakiegoś rytuału. Ja na przykład też robię kroki i zawsze aplikacja mi pokazuje, ile kroków mam. Staram się podtrzymać serię i też myślę, że na zasadzie takiej serii, którą warto podtrzymać, warto podchodzić do krwiodawstwa właśnie.
17: No to tak jak wspomniałeś o zebraniu tej paczki do oddawania krwi, bo może ktoś chce, a szuka tej paczki i nie wie, jak namówić tych swoich kolegów, jak z perspektywy no, już zasłużonego dawcy, jak byś zaproponował, żeby kogoś namówić do tego, żeby tą krew po raz pierwszy oddać?
14: A może to też jest jakiś pomysł, żeby taką aplikację łączącą ludzi poprzez krwiodawstwo zrobić? Ja zdecydowanie mogę powiedzieć, że w punkcie krwiodawstwa po prostu jest fajnie, sympatycznie, można nie wiem, czy nawiązać znajomości, bo mi się nie zdarzyło, ale zdarzyło mi się wiele fajnych, ciekawych rozmów odbyć, na pewno sporo pośmiać, czy to z osobami oddającymi krew, czy osobami pracującymi w punkcie krwiodawstwa. Nigdy nie żałowałem wybrania się do punktu RCKiK. Kojarzy mi się to tylko i wyłącznie pozytywnie, a jeżeli później dowiaduję się, że moja krew może rzeczywiście komuś pomóc i ktoś rzeczywiście z niej korzysta, no to tylko lepiej.
17: To już samo to, że nie wspomniałeś o tym, że to nie boli i że jest bezpieczne, to świadczy o tym, że no, tych obaw nie ma, że tutaj z doświadczenia tak zasłużonego dawcy wielokrotnego, no nie ma z tym po prostu problemu.
14: Nie, kiedyś bałem się tylko ukłucia w palec, bo to rzeczywiście bolało, ale później się maszynki zmieniły i te nowe maszynki już absolutnie nie bolą, także proszę się nie bać.
17: A to mamy coś wspólnego, bo ja też szczerze powiedziawszy, co dziwne, wolę to wkucie w żyłę niż to ukłucie w palec. Dobrze, myślę, że tutaj wiemy wszystko. Dziękuję Ci bardzo za to, że wspierasz krwiodawstwo medialnie, ale przede wszystkim, że dokładasz tą cząstkę siebie od lat, żeby ratować drugiego człowieka.
14: A ja Tobie dziękuję, że zastąpiłeś mnie. Odbieram mikrofon. Fajnie było stanąć po tej drugiej stronie. Państwa z kolei słuchających zachęcam do tego, żeby oddawać krew. A jeśli sami nie możecie, bo różne są powody dyskwalifikacji, no to można zawsze zachęcać innych. Ta krew jest cały czas potrzebna. Dziękuję. Krzysztof Laks rozmawiał razem ze mną.
17: Dziękuję.
1: Przypomnę, że w Bydgoszczy krew można oddać w siedzibie RCKiK przy ulicy Markwarta 8 niemal codziennie, bo tylko nie w niedzielę. Zachęcam do tego całym sercem, a jeśli wy nie możecie, to spróbujcie zachęcić waszych bliskich. Krew potrzebna jest codziennie. Za chwilę zajrzymy natomiast do schroniska dla zwierząt.
8: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, wakacje to czas remontów, nie tylko w mieszkaniach. Do kucia i wiercenia przygotowuje się też schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy, a to oznacza, że potrzebne są domy tymczasowe. Jak można pomóc oraz co zostanie wykonane w trakcie prac? Oto Agnieszka Wynarska zapytała Izabellę Szolginię, dyrektorkę schroniska. Zapraszam.
7: dzisiaj się spotykamy, bo w schronisku będzie remont, drugi etap remontu i szukacie domów dla piesków, domów tymczasowych.
18: Tak, budynek B w schronisku to budynek, gdzie mamy 16 boksów i dopiero 8 już po stronie północy jest wyremontowanych. Są tam szare murki, jest dach zrobiony, ale już nie poliwęglanowe łuki, tylko płaski dach i ten remont został zakończony pod koniec ubiegłego roku. W tym roku następny etap to druga część, a ten remont będzie jeszcze bardziej poważny, bo pewnie dłużej potrwa, bo będzie dotyczył wyburzenia wszystkiego aż do samej elewacji, usunięcia tych daszków poliwęglanowych, a ponieważ jest to wystawa południowa, to udało mi się uprosić pana prezydenta, żeby zachowało to dotychczasowy charakter po odbudowie. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że kanalizacja i woda deszczowa nie mogą się mieszać, bo są już bardzo duże kary za zanieczyszczanie środowiska, więc będzie to rozdzielone i posadzki, które były wylewane bezpośrednio na ziemię, będą miały odprowadzenie wilgoci i będą wymienione ościeżnice, będzie odnowiona elewacja. Zachowane zostaną z przodu czerwone murki na elewacji, ale też bardzo ważne, że w ganku, w środku, ganku kanalizacyjnym, rura, która miała 15 cm średnicy, będzie wymieniona na taką porządną, że odchody będą spływały do kanalizacji bez żadnych problemów. Borykaliśmy się z tym od wielu lat, ponieważ to schronisko, ten budynek jest już ponad 34-letni. Oddany do użytku 34 lata temu, a teraz już jest najwyższa pora na to, żeby się uporać. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Od strony tak zwanej kuchni, czyli od strony wschodniej, mamy niekompatybilne z kodeksem pracy i kodeksem BHP wejście, gdzie pochylnia jest pod złym kątem dla niepełnosprawnych stworzona, schody się też tam sypią, więc tam też będzie to zrobione zgodnie ze sztuką BHP.
7: No ale w związku z tym psy muszą się na ten czas wyprowadzić, szukacie opiekunów.
18: Duża to jest bolączka, ale nasza społeczność bydgoska jest fantastyczna. W zeszłym roku udało nam się umieścić w domach tymczasowych około 40 psów i do tej pory te pieski, niektóre wróciły, niektóre nie, ale myślimy, że w tym roku będzie tak samo, że odzew społeczny będzie bardzo duży, bydgoszczanie pomogą. To nie chodzi o to, że my mamy wielkie wybiegi, ale psy muszą być pod nadzorem osób, opiekunów, którzy się nimi bezpośrednio zajmą. I tych piesków będzie około 40. Będziemy potrzebowali dla nich domy tymczasowe na okres około 3 miesięcy. Myślimy, że dłużej to nie potrwa. I potem wprowadzimy je z powrotem. Będą specjalne ankiety. Mamy takie specjalne ankiety do wypełnienia przez osobę, która ma ochotę zaadoptować czasowo pieska. Tam są też wymienione warunki, które musi spełnić ten, który je adoptuje i też skonstruowaliśmy specjalną, tymczasową umowę adopcyjną, a w przygotowaniu też są identyfikatory dla tych piesków, żeby mogły być przyczepione do szelek czy do obroży, numery telefonów schroniska, żeby zwierzęta były bezpieczne. Z każdym porozmawiamy, ale jest jedna wielka i bardzo ważna uwaga, że to my, proszę Państwa, dobieramy psy do warunków domu tymczasowego. Nie może być odwrotnie, nie może być tak, że ktoś przychodzi i pokazuje palcem, tego pieska chce, bo to my wiemy, co w tym piesku w środku siedzi, do kogo się nadaje, czy jest przyjazny, czy trzeba bardzo uważać, żeby akurat z innymi zwierzakami się zgodził. To wszystko wiemy i postaramy się Państwu pomóc w doborze bezkolizyjnego towarzysza na czas tymczasowy.
7: Chętni mogą się zgłaszać do Was tutaj, do schroniska.
18: Numer telefonu, pod który się zgłaszamy, jest 512 28 28 53. To jest recepcja. Nie zawsze odbieramy telefony, bo odbieramy je wtedy, kiedy schronisko jest czynne. Czyli od wtorku do piątku, od godziny 10 do godziny 18, a w soboty, w niedzielę i w święta od godziny 14 do 18. Najlepiej jest, jeżeli Państwo osobiście się pofatygują z wypełnioną ankietą. Jeżeli ktoś nie może jej wypełnić w domu, to pomożemy na miejscu. Myślę, że nam się uda ten wielkie przedsięwzięcie i nasze schronisko będzie lepiej funkcjonowało, a zwierzęta będą miały naprawdę fajne warunki u Państwa. I proszę proszę się nie kłopotać, jeżeli będzie trzeba oddać z powrotem pieska, można się zdecydować na adopcję stałą, ale nie jest to absolutnie przymus.
19: Zapewniacie wsparcie też, prawda, dla tych osób, które się zdecydują na taką pomoc.
18: Tak, do tej pory było tak, że osoby oferowały całą obsługę, i pokarmową, i weterynaryjną, ale weterynaryjna obsługa jest wyłącznie w schronisku. Jeżeli będą jakieś niepokojące objawy u pieska, prosimy najpierw zadzwonić na telefon, który podawałam, czyli 512-28-28-53. Ustalimy sposób postępowania. A jeżeli chodzi o jedzenie, czyli karmę psią, to karmę zapewniamy lub też ktoś zgłosi akces, że chce też takiego zwierzaka sam karmić, to nie mamy nic przeciwko temu, tylko powiemy, jakie wytyczne, bo jak to jest pieszek starszy, to potrzebuje delikatniejszą karmę. No, jeżeli ma jakieś schorzenia, to też może czasami być karma inna potrzebna, ale będziemy wydawali psy zdrowe, zaszczepione, zaczipowane.
1: Tak się składa, że gdy Agnieszka Wynarska odwiedziła schronisko, to zajrzały tam również panie zainteresowane adopcją tymczasową. To się nazywa reporterski fart.
20: Karolina
21: i Grażyna.
22: I przyjechałyście panie razem po psa, bo odpowiedziałyście na apel schroniska o to, żeby przygarnąć na okres 3 miesięcy, na czas remontu, pieska. Kogo zabieracie dzisiaj?
20: Dzisiaj zabieramy Johnego.
22: Kundelek.
20: Tak.
22: Dlaczego się pani na to zdecydowała, żeby wspomóc schronisko w Bydgoszczy?
20: No uważamy, że skoro jest apel, jest taka potrzeba, a są możliwości, myślę, że każdy powinien się zdecydować. Jest to jakieś aktywne spędzanie czasu, przyjemność zarówno dla nas, jak i dla psa.
22: Macie tutaj, panie, całą teczkę dokumentów. Trzeba było tutaj przejść też taką procedurę.
21: Tak.
22: Co sprawdzali? O co pytali tutaj w schronisku?
21: To znaczy nie, tylko trzeba napisać, podać swoje dane, tak? Dlaczego się bierze i co jeszcze? Bo to córka wypełniała wszystko jako osoba.
22: Ulotki widzę, że są
21: tak,
22: też.
21: Tak,
22: umowa tymczasowa.
20: Postępowanie z psem, jeżeli się bierze za niego odpowiedzialność. Tak? Nie ma jakichś, nie wiadomo jakich pytań, wymagań.
21: Wszystko bardzo proste.
22: Tak. Piesek jest na smyczy, czy tutaj coś ze schroniska też jeszcze do opieki pani otrzymały, czy macie wszystko w domku?
20: Wszystko mamy w domku, ale jeżeli bierze się na tym czas psa, schronisko wszystko zapewnia podczas tego tymczasu, a wiadomo, że jeżeli pies przyjdzie na tym czas, jest duże prawdopodobieństwo, że raczej zostanie.
22: Bo skradnie serce pewnie.
20: Oczywiście.
22: On już skradł, on tutaj taki przytulaśny jest. To nie jest taka łatwa decyzja, prawda, bo tych piesków tu jest sporo i rzeczywiście, no nie każdy chce, zwłaszcza w tym okresie wakacyjnym, kiedy też wyjeżdżamy.
20: Tak, i oczywiście trzeba się liczyć z tym, że jest to odpowiedzialność, bo wziąć psa, żeby pokazać, że ma się tylko dobre serce, to nie wystarczy. Trzeba poświęcić czas i no, czasami zrezygnować z jakichś rzeczy na rzecz pupila.
21: No i bardzo dużo mama przy tym pomaga.
20: Oczywiście.
22: Jeszcze chciałam zapytać, a pieski ze schroniska, czy to jest pierwszy pies schroniskowy w rodzinie?
20: Nie, są w rodzinie są głównie albo schroniskowe, fundacyjne, albo jak to się mówi, bezpańskie z ulicy, które przychodzą i są przygarynane.
22: Aha, czyli doświadczenie już z takimi zwierzakami jest. To nie jest pierwszy raz, że zwierzę się po raz pierwszy w ogóle w domu pojawia.
21: Moje córki wychowywały się całe życie z psami i to odziedziczyły tą miłość do psiaków, do zwierzaków po mamie. Nie chwaląc cię.
22: To ja w takim razie życzę, Johnny, tobie życzę. Tak, tobie, żebyś skradł serca i żebyś już miał swój domek. Dobrze? O, kabla mi nie zabieraj, ani mikrofonu.
1: Z tego co wiem, to kabel i mikrofon udało się uratować. Johnny dostał już wsparcie, a na podobne czekają kolejne psiaki.
8: Tydzień w Bydgoszczy.
1: I teraz jeszcze nieco kultury. Jeśli szukacie czegoś ciekawego, to posłuchajcie propozycji od Szymona Stępczyńskiego. Pewnie się nie zawiedziecie.
8: Co jest grane w Bydgoszczy?
23: W tym tygodniu do kin trafiła kolejna część filmu od Pixara, Toy Story, w reżyserii Andrew Stantona. Będziemy go mogli obejrzeć oczywiście w bydgoskim kinie Helios. Fabuła piątki opowiada o walce zabawek z najnowszą technologią. Buzz, Woody, Jessie i reszta ekipy mają trudne zadanie, gdyż sami z doświadczenia wiemy, jak skutecznie komputery i telefony potrafią pochłonąć dzisiejsze pokolenie dzieci i młodzieży. A przez ostatnie 30 lat, czyli od premiery pierwszej części w 1995 roku, wiele się zmieniło. We wtorek, 23 czerwca, na placu Krzysztofa Pendereckiego miejsce mieć będzie muzyczne leżakowanie w Wielinowie. Wydarzenie, organizowane w dzielnicy muzycznej, dawniej nazywane przez Andrzeja Szwalbego właśnie Wielinowem, jest częścią cyklu letnich koncertów na świeżym powietrzu. Atmosferę tego dnia zapewnią nam dziecięcy chór oraz muzycy Filharmonii Pomorskiej. Tego dnia również w El Jazzie odbędzie się Mainstream Jazz Jam Session, czyli otwarte warsztaty muzyczne skierowane zarówno do muzyków, jak i miłośników jazzu. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje umiejętności poprzez wspólne muzykowanie i improwizację. Publiczność natomiast zyska okazję do obserwowania procesu twórczego na żywo. Weekend w szczególności wyładowany będzie atrakcjami różnej maści aż po brzegi. Jedną z nich będzie festiwal Początek Sezonu, który trwać będzie od piątku do niedzieli w różnych lokalizacjach w Bydgoszczy, takich jak Młyny Rodera, Miejskie Centrum Kultury czy Dom Liter. W programie znalazły się spotkania autorskie z pisarzami, poetami i publicystami, debaty literackie, warsztaty dla dzieci i młodzieży, spacery przyrodnicze, wystawy oraz wydarzenia artystyczne. Ważnym elementem programu będą również koncerty i spektakle, w tym oficjalne otwarcie festiwalu z monodramem Jadwiga w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej oraz koncert Wacława Zimplera poświęcony twórczości poetki Krystyny Miłobędzkiej. Innym wydarzeniem, które rozpocznie się w sobotę 27 czerwca, to 12. edycja festiwalu Oko Nigdy Nie Śpi pod hasłem Fabryka i Produkt, organizowane przez Fundację Czarny Karzeł. Festiwal koncentruje się na poszukiwaniu punktów styku między racjonalnym poznaniem a artystyczną intuicją, tworząc przestrzeń dialogu między twórcami i odbiorcami. Wszystkie związane z festiwalem wydarzenia odbywać się będą w różnych przestrzeniach miejskich. Szczegóły znajdą Państwo na stronie organizatora. Całość potrwa do 4 lipca. Innym, równie artystycznym wydarzeniem będzie spektakl baletowy Amerykanin w Paryżu w Operze Nowa. Przedstawienie połączy klasykę baletu z energią i artystycznym brzmieniem muzyki amerykańskiego kompozytora George'a Gershwina, oferując widzom wyjątkowe widowisko taneczne. Filharmonia Pomorska nie pozostanie dłużna. W przyszły weekend odbędzie się koncert Muzyka Filmowa w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. W programie znajdą się utwory pochodzące z najbardziej znanych produkcji filmowych, skomponowane przez m.in. Johna Williamsa, Hansa Zimmera, Johna Barrego czy Carlosa Rafaela Riverę. Inną propozycją od Filharmonii Pomorskiej będą Męskie Brzmienia, czyli pierwszy w Polsce profesjonalny męski chór rozrywkowy. Podczas koncertu publiczność usłyszy znane polskie i światowe przeboje w nowych autorskich aranżacjach, łączących energię muzyki rockowej, popowej, filmowej oraz nastrojowych ballad. W repertuarze znajdą się takie utwory jak m.in. Jaskółka Uwięziona, Krakowski Splin, It's a Man's World, Believer, We Will Rock You czy Circle of Life. W przyszły weekend rozpocznie się także 44. edycja bydgoskich imprezji muzycznych, czyli międzynarodowy festiwal organizowany przez Pałac Młodzieży. Wydarzenie, odbywające się nieprzerwanie od 1977 roku, gromadzi dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne, wokalne, taneczne oraz instrumentalne z całego świata. W tegorocznej edycji udział wezmą m.in. Cypr, Serbia, Czarnogóra, Turcja, Estonia czy Indonezja. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyć będzie konkurs o statuetkę Złotej Struny, a także warsztaty artystyczne prowadzone przez uznanych specjalistów. Inaugurację wydarzenia zaplanowano na 27 czerwca. Uczestnicy przejdą tego dnia w barwnym korowodzie ze Starego Rynku na Wyspę Młyńską, gdzie odbędzie się koncert otwarcia. Zwieńczeniem festiwalu będzie uroczysty koncert galowy w Operze Nowa 1 lipca. A na koniec warto wspomnieć także o tegorocznej edycji Jarmarku Świętojańskiego, który miejsce mieć będzie w niedzielę 28 czerwca. Wydarzenie, będące stałym elementem kalendarza kulturalnego miasta, od lat przyciąga mieszkańców i turystów zainteresowanych kulturą, sztuką oraz regionalnym rzemiosłem. Na stoiskach na Wyspie Młyńskiej prezentowane będą rękodzieła, dzieła artystyczne, produkty regionalne, a także tradycyjne jadło i napitki. Cel jak najbardziej szczytny, gdyż to okazja do promocji lokalnej twórczości, oferując odwiedzającym możliwość poznania różnorodnych form sztuki i rzemiosła z naszego regionu.
1: I tą porcją kulturalnych zaproszeń od Szymona Stępczyńskiego docieramy do końca naszego dzisiejszego radiowego spaceru po Bydgoszczy. Już teraz zapraszam na za tydzień, dziękując za obecność dziś. Gustaw Nowak, kłaniam się i do usłyszenia.
8: Radio Złote Przeboje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Zaprasza Auto Frelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: W regionie nie brakuje zdolnej młodzieży, a taką trzeba wspierać, bo to przecież przyszłość Kujawsko-Pomorskiego. Wyróżnionym oddam antenę za chwilę. Najpierw zapraszam do wysłuchania pani Elizy Kaczmarek, dyrektorki Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.
1: W tym roku mamy łącznie w trzech programach stypendialnych przeszło 2000 stypendystów, 2032 stypendystów. Najliczniejszy oczywiście program Prymus Pomorza i Kujaw 2, później zawodowcy i Prymus Plus, czyli ten finansowany z budżetu województwa. Stypendyści dostają od 2000 do 5000 złotych stypendium, w zależności od miejsca na liście rankingowej. Mamy w tym roku stypendystów i wszechstronnych, i tych, którzy są ukierunkowani, i tych, myślę, kandydatów na inżynierów. To jest cała plejada świetnych młodych ludzi. Muszą spełnić kryteria te dostępu, to jest taka oczywista rzecz, ale oprócz tego muszą też wykazać się dobrą średnią albo osiągnięciami takimi dotyczącymi udziału w konkursach, bycie laureatem olimpiad, w zawodowcach też innymi osiągnięciami, takimi jak uczestnictwo w warsztatach i w innych takich indywidualnych przedsięwzięciach.
0: Mówiła Eliza Kaczmarek z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. To teraz jeszcze krótko marszałek Piotr Całbecki i już przechodzimy do osób nagrodzonych stypendiami.
2: To jest rzeczywiście największy program stypendialny w Polsce. Jako region od kilku już wielu lat inwestujemy w młode pokolenie. W ten sposób pomagamy finansowo młodym, zdolnym naszym uczniom z szkół średnich, liceów, ale również ostatnich klas szkół podstawowych. Też jest to forma wyróżnienia, bo przecież za ich ciężką pracę otrzymują stypendium. Jest to swego rodzaju wyróżnienie w środowisku, w szkołach, w których pobierają naukę. Też wyróżniamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół za te wyniki. No więc jest to święto wiedzy, nauki, sumienności, rzetelności. No i liczymy, że to młode pokolenie, które chętniej być może zdobywa wiedzę dzięki stypendium, będzie inwestować w przyszłości tę wiedzę, którą tutaj zdobyło w naszym regionie, przyczyniając się w przyszłości do jego rozwoju. W nauce jest siła, jest klucz do sukcesu. Tyle mówimy o innowacjach, tyle mówimy o rozwoju. Bez młodego pokolenia, bez inwestycji właśnie w młode pokolenie, w człowieka, mówienie o rozwoju technologicznym nie ma najmniejszego sensu, to po prostu nie wyjdzie. Więc dlatego dzisiaj spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach, bo z samą panią profesor Tartabią, szefową Komisji Weneckiej, osobą, której dzisiaj wręczamy najszersze honorowe wyróżnienie Nagrody Mikołaja Kopernika, ale zechciała się spotkać właśnie z młodymi ludźmi, żeby też powiedzieć o tym, jak ważna jest inwestycja w wiedzę, naukę, w prawdę, no bo jako szefowa Komisji Weneckiej, wieloletnia wykładowczyni na wielu uniwersytetach widzi, jak wielką odpowiedzialność właśnie za przyszłość musimy pokładać w poszukiwaniu prawdy.
0: Podczas uroczystości wręczenia stypendiów nie mogłem nie porozmawiać z ich laureatami, a ci pochodzą z naprawdę różnych stron regionu.
3: Skąd jesteś?
4: Z Bydgoszczy.
3: Z jakiej szkoły?
4: 30.
3: Jakie masz, nie wiem, osiągnięcia? Jak ci idzie nauka?
4: Osiągnięcia to dwa razy laureat z angielskiego z konkursu kuratoryjnego, a jeden finalistę.
3: Dobra, czyli nieźle tobie idzie, zwłaszcza ten język angielski, tak?
4: Tak, właśnie z Anglii jestem, więc
3: to native.
4: Tak.
3: No to łatwiej po polsku czy po angielsku
4: ci się
3: mówi?
4: Po angielsku zdecydowanie.
3: To może powinniśmy przejść na angielski, ale to mi z kolei będzie trudniej. Jakie są twoje plany na przyszłość?
4: No ciężko, nie wiem, nie mam pojęcia, jak tam będzie. Teraz 8 klasa, to do liceum myślę, że się kieruję, ale gdzie, to nie wiem.
3: A stypendium będzie cennym wsparciem?
4: No tak, zdecydowanie.
5: Adrianna Antonak ze szkoły podstawowej nr 5 w Toruniu imienia Romualda Tragutta. Część na pewno zaoszczędzę, część pójdzie na jakieś przyjemności, książki. Bardzo lubię czytać, więc na pewno część funduszy pójdzie na literaturę.
3: Dlaczego warto się uczyć?
5: Ponieważ to może zaowocować w przyszłości i jest dużo takich właśnie pomocy czy innych zachęt, typu właśnie jakieś nagrody albo stypendia. No i to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy osiąga się sukcesy. Ja bardzo lubię nauki ścisłe, matematykę, biologię, chemię. To są takie moje chyba koniki największe. Ale lubię czytać, także polski również. Jestem laureatką 5 konkursów z biologii, chemii, języka polskiego, ligi zadaniowej i konkursu o wielkich Polakach.
6: Andrzej Sobczak, przyjechałem z Janikowa, uczyłem się w Inowrocławiu, w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Marii.

0: zakupy.
1: Czy było trudno? Myślę, że to bardziej jest kwestia systematyczności, że jak człowiek nauczy się takiej systematycznej pracy, to wtedy jest łatwo to osiągnąć. Ważne sobie nie odkładać wszystkiego na zaś, tylko powoli, codziennie po troszku i wtedy rzeczywiście nie jest to aż takie ciężkie, jakby się mogło wydawać. A no, no ja to tam po prostu tam wysoką średnią miałem tyle. Coś powyżej 5,60, ale to tak tam. I jeszcze tam, no powiedzmy, że jest ta jeszcze ta kwestia tego, że tam są te dodatkowe warunki, które można też podesłać, no to ja akurat mam ten problem, że nie słyszę na jedno ucho, także też jestem jakby po części osobą niepełnosprawną, można powiedzieć, no z tego to wynika. No ale ta średnia gdzieś tam 5,68 chyba była, no myślę, że okej. Okay. Na pewno teraz, bo ja w tym roku skończyłem już szkołę średnią, idę na studia, no to na pewno sobie myślałem, żeby kupić może jakiś sprzęt, jakiegoś iPada na przykład, który by pomógł w nauce, bo myślę o medycynie, także może jakieś atlasy elektroniczne, coś takiego by inwestował, co pomoże i w nauce, ale też gdzieś tam coś i w życiu, co też pomoże. I na jakieś przyjemności po prostu, może jakieś wycieczki.
2: Livia Bartnicka i chodzę do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Chyba się tutaj znajduję, bo jestem laureatką konkursu z biologii i finalistką z geografii. No i też miałam bardzo dobre oceny na świadectwie i bardzo wysoką średnią. No uważam, że to właśnie za te osiągnięcia tutaj jestem. No, wydaje mi się, że to tak po prostu już mam, tak, bo wiem, że dużo osób na przykład musi bardzo dużo czasu poświęcać na naukę. No mi po prostu to bardzo łatwo wchodzi i naprawdę wystarczy chwila, a ja to po prostu już zapamiętuję i wszystko ogarniam tak na ostatnią chwilę. No na pewno przeznaczę na dalszy rozwój, no żeby dalej się rozwijać i osiągać jeszcze więcej sukcesów.
3: Nazywam się Dominika Radziejewska i jestem z Bydgoszczy. Trochę pracy musiałam włożyć. W zeszłym roku byłam laureatką z konkursu kuratoryjnego z polskiego i finalistką z biologii i z matematyki. Musiałam trochę się uczyć, chodzić na zajęcia dodatkowe, ale było warto.
4: Igor Stawski, Uniwersytet Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, ULO. Prymus Pomorza i Kujaw z plusem. To są za wyniki z 8 klasy. To konkursy kuratoryjne z chemii, z historii i z fizyki i olimpiada historyczna juniorów.
5: Łatwo ci przychodzi nauka?
4: No, wymagało to jakichś nakładów pracy, jednak to nie była jakaś taka praca strasznie ciężka, strasznie wyczerpująca. Trzeba się nauczyć i tyle.
6: Dawid Pawłowski, zespół szkół budowlanych i plastycznych Grudziądz. Środki już przeznaczyłem, cały czas je przeznaczam na korepetycje, na własny rozwój. Jestem teraz już absolwentem mojej szkoły, także uważam to za nagrodę za wszystkie 5 lat ciężkiej pracy. My ludzie w młodym wieku potrzebujemy właśnie zasobów finansowych, żeby rozwijać się w własnym kierunku, własne hobby czy zainteresowania. Jest to nagroda w czystej postaci, możemy to zobaczyć, policzyć. Jest to zadowolenie, bo widzimy owoce swojej pracy na oczy. Aktualnie biorę korepetycje z matematyki. Widzę siebie jako inżynier budownictwa w konstrukcjach stalowych. Także jest mi to bardzo potrzebne.
7: No pewnie, że potrzebne. Talent trzeba szlifować, a do realizacji marzeń dążyć, bo przecież raczej nie stanie się to przypadkiem. Wszystkim nagrodzonym szczerze i mocno gratuluję.
8: Tydzień w Bydgoszczy.
7: Teraz skupimy się na wodzie bydgoskiej. W naszym mieście odbył się trzeci kongres wodny, czyli jedno z najważniejszych w kraju spotkań dotyczących gospodarki wodnej. Wydarzenie poprzedził briefing z udziałem organizatorów, którego skrót przygotowałem dla Państwa. Uwaga, będzie dużo pochwał dla Bydgoszczy, a zacznie Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
9: Dzisiaj w Bydgoszczy odbywa się kluczowe wydarzenie związane z gospodarowaniem wodą w mieście, które z wodą ma dużo wspólnego. To właśnie tutaj wypracowywane są rekomendacje dla rządu i dla wszystkich, którzy zajmują się gospodarką wodną w kontekście tego, aby nią w sposób odpowiedzialny gospodarować. Bo dzisiaj to nie jest tylko kwestia ochrony środowiska. Dzisiaj woda to jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. To są kwestie związane z energetyką, to są kwestie związane z gospodarką, z przeciwdziałaniem suszy, zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i wszystkimi działaniami, które pozwalają budować szeroko rozumianą odporność. My jako rząd patrzymy na kwestie związane z gospodarką wodną kompleksowo, zarówno od strony zabezpieczenia przeciwpowodziowego i złagodzeniu skutkom suszy, ale z drugiej strony w kontekście transportowym i rozwoju szlaków wodnych oraz modernizacji najważniejszej wodnej infrastruktury. Jesteśmy na etapie już realizacji konkretnych działań, które pozwalają na realizację ambitnych celów dzięki środkom zewnętrznych. Ponad 2,5 miliarda złotych z programu Feniks na gospodarkę wodną i jednocześnie tutaj w Bydgoszczy rozpoczynamy również kluczowe inwestycje z poprawą infrastruktury na kanale bydgoskim, rozpoczynając od przygotowania dokumentacji. Ten proces już się rozpoczyna.
10: Wisła jest kręgosłupem Polski, ale też kręgosłupem województwa kujawsko-pomorskiego, bo przez nasze województwo przebiega w swojej najdłuższej części.
7: Wojewoda Michał Sztybel.
0: Ja powiem o rzeczach pozytywnych, które się dzieją. W Bydgoszczy dzieją się ogromne inwestycje we współpracy z administracją rządową, chociażby budowa nabrzeży na bardzo długim odcinku, częściowo finansowanie miasta, częściowo finansowanie rządowe, sprawne działanie Wód Polskich i dobra współpraca w tym zakresie konieczna do realizacji tego typu inwestycji. Te elementy dzieją się cały czas, bo jak już się jest nad Wisłą, nad Brdą, to już jest na zawsze i jestem przekonany, że województwo Bydgoszcz będą się z tego powodu dobrze rozwijały i potrafiły to wykorzystać. Dziękuję, że taki kongres jest w Bydgoszczy. Panie prezesie, panie ministrze, mam nadzieję, że jeszcze nieraz nasze województwo stanie się centrum dyskusji o przyszłości wody w Polsce.
5: Bydgoszcz wodą stoi.
7: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
5: Wisła, Brda, Kanał Bydgoski to historycznie te obszary, dzięki którym miasto się rozwijało, ale to jest już historia. Dzisiaj myślimy o tym ku przyszłości, spoglądając. To są wielkie wyzwania związane i realizowane, o których powiedział pan wojewoda, więc nabrzeża Brdy, ponieważ bydgoszczanie kochają Brdę, kochają Kanał Bydgoski, kochają Wisłę, chcą nad nimi wypoczywać i te środki znaczne i rządowe i miejskie służą temu, aby tym wyzwaniom sprostać. Ja chciałem przede wszystkim podziękować panu prezesowi, bo to na zaproszenie czy na prośbę moją i naszego miasta właśnie ta decyzja zapadła. Ja liczę na mądre, konstruktywne rekomendacje. Wiemy, że interesariusze związani z wodą są różni, mają często zupełnie różne potrzeby, różne poglądy i tak jak wspomniał pan prezes, tutaj mają właśnie zderzyć się w konstruktywnej, merytorycznej dyskusji. Życzę owocnych obrad i dobrych wniosków potem, aby rząd, pan minister wspomniał o olbrzymich środkach, które będą na to trafiać, wiedział, jak mądrze te środki wydatkować. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich uczestników. Dziękuję bardzo.
11: Tytuł kongresu w nurcie zmian, tak jak wielokrotnie padło, istotne dla gospodarki wodnej są zmiany klimatu.
7: Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
11: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, to są sytuacje ekstremalne, kilkudniowe, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. To też są sytuacje ekstremalne, choć trwają o wiele dłużej. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10 i niestety ostatnia śnieżna zima niewiele w tym zakresie zmieniła. Dzisiaj spotykają się eksperci z różnych stron. To są eksperci, którzy na co dzień zajmują się między innymi infrastrukturą hydrotechniczną, ale są także eksperci odpowiedzialni za ochronę środowiska, są eksperci odpowiedzialni za zmiany klimatu oraz wiele innych dziedzin powiązanych z gospodarką wodną. Co jest naszym celem? Wypracowanie wspólnych rekomendacji, które później będziemy mogli wdrażać. Padły słowa o dużych pieniądzach w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, ale my liczymy na to, zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej, że w kolejnej perspektywie tych pieniędzy jeszcze będzie więcej, więc jeżeli mamy je wykorzystać, musimy je zaadresować. Organizatorem kongresu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, bo to gospodarz wszystkich wód płynących w Polsce oraz ten, który wydaje zgody administracyjne, więc rozwiązuje te interesy i te konflikty, o których wspominał pan prezydent. A poza tym jesteśmy odpowiedzialni za tą wodę i chcemy otwarcie dyskutować. Bardzo dziękujemy wszystkim naukowcom, Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Urzędowi Miasta Bydgoszczy za podjęcie się współorganizacji tej konferencji. Jutro na koniec dnia po 6 rundach różnych prelekcji będziemy prezentowali wnioski, na które już serdecznie zapraszamy.
7: I tak to w Bydgoszczy przez kilka dni dyskutowano o gospodarce wodnej. Ja specjalistą nie jestem, ale wiem jedno. Przyda się nam jeszcze więcej deszczu, a na to już wielkiego wpływu nie mamy.
8: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
7: Sport to zdrowie, powiedział każdy, kto wywrócił się podczas biegania lub dostał piłką w twarz. Okej, wypadki chodzą po ludziach, a im więcej treningów, tym bardziej warto je sobie odpowiednio zaplanować i rozłożyć. Ale jedno jest niepodważalne. Aktywność fizyczna naprawdę służy i pozytywnie wpływa przede wszystkim na młode organizmy. Dlatego warto ją promować. Gustaw Nowak, sam trochę biegam i choć nie jest to żaden wysoki poziom, to i tak jest znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu i jestem z siebie dumny. Tym bardziej miło mi zaprosić do posłuchania tego, co mieli mi do powiedzenia uczniowie bydgoskich podstawówek. Czy uprawiają sport na co dzień? Czy będą aktywni także w wakacje? No i gdzie planują odpoczywać? Zapraszam, sprawdźmy.
12: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać troszeczkę?
13: No, jakby to
12: pomaga w lepszym samopoczuciu i no jesteś zdrowszy, się lepiej czujesz, jak masz jakieś hobby albo pasję.
13: Jaki jest twój ulubiony sport?
14: Różne.
15: Teraz zacząłem trenować jiu-jitsu brazylijskie, ale lubię bardzo też biegać ogólnie. Mój ulubiony sport to jest bieganie.
13: Ale krótkie dystanse, dłuższe?
15: Krótkie i długie.
13: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać?
15: Bo jest zdrowie. Żeby mieć dobrą formę i też być silny.
13: Jeszcze kolega z tyłu tutaj siedzi. Wakacje przed nami. Jak planujesz spędzić wakacje? Co tam przed tobą?
15: Na plaży. Ja jeszcze nie wiem.
13: U was jakieś plany konkretne?
15: Ja jadę na 5 dni do dziadków. 5 dni, wtedy mam od 6 do 8 chyba, od 8 do 18 chyba tam na czy tam od do koniach i to co 5 dni, później przyjeżdżają rodzice z bagażami i jedziemy do Rowów na polską plażę.
14: Ja tylko ogólnie zostanę z mamą, bo tata będzie musiał pracować.
16: Chyba pojadę do dziadków.
13: A później będzie miło wrócić do szkoły, czy nie za bardzo?
16: No tak, może być.
14: Trochę nie. No trochę niezbyt fajnie.
17: Ja chodzę na lekkoatletykę.
18: Bieganie.
17: No biegam. Najwięcej jeżdżę na zawody i biegam.
19: Ja lubię biegać na 600 metrów, czyli na takie 3 duże kółka.
20: Ja lubię biegać.
21: Lubię biegać na sprint, na 60 i 200 i 100.
22: Lekkoatletyka.
23: No, ja też lubię biegać i biegam na 600 metrów.
24: Ja też na 600 raczej.
25: Ja gram w koszykówkę.
26: Też wolę biegać i na takie 300-200.
27: Chodzę, po prostu trenuję sobie tak na bieżąco, kiedy chcę.
28: No, piłka nożna.
29: No, ja też.
30: No, trochę lekka atletyka, ale no to tak jakby hobby bardziej.
31: Jesteśmy w klubie i mamy codziennie treningi.
30: No tak, w Juventusie, Toruń. No ja głównie na napastniku.
32: Ja też.
33: Ja lubię jeździć na rowerze.
34: Dzięki sportu jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, panujemy nowe osoby. Również też dowiadujemy się, co lubimy.
35: To jest fajne.
36: Plan jest po prostu fajny. Fajnie się biega.
37: Poznajemy nowe osoby, dodajemy sobie siły, na przykład możemy bawić się z przyjaciółmi przy tym sporcie, więc to, dlatego to jest takie fajne i ważne.
38: Bo sport to frajda i zabawa.
39: Żeby trzymać kondycję.
40: Żeby trzymać zdrowie i żeby trzymać kondycję.
41: No bo jeśli się uprawia sport, to jest się bardziej wysportowanym i ma się lepszy talent do sportu.
42: Lubimy się poruszać, też jest to zdrowe i chyba no, lepiej pobiegać niż się polenić na kanapie.
43: Myślę, że to po prostu też sprawia frajdę i dlatego.
44: Jakaś frajda jest tego, moim zdaniem też. Ma się jakieś zainteresowanie w tym.
45: Hobby, fajnie, na przykład myśl takie coś, że musisz pójść na trening, bo będzie fajnie. Trzeba chodzić na treningi.
13: Skąd jesteście? Z jakiej szkoły?
46: Z SP14.
13: Jaki sport lubicie najbardziej?
46: Lekkoatletyka.
47: Piłka nożna.
48: Od urodzenia piłka nożna.
47: Pasja, nie? Od dziecka się do tego wychowałem. Jaka pozycja? Najczęściej prawie skrzydło było napastnik.
46: No ja pojechałem na jedne zawody i mi się spodobało, więc zacząłem trenować. Skok w dal i ogólnie sprinty jeszcze. Różne na 60 metrów i 100 i 200.
13: Dlaczego warto żyć na sportowo, uprawiać jakiś sport?
46: No, moim zdaniem, jak będziesz aktywny, no to będziesz miał frajdę z tego.
47: Trzeba mieć fun, nie? Trzeba się dobrze rozwijać, żeby zdrowo.
46: No ogólnie sport zdrowie daje, że fajna sylwetka i te inne.
49: Ja lubię bardzo pływać i po prostu bardzo lubię sport.
50: Basen i bieganie, bo moja mama też biega.
51: Bieganie i basen.
52: Ja mam kilka, bo mam tenis, koszykówkę, no siatkówkę na mój sposób, bieganie i pływanie.
13: Co to jest siatkówka na mój sposób?
52: To, że umiem grać na swój sposób w siatkówkę.
13: A jakie plany na wakacje macie, jak już tak rozmawiamy?
46: No ogólnie jakieś tam zawody, jakieś Mistrzostwa Europy mam na pewno, Mistrzostwa Polski w ten weekend. No i to na razie chyba tyle. Jadę z rodziną w lipcu tam za granicę, lecę do Krety, na Kretę chyba.
47: No odpoczynek z rodziną, trenować dalej, tylko że tak już, żeby odpoczynek mieć. No i co tam, i odpoczywać, nie? Najbardziej. Wakacje.
46: No ja oczywiście będę piłkę trenował, żeby być jak najlepszym. Mistrzostwa Polski też zaraz będą, to trzeba trenować. No i odpoczynek, z rodziną gdzieś pojadę, może nad morze.
0: góry.
13: Okej, okay, a zaraz kończy się rok szkolny. Chętnie udacie się na wakacje, czy trochę będziecie tęsknić za szkołą, za lekcjami, za koleżankami?
51: Tęsknić, dlatego że będę musiała odejść od mojej ulubionej koleżanki.
13: O nie, no to może ją pozdrów.
51: Jest przede mną.
52: Wyjedziemy trochę, będzie przerwa od szkoły i będzie dobrze. Nad morze pojedziemy.
13: No właśnie, jakie są plany wasze wakacje?
52: No, moje plany to jest morze, dom, babcia, morze. I szkoła.
51: Ja strasznie będę na serio tęskniła z moją koleżanką, ale tak to będzie morze, ten kuzyn, morze.
44: Ja jeszcze takich dokładnych planów nie znam, ale na pewno będę się świetnie bawić, bo po to są wakacje, by się cieszyć z nimi.
13: Później chętnie wrócisz do szkoły?
44: Na pewno, z wielką radością. Do nowej klasy, do starszej klasy już. Będzie na pewno wiele przygód i wiele rzeczy nowych się dowiem.
51: Mamy plany, by pojechać do babci, do cioci, do kolejnej cioci.
52: Na Mazury.
51: Na Mazury.
44: Ja pojechać może już do Warszawy, do babci i do kolejnej babci.
51: Ja jadę nad morze.
52: Ja jadę nad morzem. I do babci.
43: Obóz i półkolonie różne, fajne.
44: Ja też na jakiś obóz jadę i chyba w górę, więc...
51: To ja też jadę na obóz lekkoatletyczny i na wakacje w ciepłe kraje. Tak.
44: Wychodzenia ze znajomymi. Ja na pewno góry, jakiś obóz może. Ja też jadę na dwa obozy lekkoatletyczne i gdzieś z rodziną.
1: No i tak właśnie wyglądają plany uczniów i uczennic z Bydgoszczy, aby było aktywnie, bezpiecznie i rodzinnie. Tego życzę. A jeśli wy zostajecie w mieście, to spokojnie, tutaj też będzie się latem naprawdę dużo dziać.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No, no jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Marian, a ty komu kibicujesz?
1: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
0: Mistrz.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
15: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
16: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
18: Reklama. Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
19: Słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym to programie prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz zapraszam na spotkanie z artystą, który w 2001 roku wygrał program Szansa na sukces. Przed wami Tomasz Makowiecki.
18: Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje.
4: Moi drodzy, dzisiaj w programie Cała Muzyka chyba kolejny debiut. Tomek Makowiecki jest chyba pierwszy raz u nas. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Czy pierwszy raz? Być może.
4: Być może. Jak ci się u nas podoba?
2: Fajnie.
4: Tomaszu, pewnie pogadamy o nowościach, o powrotach, no i o życiu. Ja się tak zastanawiam, bo z wieloma artystami rozmawiałem, artystami, którzy mieli przerwę, czy to koncertową, czy wydawniczą, na przykład Ewelina Flinta, blisko 20 lat, Edyta Bartosiewicz kilkanaście. Ty wróciłeś po 10, 11, tak sobie myślę, że świat nabrał takiego rozpędu, że ostatnią płytą na to wróciłeś do zupełnie innej rzeczywistości. Powiedz mi, czy ty miałeś jakieś obawy, tak jak choćby wspomniana Edyta Bartosiewicz, która przyznała mi się, że tego swojego powrotu przed laty potwornie się bała? Jak to było u ciebie?
20: Czy miałem obawy?
4: Czy to był głód raczej?
20: Miałem jakieś obawy chyba przed skończeniem tej płyty.
4: Aha.
20: Ale jeżeli chodzi o sam powrót, trochę nie lubię tego słowa, chociaż wiem, że po tak długiej przerwie rozumiem to nazewnictwo powrotem. Natomiast to kolejna płyta po dłuższej przerwie.
4: No to tego nazewnictwa się trzymaj w takim razie.
20: Ale wiesz co, jako takich obaw nie miałem, chociaż czułem presję przez ten czas przerwy pomiędzy Moizmem a Bailando. Czułem presję ze strony odbiorców, którzy faktycznie gdzieś pokochali płytę Moizm i wielokrotnie słyszałem takie zdania, że ile możemy tej płyty w kółko słuchać, chcemy kolejnej. Starałem się, nie wiem, albo wypierałem, szczerze mówiąc, ten strach przed kolejną płytą. Natomiast pamiętam ten moment, dosłownie chwilę przed premierą płyty, że wyzbyłem się oczekiwań w ogóle co do tego albumu. Miałem taki moment, że niech się dzieje co chce po prostu. Jeżeli ta płyta się przyjmie, będzie świetnie. Jeżeli się, nie wiem, odbije gdzieś tam po prostu bez echa, to też nic szczególnego się nie stanie. I faktycznie po prostu wydawałem tę płytę z takim przekonaniem, że będzie co będzie. I się miło rozczarowałem dzięki temu.
4: Dzisiaj z Tomkiem Makowieckim spotykamy się na prawie w rocznicę płyty Bailando.
20: Tak, to już rok.
4: Płyty jakże innej od poprzedniej. Ja się tak zastanawiam nad fenomenem tej poprzedniej, bo ty kiedyś użyłeś takiego określenia, że ona pojawiła się za wcześnie, że fani musieli do niej dojrzeć. Takie twoje słowa znalazłem.
20: Wiesz co, ja też słyszałem dużo takich głosów, wiesz, i faktycznie w tej pierwotnej wersji, kiedy ona miała premierę w 2013, pamiętam, że ta płyta wyszła, ale gdzieś nie tylko ja miałem wrażenie, ale też wrażenie mieli inni odbiorcy, którzy przychodzili na moje koncerty, że ta płyta gdzieś po prostu przepadła. Ja też nie wiem, czy to było powodem ilość premier w tamtym czasie, czy faktycznie to, że ta płyta nie była tak mainstreamowym wydarzeniem. I mam wrażenie, że przez lata po prostu ten album docierał do odbiorców pocztą pantoflową bardzo często. I dopiero, nawet dzisiaj grając koncerty, spotykam ludzi, którzy mówią, że Moizm odkryli dopiero teraz. Nie wiem, czemu tak się stało. Natomiast faktycznie płyta dojrzała, płyta leżała, gdzieś dotarła do ludzi i ku moimu zdziwieniu ma jakieś takie miano naprawdę wyjątkowego albumu na polskim rynku muzycznym.
4: Jeżeli jeszcze nie odkryliście, no to gorąco polecamy. Tymczasem tak, prawie rocznica płyty Bailando będzie celebrowana, bo z tego co wiem, no to szykujecie niespodziankę i to jaką? Winylową.
20: Tak, słuchajcie, już teraz zapraszam was, drodzy słuchacze, serdecznie do Warszawy 28 lutego na urodziny płyty Bailando i tam przedpremierowo będzie można nabyć winyl w dwóch wersjach.
4: Słuchaj, na czym twoim zdaniem polega fenomen winyla? Bo ja się tak zastanawiam, kasety zniknęły właściwie, a winyl przeżywa renesans. Czemu tak jest twoim zdaniem?
20: Powiem ci, nie wiem czemu, ale dlaczego ja na przykład lubię winyl. Jest w tym jakaś magia. Poza tym uważam, że muzyka z płyt winylowych brzmi przyjemniej. Fajny jest po prostu też proces.
4: Cała celebracja
20: tego słuchania płyty, bo faktycznie, wiesz, to nie masz przewijania, nie przeskoczysz sobie tak łatwo. Oczywiście z piosenki na piosenkę trzeba mieć tutaj wprawę w przykładaniu igły. Natomiast uważam, że to jest zawsze piękne wydawnictwo i tak jak mówiłem, ta analogowa jakość dźwięku jest dużo, dużo przyjemniejsza dla odbiorcy, mam wrażenie. I ja jestem też zbieraczem płyt winylowych. Co prawda mam też w kolekcji dużo płyt CD, a odtwarzacza nie mam w dalszym ciągu. Muszę sobie zakupić. Natomiast tutaj nie wiem, czy słyszeliście o tym, że podobno płyty CD znowu wracają w wielkim stylu. Bo doszły mnie słuchy, że producenci odtwarzaczy znowu wznawiają produkcję sprzętu odtwarzającego płyty CD. Więc to jest ciekawostka. Nie wiem, czemu tak jest, ale...
4: Mnie to bardzo cieszy. Ja też oprócz płyt kompaktowych słyszałem, że jest jakiś, co prawda minimalny, ale jednak ruch, jeżeli chodzi o kasety magnetofonowe, za którymi pewnie za młodu nie przepadaliśmy, prawda? Zwłaszcza jak została wciągnięta taka kaseta.
20: To prawda. Ale ja, szczerze mówiąc, do kaset magnetofonowych mam jakiś sentyment i jeszcze moje pierwsze dwie płyty były wydane na kasecie. Mm-hmm. Teraz to jest faktycznie już jakiś ekskluzyw i fanaberia, po prostu wydać sobie płytę, album na kasecie. Ciekaw jestem, czy wrócił Walkman znowu w łaski.
4: Mam nadzieję, że tak. Trochę mi brakuje jednej rzeczy dość zaskakującej, ale dawniej wszystkie te wydawnictwa miały zapach, prawda? Jak wyciągało tak. się płytę z opakowania, to ona pachniała, prawda? No i tego mi trochę na pewno dzisiaj brakuje. Tomek Makowiecki dzisiaj w programie Cała Muzyka, w Radiu Złote Przeboje, radiowy debiut, ponieważ Tomka Makowickiego nigdy u nas nie było. Słuchaj, coś mi się wydaje, że trochę dzisiaj przy okazji ponarzekamy na show biznes, bo ty kiedyś powiedziałeś, że show biznes to ściema. To są twoje słowa.
20: Któryś podcast ze mną faktycznie był tak zatytułowany, ale oczywiście to było trochę z kontekstu wyciągnięte, bo ja to skomentowałem w ten sposób, że prowadzący zapytał się, czy ja posiadam Porsche. Samochód Porsche, bo
4: do tego jeszcze
20: gdzieś tam się przewijał na zdjęciach. I powiedziałem, że nie, że to jest show biznes, to jest ściema. Wiesz co, show biznes jest specyficznym po prostu rynkiem, medium i
4: myślę, wierzcie w to, co widzicie.
20: Myślę, że oparty na wielu ściemach tak naprawdę. Tak. Bardzo często jest, też podkreślam, wiecie, że my artyści bardzo często też sprawiamy jakiś pozór po prostu i to chyba Eryka Badu kiedyś powiedziała, że artyści po prostu udają bogatych. Mm-hmm. Bardzo często.
4: Drogie dzieci, zapamiętajcie te słowa.
20: Tak, właśnie. Chociaż wiadomo, jest mnóstwo zamożnych artystów, muzyków, aczkolwiek słuchajcie, jest to promil, naprawdę to są osoby, które naprawdę są na szczytach list przebojów w tym rynku mainstreamowym, ale większość muzyków, których ja znam, to są naprawdę bardzo skromni ludzie, którzy prowadzą normalne, zwyczajne życie, bez żadnego takiego splendoru czy błysku i tak to wygląda.
4: Ja się tak w ogóle zastanawiam nad fenomenem nowoczesnego świata, no bo tak, media społecznościowe kreują w pewnych przypadkach taki trochę nierealistyczny obraz rzeczywistości.
20: Tak.
4: No i zwłaszcza jeżeli się jest nastolatkiem, to łatwo temu nieprawdziwemu obrazkowi chyba ulec, no i wtedy zaczynają się dość potężne problemy, tak mi się wydaje.
20: Wiesz co, na pewno internet i to, jak dzisiaj świat wygląda w internecie, i mam tutaj na myśli social media, Instagram, TikToki, które są narzędziem też dla młodych ludzi do promowania siebie, swojej osoby, do kreowania swojego wizerunku tak naprawdę. Dzisiaj też wydaje mi się, że młodym ludziom bardzo często zależy po prostu na tak zwanym fejmie i pieniądzach, a tak naprawdę to jest wizerunek właśnie głównie rozpowszechniany przez amerykański rap, który jest w tej chwili już też w Polsce mocno rozpropagowany, bo ja uważam, że ten taki rap w Polsce, ten new schoolowy, no to jest kalka amerykańska, tylko że z lekkim opóźnieniem. Mhm. I niestety wielu młodych ludzi jest wychowywanych na internecie, na tym takim właśnie splendorze i sławie.
4: Pozornych. Tomaszu, tak się zastanawiam, gdyby historia zatoczyła koło, bo tak, pojawiłeś się przed laty dawno, dawno temu chyba wszędzie na sukces, o ile dobrze pamiętam.
20: Tak.
4: Potem był Idol. Czy ty widzisz się obecnie na przykład w jury takiego programu? Gdyby zadzwonił telefon i padło takie zaproszenie, to byś je przyjął, czy raczej nie? Czy nie widzisz się?
20: Kurczę, powiem ci, że nie mówiłbym nie, ale myślę, że byłbym w jury tym dobrym policjantem.
4: Dobrym policjantem.
20: Tak.
4: Tak też myślałem, spodziewałem się takiej odpowiedzi. Słuchaj, pogadajmy o marzeniach, bo tak, ostatnio na ten temat rozmawiałem z Piotrem Cugowskim. Jemu marzy się płyta z orkiestrą. Justyna Steczkowska, z którą niedawno rozmawiałem, marzy o współpracy z Nigelem Kennedy. Mhm. Czy tobie chodzi tak coś po głowie, po cichutku? Co byś chciał zrobić jeszcze?
20: Powiem ci, że mam w tej chwili tak dosyć płodny okres twórczy i jestem tak zajęty w tym momencie pracą nad kolejnym materiałem, plus jeszcze mam rozgrzebane dwa projekty, nad którymi też pracuję. Nie chcę tutaj za bardzo o tym opowiadać, bo chciałbym, aby to po prostu któregoś dnia pojawiło się tak z dnia na dzień, bez zapowiedzi, jako forma niespodzianki, ale kurczę, takie marzenie na przyszłość muzyczne oczywiście. Wiesz co, mam ochotę miałbym ochotę zwiedzić Azję w ogóle właśnie koncertując. Jest to też specyficzny dosyć rynek i dosyć hermetyczny, więc nie jest to łatwe, chociaż coraz łatwiej jest Europejczykom i Amerykanom koncertować w Azji, bo no, jesteśmy dla nich w jakimś sensie egzotyczni, ale tak się zastanawiam, kurczę, żeby ci podać jakieś nazwisko czy kompozytora, czy... Większość nie żyje niestety.
4: Aha, no to trochę utrudnia sprawę. No dobrze, to słuchaj, to czegokolwiek byś sobie nie wymyślił, nie wymarzył, ja życzę, żeby to się spełniło. Słuchaj, zawrotną karierę robi ostatnio AI. Czy ty postrzegasz sztuczną inteligencję w życiu muzyka jako błogosławieństwo czy jako przekleństwo?
20: No właśnie, z tym całym AI. Myślę, że to AI już funkcjonuje w ogóle w muzyce, także my nawet często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że słuchamy płyty po prostu, które są generowane. I tego nie unikniemy, natomiast mam nadzieję, że w żadnym stopniu po prostu AI nie zastąpi tego, że ludzie będą chcieli zobaczyć swoich idoli, artystów na żywo na scenie. I tutaj niestety tego się nie da, mam nadzieję, zastąpić żadnym hologramem. I że ten koncert zawsze będzie czymś takim sprawdzianem po prostu tego, że wiesz, ja też nie mam, nie chcę zabrzmieć po prostu, AI daje nam też narzędzia pomocy, zwłaszcza nie wiem, w produkcji muzyki, czasami pozwala nam wykorzystywać różne skróty w edycji muzyki i tak dalej, ale powiem ci, że sam się zastanawiałem przez moment, dyskutując sobie, prowadząc rozmowę z czatem GPT na temat różnych pomysłów i nawet tekstowych, i powiem ci, że po pół godzinie stwierdziłem, że w ogóle nie chcę, odkładam to, bo raz, że szczerze nie byłem zadowolony z tych efektów, które... A potraktowałem to jak eksperyment. Natomiast domyślam się też, że postęp rozwoju AI jest tak gigantyczny, że za rok to też będzie na zupełnie innym poziomie. Ja jestem z tych ludzi, którzy się trochę obawiają po prostu AI, tak? Więc wiesz, jeżeli masz fach w ręku, jesteś kucharzem, stolarzem, mechanikiem, to nie masz się czego obawiać. A faktycznie branża filmowa, muzyczna, graficzna... Dziennikarska, tak. No tutaj są zagrożenia, no ale mam nadzieję, że chociaż może być tak, że praca z człowiekiem, czy przy muzyce, czy przy filmie, będzie czymś ekskluzywnym po prostu.
4: Tak, to będzie ekskluzyw.
20: I będziemy naprawdę chcieli znowu pracować z ludźmi. Zresztą wiem, że wiele kampanii, nawet w Polsce firm robiło już kampanię na podstawie AI, oczywiście też głośno o tym mówiąc, ale średnio mi się to podoba, szczerze mówiąc. Jeszcze widać tak naprawdę, że jest to generowane przez AI.
4: Słuchaj, zgodnie z naszą nową tradycją poprosiłem sztuczną inteligencję o wymyślenie pytania do ciebie. No i AI wymyśliła pytanie, z tym, że po raz pierwszy się zdarzyło. Wyobraź sobie, że pomyliła cię...
20: Podcinasz sobie gałąź.
4: Pomyliła cię z doktorem Tomaszem Makowskim i wymyśliła takie. Doktorze Makowski, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na nawyki czytelnicze Polaków? Także, słuchaj, ja nie mogę się doczekać chwili, jak AI zastąpi dziennikarzy, to będzie komedia pomyłek. Dobrze, zostawiamy AI-a, urządzimy sobie teraz małą podróż w czasie. Słuchaj, Tomek Makowicki sprzed lat. Szkoła podstawowa, początek średniej. Czego ty wtedy słuchałeś?
20: To zrobię taki wstęp. Moja szkoła podstawowa wyglądała w taki sposób, że ja równolegle chodziłem do normalnej podstawówki. I w tym samym czasie chodziłem do szkoły muzycznej, czyli tak naprawdę ciągnąłem dwie szkoły, co było dla mnie wtedy, pamiętam, dosyć karkołomne i też wpłynęło na mnie, że zacząłem się buntować i nie chodzić do ani jednej, ani drugiej przez pewien czas. I pamiętam, że byłem w tamtym czasie bardzo pod wpływem zespołu The Prodigy, więc chodząc na egzaminy na przykład w szkole muzycznej, które się odbywały tam co pół roku, chodziłem zawsze ze słuchawkami, miałem na uszach Firestarter, The Prodigy, albo Breathe. I pamiętam, że było to dla mnie swego rodzaju tąpnięcie w ogóle w muzyce, że coś takiego się pojawiło, że jest taka ekspresja i taki wizerunek sceniczny. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i pochłonęło mnie w pewnym momencie. Oprócz tego, okres podstawówki to było też coś takiego, że ja słuchałem wtedy bardzo, bardzo mainstreamowej muzyki, w dużej mierze przywożonej przez mojego wujka, który mieszkał w Niemczech, na składankach Bravo Hits, gdzie były takie hiciory jak Ace of Base, Dr. Alban, Two Unlimited. Naprawdę takie, kurczę, z perspektywy czasu gnioty. Ale uwielbiam je do dzisiaj, naprawdę. Często, nie wiem, gram jakieś imprezy, DJ sety, to po prostu wracam do tych rzeczy i ludzie naprawdę kochają tamtą muzykę.
4: Prawda.
20: Mam ogromny sentyment do tamtych czasów i do tamtej muzyki. Potem jeszcze się pojawiały jakieś takie zespoły jak Roxette i jak Bryan Adams. Potem zacząłem słuchać też trochę więcej polskiej muzyki. Słuchałem Madame, Wilków, Mysłowic, ale takim zespołem mojego życia, i jakbyś mi zadał pytanie o mój ulubiony polski zespół polskiego artysty, to jest Kora i Manam. Dla mnie to jest numer jeden.
4: Tak. Słuchaj, wspominałeś, że słuchałeś zespołu Mysłowic, no a potem się przydarzyła współpraca z muzykami z Mysłowic.
20: Tak.
4: Co się czuje w takim momencie?
20: Słuchaj, dla mnie to było super przeżycie. Ja też za bardzo nie opowiadałem o tym, ale zanim doświadczyłem przygody z zespołem No No No, czyli tak naprawdę z Wojtkiem Powagą i z Przemkiem Myszorem, którzy są członkami zespołu Mysłowic, miałem propozycję zostać wokalistą zespołu, ale stwierdziłem, że nie chcę tego ruchu wykonywać. Także dla mnie zespół Mysłowic bez Artura nie chciałem po prostu wchodzić w to, bo bałem się też, że mogę mieć raz, że przechlapane u fanów Mysłowic, a dwa, że nie czułbym się dobrze w tej roli, zastępując kogoś. I powstała formacja No No No, która była świetną przygodą. Fantastycznie mi się pracowało z Przemkiem i z Wojtkiem. Pojechaliśmy w góry, robiliśmy bitwę na iPody, gdzie każdy z nas puszczał swoje demówki jakieś pozapisywane i na bieżąco po prostu pracowaliśmy nad tymi utworami demo, które każdy z nas przedstawiał. Więc wyszła nam dosyć płyta eksperymentalna w sumie, jak sobie pomyślę, bo nie wracałem dawno do twórczości No No No, ale pamiętam, że ktoś puścił to na jakimś spotkaniu towarzyskim rok temu i przesłuchałem tej płyty i pomyślałem, kurczę, ale my w sumie zafundowaliśmy ludziom troszeczkę...
4: Kawał dobrej muzy.
20: Kawał dobrej muzy, ale dosyć trudnej. Tam się bardzo dużo działo w tych aranżach, specyficznych rzeczy, jak na tamten okres. No ale tak, no, mamy to w pamiętniku.
4: Mamy. Słuchaj, skoro trudne tematy, pogadajmy o dzieciach, bo kiedyś przyznałeś, że z jednej strony bywają w jakimś stopniu recenzentami, z drugiej strony to trafiłem na twoje słowa, że obserwują swoich rodziców przy pracy w tak zwanym naturalnym środowisku i nie chcą takiej przyszłości dla siebie, że cenią sobie prywatność i spokój.
20: Póki co.
4: Póki co.
20: Tak. Moje dzieci są trochę introwertykami, ale kurczę, ja im się nie dziwię, bo ja też byłem. Mhm. I w sumie jestem. I to, że ja wychodzę na scenę, jest trochę przekorne w ogóle. Nie wiem, skąd się to wzięło, aczkolwiek no też domyślam się, że bardzo wiele wyniosłem z domu jednak, bo cała moja rodzina jest muzyczna i pamiętam, że tak w drugiej klasie liceum mocno zacząłem się zastanawiać, kim ja w ogóle będę, czy chcę być, i sam sobie odpowiedziałem na pytanie, że chyba jednak zostanę muzykiem i założę zespół i będę jeździł i grał koncerty, i faktycznie podjąłem taką decyzję już w liceum. Więc ja tak bacznie obserwuję swoje dzieci, faktycznie one nie wykazują zainteresowania na razie w jakiejś formie profesjonalnym podejściem do muzyki, natomiast mają inne zainteresowania po prostu i faktycznie głośno o tym mówią, że im takie życie nie na świeczniku bardzo odpowiada. Lubią ten komfort po prostu, że nikt niczego od nich nie chce, czy na ulicy, czy jakkolwiek. No, obserwując jednak rodziców gdzieś tam popularnych, widzą to wszystko, oceniają nas, widzą, jak ludzie nas zaczepiają, czy gratulują. I póki co widzę, że chyba w inną stronę będą się kierunkować. Aczkolwiek może im się to zmienić.
19: Pozostaje nam już tylko jedno: trzymać mocno kciuki za te nowe projekty Tomasza Makowieckiego. A w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka w wydaniu weekendowym już teraz pora na niezwykłą historię zespołu Lady Punk. Na tą cudowną muzyczną podróż już teraz zapraszam was w imieniu Tomka Brela.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Pewnego razu w muzyce.
4: Pewnie kiedy na początku lat 80. w Warszawie spotkali się Andrzej Mogilnicki i Jan Borysewicz, żaden z nich nie spodziewał się, że 40 lat na scenie minie tak szybko. Jeden z najdłużej grających polskich zespołów, które znamy wszyscy dzięki takim przebojom.

0: Na koncerty zespołu Lady Punk, czy to akustyczne, czy rockowe, przychodzą już 3 pokolenia fanów. Zresztą Jan Borysewicz w wielu wywiadach twierdził, że to, co widzi przed sceną, nieustannie go zdumiewa.
1: Wyobraź sobie, że wychodzisz na scenę na przykład i grasz 35 lat, stoisz na tej scenie, a stoją cały czas młodzi ludzie.
0: Ale Jan Borysewicz, kiedy z nim rozmawialiśmy, przyznał się do czegoś bardzo niezwykłego.
1: Dlatego my się tak nie starzejemy w ogóle, wiesz. Nasze organizmy po prostu są troszkę inne. Wydaje mi się, że to jest chyba gdzieś tam w środku w ogóle coś takiego siedzi, no.
0: Przepływ energii na koncertach obustronny. Zespół Lady Punk zagrał z pewnością kilkanaście tysięcy koncertów. Zresztą to właśnie zespół Lady Punk jest być może jedynym zespołem na świecie, który zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku.
2: Komuś mówienie, nawet już nie to, że mówisz to ludziom, muzykom z zachodu.
1: Nie, z zachodu to mówili, że się stukali po głowie. To, człowieku, no co ty opowiadasz?
2: Tak nie można grać. Natomiast teraz nawet mówienie do ludzi, którzy teraz mają po 20 lat, 25, mają kapelę i czy gdzieś tam występują, to też do nich nie dociera, bo to jest niemożliwe. To są inne realia trochę, ale nasze realia były nasze realia i myśmy sobie w tych realiach dawali radę.
0: A realia tamtych czasów bywały trudne. Zresztą posłuchajcie uważnie tekstu Mniej niż zero.

Lady Punk to zespół, wokół którego od lat pojawiało się mnóstwo plotek dotyczących ich szaleństw i dobrej zabawy. Choćby za sprawą piosenki Tańcz, głupia tańcz.

0: w czasach zamierzchłych i nieprzyjemnych, komunistycznych, i to się działo w Orłowie, w knajpie, którą wtedy którą otworzył facet, nazywała się Maxim. W każdym razie to było bardzo znane miejsce i Andrzej tam pojechał, i żeby się tak, no nie wiem, dla relaksu, żeby się pobyć w jakimś nowoczesnym miejscu. Ono było na tamte czasy bardzo nowoczesne i kiedy wszedł do tej knajpy, zobaczył, że obok siedzą sami faceci, którzy zeszli ze statku albo z Finlandii, albo gdzieś tam z Arabii Saudyjskiej, albo z Norwegii czy gdzieś, i gapili się na dziewczyny, których było kilka. To taka była geneza powstania tej piosenki. Ja
1: nawet to nie było tak, że my wszyscy, wiesz, tutaj pojechaliśmy, prawda, do Maxima i była impreza dwutygodniowa. Nie, nie, nie.
0: To
1: nie,
0: Andrzej tam był.
2: Ale ile tam był, tego nie wiadomo. Na miejscu był Andrzej Mogilnicki. No i wygląda na to, że kolejna tajemnica została rozwiązana. Jak się okazuje, jedno z najtrudniejszych pytań, jakie może paść w wywiadzie, brzmi: wymień trzy najważniejsze utwory Ladybug.
1: Ciężko mi jest wymienić trzy utwory, no naprawdę.
2: Na szczęście po chwili zastanowienia udało się coś wybrać.
0: To zależy pod jakim względem, to ludzie różnie reagują, czy tam popularności, czy tam od odbierania jakoś do siebie. No nie wiem, dla mnie, no, bo nie dla ludzi pewnie, ale dla mnie ważną piosenką jest Zamki na piasku.
2: Zamki na piasku, czyli piosenka, która pojawia się na każdym koncercie zespołu Ladybug.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum.
2: Kiedy na początku lat 80. w Warszawie powstał zespół Ladybug, pewnie nawet ojcowie założyciele nie spodziewali się, że po 4 dekadach na ich koncertach będą bawiły się 3 pokolenia fanów. Nazwa zespołu wzięła się od pierwszego utworu w historii Ladybug, czyli kompozycji Mała Ladybug. Po 40 latach Mała Ladybug podrosła, wydoroślała. No właśnie, gdyby Ladybug porównać do kobiety, jaka by była?
0: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
2: Co chyba najważniejsze, z wzajemnością. 4 dekady na scenie, panowie zgodnie przyznają, że było w tym trochę szczęścia.
0: Pewnie recepty specjalnie nie ma, natomiast trzeba mieć trochę szczęścia, nie? Chyba mieliśmy trochę szczęścia przez to i zmiany, jakby w zasadzie jedną taką poważną zmianę personalną, nie? W zespole tam jeszcze po pierwszych latach grania, żeby to przejść tak, wiesz, i się nie za bardzo poobijać, żeby to było, żeby była ochota między nami, między ludźmi, którzy są w zespole, na siebie patrzeć i być ze sobą na scenie. To jest bardzo trudne i nam się udało, czyli mieliśmy trochę szczęścia.
2: Nie ulega też wątpliwości, że w czasach zamierzchłych i dziwnych zdarzyło się kilka sytuacji, które mogły przesądzić o zakończeniu działalności zespołu Ladybug.
0: To był 86 rok. Byliśmy w 86 roku na dywaniku w Komitecie Centralnym. Było bardzo smutno. Było taki duży pokój. Był sekretarz. To jest facet, ja nie wiem, zapomniałem jego nazwiska. On był takim sekretarzem PZ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od spraw młodzieży. I myśmy wtedy zostali tam zawezwani po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych pracowała pani Irena Falska słynna, więc Jerzy pan Woźniak, dziennikarz telewizyjny i tak dalej. To były zabawne czasy. Myśmy udzielali dość frywolnych wywiadów dla powstającego wtedy MTV, ale też dla prasy amerykańskiej. Udzielaliśmy tak zwanych prawdziwych wywiadów, uczciwych, o tym, co się dzieje. Na przykład pytanie na pytanie, a co tam u Wałęsy? Nie wiemy, bo on mieszka w Gdańsku. Jak to w Gdańsku? Przecież to nie jeździcie do niego? Mówimy, nie, bo to jest bardzo daleko, bo dla nas z Warszawy jest daleko. Mówię, jak to daleko? To jest 350 kilometrów. Dla was w Stanach to jest po prostu pół godziny jazdy, czy tam godzina gdzieś tam, nie? Natomiast dla nas to jest poważna wyprawa. Na przykład, czyli takie raczej zabawne historie opowiadaliśmy, ale one się oczywiście ukazywały i zostaliśmy zawezwani do KC, do tego pana Waldemara. Były tam słone paluszki, jabłka, ja pamiętam. Po czym była taka duża szafa, siedzieliśmy, ja byłem tam, Jan Borysewicz, Andrzej Mogilnicki, chyba we trzech byliśmy. I otworzył taką szafę i z tej szafy mówi: panowie, mam tu wszystko o was. Mam to, co powiedzieliście, oraz to, czego nie powiedzieliście, ja to też mam.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.
2: Zespół Ladybug. Co ciekawe, gdyby nie wojsko, od którego Janusz Panasewicz się nie wymigał, historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Właśnie w wojsku spotkał Andrzeja Mogilnickiego. Ale takich historii jest zdecydowanie więcej.
0: Pamiętam, w Lublinie, kiedy stan wojenny, ja byłem w ogóle, byłem w tym desancie, zespole Desant, więc byłem, że tak powiem, z kolegami, którzy byli zawodowymi muzykami. To byli zawodowi muzycy. Ja byłem żołnierzem w czynnej służby, czyli miałem nosić po prostu paczki, jakieś sprzęty i tak dalej. Oczywiście, ponieważ coś tam śpiewałem, no to byłem też chórzysto jednocześnie, więc miałem kilka fug. No ale przez to nie chodziłem na kompanię gdzieś tam spać i tak dalej, tylko spałem w specjalnym, wydzielonym budynku i tam sobie fortepian, instrumenty, można było sobie muzykować i spać ile się chciało, tak naprawdę. Więc było fajnie, natomiast jak na takie warunki fajnie. Natomiast był stan wojenny za chwilę i wchodzi tam pan pułkownik, mówi: panie Panasewicz, tutaj żołnierzem jesteście, już nie jesteście żadnym artystą, bo tu zaraz nam wroga opozycja wejdzie przez płoty, proszę się ubrać jak żołnierz, tak dalej. Myśmy w cywilnym ubraniu chodzili, więc znalazłem jakiś płaszcz. Pamiętam, że miałem kowbojskie buty, normalne kowbojskie buty, których używałem do chodzenia w dżinsach, no ale nie mogłem znaleźć tych wojskowych, więc włożyłem wojskowy płaszcz, futrzaną czapkę od mamy, spodnie, dżinsy i kowbojskie buty, ale tu było tak i mówię: a jakąś broń masz? A ja mówię: mam taki nóż do krojenia chleba, taki do chleba, taki zwykły nóż, nie żaden tam, broń Boże, typu John Rambo. I miałem to w kieszeni, tam z kolegami trzech nas tam chyba, czy czterech było, i się zmienialiśmy tam po 2 godziny i chodziliśmy patrzeć, jak to Solidarność będzie nam wrzucała ulotki przez płot, co było kompletną bzdurą, nikt tam nic nie wrzucał, ale tak czy inaczej było smutno.
2: Pewnego razu w muzyce. Lady Punk, 40 lat na scenie, kilkanaście tysięcy koncertów, no i przede wszystkim muzyczne doświadczenie zdobywane latami. Ale skoro nauce mowa, to panowie z Lady Punk poczucia humoru na swój temat uczyć się nie musieli.
1: Kiedyś powiedziałem Hołdysowi w ogóle, czy czegoś w ogóle coś mnie coś w życiu nauczyło. Ja powiedziałem, że nic, że dalej jestem zarozumiałym bufonem, prawda? I, no ale oczywiście to dla żartów powiedziałem. No to on po prostu powiedział, że jestem genialny, prawda? Że potrafię tak o sobie powiedzieć.
2: Ale co ciekawe, mimo praktycznej nauki grania na koncertach, po 4 dekadach działalności nadal odczuwają tremę.
4: Mam tremę na każdym koncercie i wydaje mi się, że ta trema jest bardzo potrzebna. Czasami wydaje mi się, że gdybym bez tej tremy wchodził na scenę, to traktowałbym to chyba jakby takie odcinanie kuponów, a ta trema jeszcze jest i zawsze chcę wejść na tą scenę po prostu i zagrać jak najlepiej.
0: No, trema to najważniejsza rzecz na takie 10 minut przed koncertem. Najważniejsze.
2: Przez lata narosło mnóstwo plotek, mnóstwo mitów a propos tego, co też dzieje się w ich garderobie przed koncertem. No właśnie, co zobaczyłaby postronna osoba, wchodząc tuż przed koncertem do garderoby zespołu Lady Punk?
0: Generalnie tak mi się wydaje, że rzeczy, które się ludziom, albo o których się pisze, albo które się ludziom wydają, że tam jest coś szczególnego, to by się bardzo zdziwili, dlatego że tam jest przede wszystkim skupienie, jakieś tam krótkich parę wymiana jakichś tam paru zdań, dowcipy jakieś, dość śmiesznie jest, ale nic takiego, żeby z tego robić ho-ho.
5: A zespół Lady Punk był ostatnim niezwykłym gościem weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już tylko życzyć wam słońca w ten weekend.
6: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Marletto 900 ml. Wybrane smaki 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
12: Prezydent odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego

0: sygnata ze strony premiera.
1: Dalsze informacje. Premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, by możliwie szybko wyjaśnił aferę w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
2: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
1: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Dziś cieplej niż wczoraj, bo nawet 33 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu, 32 w Bydgoszczy, Trójmieście i w Szczecinie, 30 lub nieco więcej w Warszawie, Krakowie, Lublinie, 28 w Białymstoku. Od zachodu i na południu możliwe burze. Kacper Sosnowski, witam pięknie. 3 minuty po godzinie 8 mamy. Na termometrach też będzie 3 z przodu, jak słyszeliśmy w wiadomościach, ale to tak tuż po południu. Natomiast jak ktoś rano na spacer idzie, to czapka, okulary słoneczne i może już jakiś filtr na pewno się przydadzą. A to Lady Punk, na co komu dziś?

jak dobrze się przy tym wstaje, to się bardzo cieszę. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, wcześniej także Lady Punk, czyli zespół, który grał fantastyczny jubileuszowy koncert na ostatnim festiwalu w Opolu na 45 lat działalności. I proszę sobie wyobrazić, że to było trzecie najchętniej oglądane wydarzenie całego czterodniowego festiwalu w Opolu. 1 700 000 widzów śpiewało razem z Januszem Panasewiczem i Janem Borysewiczem największe hity. Borysewicz też sporo śpiewał na tym koncercie, aż się zdziwiłem. Czyli Lady Punk wciąż w sercach swoich fanów. I bardzo dobrze. A tu Moloko. Sing it back.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Psst, ja widzę to wyraźnie. A ty?
2: Optyk okulista Domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Greenhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Phil Collins w Radiu Złote Przeboje, Dance into the Light. Popularne te wątki tańczenia w piosenkach Collinsa, bo I Can Dance z początku lat 90., ale także Taniec w świetle, wysłuchany przed chwilą z 96 roku. Jakby ktoś pytał, czy muzyk miał jakieś problemy z tańcem, odpowiem, że nie. Tańczył, no ale śpiewał o tańczeniu i grał na perkusji znacznie lepiej. Zaraz będzie też u nas o Dniu Ojca, który się zbliża w najbliższy wtorek. Akurat Phil Collins to miał 5 dzieci, 3 synów, 2 córki, więc w ten najbliższy wtorek życzeń przyjmie pewnie sporo.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Reklama.
12: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Tak, gramy w sobotni poranek na rozbudzenie. My, Bill Medley, Jennifer Warnes w Radiu Złote Przeboje. Dzień Ojca już w najbliższy wtorek, może niektórzy w ten weekend go będą spędzać. A o tym, jak 500 zł dostać od nas, żeby miło spędzić ten dzień, powiem tuż po 9:00, a wiem, że ojcowie chętnie teraz spędzają z dziećmi czas. 4 na 5 ojców stara się być aktywnym rodzicem, to znaczy dba o partnerskie relacje, mocno zajmuje się dzieckiem, ba, połowa ojców na zabawie i nauce codziennie spędza od 30 minut do 2 godzin. No to ja dokładam do tych ważnych informacji wsparcie muzyczne dla ojców w trudnym procesie wychowywania i uczenia dzieci. Dam gitarę.

Bryan Adams w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9 w naszych wiadomościach, między innymi o podlaskim bonie turystycznym, który możecie dostać i który sprawi, że wasze na przykład tegoroczne wakacje będą znacznie tańsze.

0: reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: A, ale mi gorąco, Barbara.
9: Mnie też, Marian.
8: To co, klima?
9: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
8: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
9: No przecież.
8: No.
10: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
12: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Reklama.
14: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. No i już 9 mamy. Nie zwlekajmy wiadomości, posłuchajmy.
15: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
16: Na godzinę 8 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
15: Silna burza była między

0: Systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Już teraz prawie wszędzie 25 stopni na termometrach. Pada w Małopolsce i ten deszcz w Krakowie jeszcze przez kilkadziesiąt minut możliwy. Późnym popołudniem od zachodu wejdą opady i burze, ale tak przez cały dzień na termometrach powyżej 30 stopni. Dzień dobry, miło, że wstajecie, wypoczywacie lub pracujecie z nami. Za chwilę o tym, jak na Dzień Ojca zgarnąć 500 zł, będzie też o wczorajszym koncercie Jeana Michela Jarre'a. Radio Złote Przeboje. Kacper Sosnowski, witam pięknie i gram.

0: Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. To może teraz dobry moment o tym, jak zdobyć 500 zł na Dzień Ojca, który we wtorek. Wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl i tam w specjalnym formularzu zająć się sprawą ojcowskich supermocy, że tak powiem.
1: Mam supermoce.
0: No właśnie, to znaczy napisać, jaką nietypową supermoc lub supermoce powinien mieć przebojowy tata. Najlepiej już w ten weekend zająć się sprawą, bo od poniedziałku każdego dnia tygodnia roboczego będziemy nagradzać w naszym poranku tuż po godzinie 9:00. I za te 500 zł można iść sobie z synem, córką na obiad wspólny, do teatru może razem, albo gdzieś nawet pojechać na jeden dzień. No to już zostawiam wam. Złoteprzeboje.pl, tam wypełniamy formularz. A to Lionel Richie.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.
1: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Tak, relaksujemy się w sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje. Cool and the Gang, to już za nami. A teraz o człowieku, który w najbliższych dniach zagra w Madrycie i na Ibizie, ale wczoraj to był w Radomiu. Wielki koncert Jean-Michela Jarre'a za nami, a wszystko pod patronatem Radia Złote Przeboje.
1: Wczoraj wszystkie drogi w Polsce prowadziły do jednego miejsca, czyli do Radomia, bo tutaj wieczorową porą na stadionie Radomiaka Radom pojawiła się legenda muzyki elektronicznej lat 80., czyli Jean-Michel Jarre. To było niesamowite widowisko, nie tylko muzyczne, ale także laserowe. No ale wcześniej pytaliśmy naszych słuchaczy o to, jakie są ich ulubione piosenki.
2: Rendezvous, wszystkie.
3: Oxygen China też.
2: Wszystkie.
4: Oxygen.
5: Każda płyta miała takie przeboje, które do dziś dnia się słucha.
0: A no właśnie. Ależ ja zazdroszczę Wojtkowi Babiarczykowi, który był na miejscu. Zresztą wy możecie sprawdzić, co się wczoraj w Radomiu działo na Instagramie Radia Złote Przeboje.

Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub

Wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie. Minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

Kwadrans i będzie dziesiąta, tu Radio Złote Przeboje. Niezapomniany Freddie Mercury już za nami. A jego kolega z Queen, Brian May, zaapelował ostatnio i poprosił fanów, by podpisali petycję zabraniającą wszelakich polowań na lisy, bo May jest znanym obrońcą praw zwierząt. Wspiera organizacje, lobbuje nawet u polityków o zaostrzenie przepisów, by te zwierzęta chronić. Czyli kompozytor, no i człowiek, któremu krzywda zwierząt jest dla niego bardzo ważna w życiu. Robi wszystko, żeby tej krzywdy nie było. Pozdrawiamy Briana Maya, już po 80, a to Carlos Santana.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje, w sobotę minęła 10:00, no to posłuchajmy, zacznie się od burz.
11: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami te dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załońskiemu. Warto zapolować na bon turystyczny, system uruchomi taką możliwość za godzinę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina, Dariusz Szacht.
12: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody z zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
11: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
13: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
11: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Załańskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęły.

0: poprzednich edycjach Bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Teraz mamy taki wstęp do upałów, bo po południu we Wrocławiu nawet 33 stopnie, a temperatury 30 nie przekroczą tylko na wschodzie. Teraz pada w Krakowie, pod wieczór pokropi w Zielonej Górze czy we Wrocławiu. Gotowi na upały? Kiedyś jak te upały były, to taki dźwięk sprawiał, że wszyscy wychodzili na ulicę i kupowali lody. Pamiętacie? A taki dźwięk oznacza, że gra Michael Jackson. Aż stęskniłem się za tą melodią. Tą o lodach, prawda? Oj, przypominają się fajne czasy. Ale za Michaelem Jacksonem też się stęskniłem. Kasper Sosnowski, witam, fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.

Urszula w Radiu Złote Przeboje. Niebo dla ciebie. 11 minut po 10, a Urszula będzie świętować dziś dni Rejmonta, bo gra koncert w Lipcach Rejmontowskich, to jest pod Łodzią. Jak ktoś szuka planów na wieczór, bardzo proszę. Wieczorem w Warszawie Wianki nad Wisłą, no i tam też sporo koncertów. Baim z Beatą, Kasia Nosowska, Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski czy Reni Juzis, też będzie się działo. Bo to jutro ten najdłuższy dzień w roku będziemy świętować i jutro też pierwszy dzień lata. No chciałem powiedzieć, że w pogodzie to już czuć dzisiaj. To gram ciepło, to gram słonecznie, to gram wakacyjnie. Shakira Objection.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brand.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Kupkę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Anli w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: To będzie największy przebój na amerykańskiej liście Billboardu w 83 roku. Every Breath You Take. Piosenka zespołu The Police, która doczekała się różnych wersji. Ta najbardziej znana młodszemu pokoleniu z 97 roku za sprawą artysty znanego jako Puff Daddy. I ta wersja też wspięła się na szczyt amerykańskiej listy przebojów. Polskim fanom znana jest też oczywiście polska wersja przeboju, którą znakomicie wykonał zespół Perfect w 2003 roku. Każdy oddech twój, tak przetłumaczono tytuł. Każdy oddech twój. Natomiast to, że Every Breath You Take może brzmieć inaczej, pokazała Tina Arena, która stworzyła taką wersję na swój album Song of Love and Lose. Every breath you take. Ta wersja dobra na wieczorową porę. Ale ja gram oryginał.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
7: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.

Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11. Jak ktoś na bazar będzie szedł, co w sobotę przed południem jest bardzo popularne, albo na róg ulicy do straganów, których teraz wszędzie pełno z truskawkami, no to mam przeciętne informacje. Miały być truskawki coraz tańsze, już ich cena była w okolicach 10 zł, a ja wczoraj kupiłem na bazarze po 15, no i według prognoz znacząco taniej to już nie będzie, bo te ulewne deszcze trochę w tych czerwcowych zbiorach namieszały. A maj był wyjątkowo zimny. Ponoć. Tak zaśpiewa Manam.

0: Nick Kershaw w Radiu Złote Przeboje. 5 minut niecałe i będzie godzina 11. Wtedy też nasze wiadomości. Będzie o pewnym jubileuszowym meczu na Mundialu. Ale na szczegóły trzeba chwilkę poczekać.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
0: Citroen.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Zaprasza Auto Frelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
9: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
10: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
9: No, sprytnie.
11: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
0: Reklama.
15: 20 czerwca, sobota, Radio Złote Przeboje, zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
16: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu, będzie to widać na murawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
17: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
16: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Mówi mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
18: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
16: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Strażacy apelują.
19: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
16: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To tysięczne spotkanie w historii mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowany na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko z

0: Lublinie, 28 w Białymstoku. Od zachodu i na południu możliwe burze.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Witam, witam już po godzinie 11. O pozytywach dodatkowych przerw na mundialu podczas meczów mistrzostw będzie i wrócimy sobie na chwilę jeszcze do Radomia. Radio Złote Przeboje. Gdzie wczoraj fantastyczny koncert Jeana Michela Jarre'a pod naszym patronatem były.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: A tu Mafia, Imię Deszczu. Jeżeli chodzi o deszcz, to teraz troszeczkę w Małopolsce pada.

Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wczoraj awans z grupy wywalczyli gospodarze, czyli USA. A ja odkryłem jeden pozytyw takich długich przerw na nawadnianie podczas meczów, bo tam organizatorzy bardzo fajną muzykę puszczają i cały stadion wtedy śpiewa. Wczoraj na przykład podczas meczu Amerykanów z Australią to było tak. I wszyscy... No właśnie, śpiewali Living on a Prayer, ale Bon Jovi w Ameryce niezwykle popularny. No i podczas innych meczów też Whitney Houston, Jennifer Lopez rozbrzmiewała w głośnikach. Generalnie same złote przeboje tam lecą. No i pięknie. Cinderella cut it up one time. Potem jeszcze się wszyscy cieszą, jak gospodarze wyglądają, wygrywają, czyli Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Na razie idzie im dobrze.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Zaprasza Auto Frelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Reklama. Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Ajo, Rapture w Radiu Złote Przeboje. A wczoraj w Radomiu wielkie wydarzenie pod naszym patronatem. Lasery z koncertu Jeana Michela Jarre'a było widać z kilku kilometrów. 40 metrów długości miała scena z ekranami. No i w końcu na tej scenie pojawił się on.
1: Dobry wieczór, panie! Dobry wieczór!
0: Tak, tak, po polsku też trochę poprzemawiał. Stadion w Radomiu był pełny, kapitalne widowisko zobaczyli fani, a ja tylko przypomnę, że Jarre ma rekord Guinnessa jako artysta, który zgromadził najwięcej osób na swoim koncercie. Kiedyś w Paryżu to było 2,5 miliona osób, a potem w Moskwie 3,5 miliona fanów. I to jest muzyk przez duże M. A to Shakin' Stevens.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Let's
15: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
18: Castorama.
19: Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
20: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Uwaga! Super promocja w Teddy.
22: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanie tutaj jest 100 krotka.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. 8 minut i będzie południe, a wtedy u nas weekend jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dziś jej gościem Grażyna Wolszczak, która chyba ponoć trochę przesadza.
1: To jest babka, która przesadza. Jak można być tak ładnym nieustająco, tak pięknym. Jak to jest w ogóle możliwe?
2: I jak mnie zapytacie, dlaczego lubię się spotykać z Rogalską, to właśnie dlatego.
0: No właśnie, kto chce posłuchać pań, to już od 12 będzie taka możliwość. A jak ktoś chce sprawdzić, jak ta Grażyna Wolszczak wygląda, to zapraszamy na Instagram Radia Złote Przeboje.

Szczer już tutaj powoli kończy w Radiu Złote Przeboje. Wiadomości nasze w południe za 4 minuty, a ja dodam tylko, że w nich będzie o rolniku z Bangladeszu. Ale szczegóły w tej sprawie za chwilę. A jak ktoś lubi włoską muzykę, to powinien słuchać naszego jutrzejszego poranka też. Zapraszam.

0: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Reklama. Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
8: W wysokości 300 zł na pobyty minimum 3 nocy.
7: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli jej pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
9: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
7: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. 2 miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
10: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał, no panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność, naprawdę, no czy leci z nami pilot, no.
7: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Upał już daje się nam dziś we znaki. W całym kraju maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30 stopni. A około godziny 14, początkowo na zachodzie, później w niemal całym kraju zaczną się burze.

0: Optymistka, tak. Tak będzie?
1: Tak, optymistka, dobrze.
2: Mm-hmm. No właśnie.
1: Ale szczerze, przyganiał kocioł garkowi, bo jesteś taka sama jak ja.
2: Grażynko, no i proszę, i może być miło, i ja wiedziałam, kogo zaprosić. Zapraszamy, jesteśmy z wami do 15.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Takie pytanie osobiste do ciebie, oczywiście Grażyna Wolszczak.
2: Ty masz w sobie coś takiego, że wydajesz się być jedną z nielicznych kobiet sukcesu, która innym nie zazdrości i jest taka kochana. Jesteś takim dinozaurkiem, rozumiesz, jeśli chodzi o tę twoją życzliwość dla świata i koleżanek.
3: Ja ci powiem, nie jak miałam żadnej świadomości tego, aż któregoś dnia Aśka Kurowska, również aktorka, powiedziała tak: ty Wolszczak, Elka Zając, Hanka Śleszyńska, jesteś trzecia, która jest życzliwa i nikomu nie zazdrości.
2: Jak to jest w ogóle możliwe? Życie cię tego nauczyło? Czy ty po prostu masz to dane z góry? Masz to dane z domu?
3: Nie wiem. Chyba trochę z nieba, a trochę, czyli tak mam dane, wiesz, ja to nazywam syndrom wioskowego głupka, który tak idzie sobie przez świat, ponieważ on wszystkich lubi, to myśli, że wszyscy jego lubią i to jest oczywiście mój, mam tam jakiś swój rozum, więc wiem, że to nie jest prawda, ale tak mi się lepiej żyje z taką świadomością.
2: Ale czasem dostajesz po głowie.
3: No pewnie, jak każdy.
2: Uważam, że bardzo w tym momencie pasuje nam coś optymistycznego zagrać, a to oczywiście hit Kasi Kowalskiej.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażyno Wolszczak, jak dostajesz po głowie, to co wtedy ten wewnętrzny twój filozof, ten głupek wewnętrzny mówi?
2: To się zdarza, ale generalnie nie chcę sobie psuć mojego obrazu świata. Mhm. W związku z tym to jest, wiesz, dbanie o mój dobrostan tak naprawdę, bo wiadomo, że życie nie jest łatwe i cały czas się człowiek zderza z jakimiś problemami. To ja sobie tak mówię, problemy to są tylko jakieś zagadki do rozwiązania, nie? Sytuacje do rozwiązania, ale generalnie wszystko jest hej do przodu.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Psst, mrugnij dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji. Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się, Optyk Okulista Domagalscy, Bałtycka 64.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
14: Nodino. Today is yours. Feel good.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
17: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna, pogadajmy szczerze. Grażyna Wolszczak oczywiście.
2: Nie ma nic za darmo. Ty jesteś osobą, która wygląda tak, bo o siebie dba. Ale podobno teraz ćwiczysz więcej niż kiedykolwiek w życiu.
3: Tak jest.
2: Co się z tą stało? Wpadłaś w panikę? O co ci chodzi?
3: Tak, troszkę w panikę wpadłam, bo wiesz co, popatrzyłam, jak parę osób z mojego pokolenia wyżej odchodzi. To było, wiesz, Alzheimer, demencja, takie historie. I ja rzeczywiście tak w taką lekką panikę wpadłam, że...
2: Ja myślałam, że ja tu żarcik rzucę,
3: nie,
2: wiesz?
3: W ogóle nie. I zaczęłam zgłębiać temat, tak zwane longevity.
2: Długowieczność, tak.
3: Czyli dziedzina medycyny, która się bardzo teraz dynamicznie rozwija.
2: I chodzi o to, że nie wystarczy żyć długo, ale trzeba żyć długo w zdrowiu.
3: W formie, dokładnie. Tak. W formie fizycznej i umysłowej. Tak. I ja postanowiłam zrobić wszystko, co mogę w tej właśnie sprawie, żeby ta moja druga połowa życia, w której już jestem, nie ukrywajmy, była w jak najlepszej kondycji.
2: Sześć dych już masz?
3: Nie masz. More.
2: Much more? Bo w ogóle nawet nie przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić.
3: No i dobrze, no i tak zostawmy
2: Much more than 60. Czyli yes. Ja jestem w klubie 50+, ty jesteś w klubie 60+. Okej. Okay.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażynko, Grażyna Wolszczak, oczywiście wróćmy do tematu twojej kariery sportowej. Ty tak raz, dwa razy w tygodniu, czy tak every day?
2: Jakaś aktywność every day, czyli siłka, zajęcia różne pod tytułem yoga, pilates, wiesz, bo trzeba też się rozciągać.
1: Trzeba, koniecznie.
2: I trening siłowy przede wszystkim. Wiesz, ja wszystkim bicki pokazuję, chcesz?
1: Chcesz. Jezu, jaka bezczelna.
2: Ja ci potem brzuch pokażę, ale to już państwu nie.
1: Sześciopak tam jest, tak?
2: Nie, kaloryfer. No, jest po prostu stal.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
6: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
17: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: A, ale mi gorąco, Barbara.
19: Mnie też, Marian.
18: To co, klima?
19: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
18: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
19: No przecież.
18: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak z nami, Grażyna aktorka i Grażyna dyrektorka teatru. Grażynko, czy łatwiej jest zagrać w spektaklu, czy też zapłacić za niego rachunki?
2: Najłatwiej jest zagrać w spektaklu. Oczywiście masz tam stresy, ale jak już zrobisz tę rolę, tylko możesz powiedzieć, nie, ja w trzygwiazdkowym nie będę spała, tylko w czterogwiazdkowym, nie? Natomiast jak jesteś po tej drugiej stronie, no to rzeczywiście jest tyle problemów, z których ja sobie w ogóle nie zdawałam sprawy. I ci powiem, że zapłacenie rachunków nie jest takie największe, no bo tfu, jakoś tak nam się takiego nosa dobrego mamy, że mamy publiczność na wszystkich naszych przedstawieniach, a powiedzmy Państwu, że mówimy o Teatrze Garnizon Sztuki.
1: Tak. Pamiętam, jak mi powiedziałaś o tym pomyśle, że z koleżanką planujecie założyć teatr. Ile to już lat, Graszka? Wiem, że to ja powinnam sprawdzić, ale
2: teatrem już ci mówię. Teatr bez sceny trwa w listopadzie, będzie 11 lat i rzeczywiście jeszcze przepięknie się rozwijamy. Mówię to obiektywnie.
1: A ja obiektywnie potwierdzam i zagram coś absolutnie przepięknego. Missing Everything But The Girl.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Grażyną Wolszczak i będzie o rodzicielstwie, o siostrzeństwie i o tym, czy Grażyna potrafi być i żyć slow.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
15: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt. Agnieszka Trojanowska-Bis. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni rosyjskim agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Załańskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabocka.
17: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem, zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego orderu zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
16: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11:15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Popołudnie dziś z burzami. Instytut Meteorologii przestrzega przed nimi niemal cały kraj. Pogodnie jedynie na Podlasiu. A póki nie ma burzy, to jest upał. Ten dziś do 27, miejscami 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 34.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Jedno z moich ulubionych pytań. Grażyna Wolszczak z nami. Przypomnę. Grażyna, wierzysz w siostrzeństwo? Czy kobiety cię częściej wspierały niż raniły? Jakie są twoje doświadczenia?
2: Nie, wspierały. To jest, to wracamy do początku naszej rozmowy, czyli wiesz, no to, że ja pewnych rzeczy po prostu nie przyjmuję do wiadomości, tylko żyję sobie w jakiejś takiej swojej łudzie. Natomiast rzeczywiście bardzo mało wspierająca była moja mama, co może
1: serio?
2: To też... Tak, tak. To ja już...
1: Szorstka miłość.
2: Tak, wiele razy opowiadałam tę historię, ale przytoczę ją jeszcze raz, jak dostałam, zdawałam do szkoły na wydział aktorski i przeszłam przez drugi etap, byłam na liście, a już po trzecim etapie, czyli teoretycznym, już naprawdę parę osób tylko odpadało. Więc ja po tym drugim, gdzie to było już w ogóle wow, to było niesłychane, że ja to dźwignęłam, dzwonię do mojej mamy i mówię: mamo, mamo, ona mówi: co, dostałaś się? Ja mówię: no jeszcze nie, ale już jestem ten, no to tam na pewno są ładniejsze i zdolniejsze. To jeszcze się nie dzieje.
1: Jezus, pamiętam, mówiłaś to. Jezu, tak, teraz tak, przypomniałam, no, Boże.
2: Ale dokładnie tak. I to przecież ona nie chciała mi przywalić, broń Boże, tylko mówiła, że tak, nie ciesz się jeszcze za bardzo. Ale wiesz co,
1: wiesz,
2: jakoś
1: mi dziwna...
2: to widzisz. To jakoś mi nie przeszło. A może właśnie dzięki temu ja tak, wiesz, potrafię się cieszyć.
1: Do rozmowy jeszcze wrócimy. A teraz czas na Sheryl Cole, Fight for This Love.

0: Grażyną Wolszczak oczywiście.
1: Jaką ty matką jesteś dla Filipa? Czy on w ogóle lubi to wydanie matki aktorskie, czy sobie kradnie takie chwile, kiedy nie jesteś zaczepiona? Pani Grażynko, można zdjęcie? Pani Grażynko,
2: nie,
1: można
2: to
1: autograf?
2: W ogóle coś. Ty w tym rodzicielstwie to jesteś... Ty i to dziecko w domu, no to nie jest mama w telewizorze, nie? To nie ma żadnego znaczenia. Było jedno znaczenie, pamiętam, że jak Wiedźmin był, pojawiły się billboardy z moimi gołymi cyckami i ja mówię, uła, to grubo będzie. Wiesz, że moje dziecko to nagle może mieć, no, jakiś problem z tym.
1: No ale z drugiej strony kultowa,
2: ale teraz wiesz, i on mi opowiada tak, że szedł tam z kolegami i koledzy powiedzieli, ty, ale fajna laska. I on w ogóle się nie przyznał, że to matka. Ale był, że spoko, gdzieś tam był wewnętrznie, wiesz, dumny.
3: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: Cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
17: Reklama.
19: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Grażynko, Grażyna Wolszczak oczywiście, czemu zawdzięczasz taką super relację z synem?
2: Wiesz co, też mojej mamie, paradoksalnie. Aha. Bo ja miałam taką nadświadomość przez całe swoje życie, że jak coś w szkole ktoś niesprawiedliwie mnie potraktował, albo moja mama mnie niesprawiedliwie potraktowała, to mówiłam sobie, że zapamiętaj to sobie na zawsze, bo żeby czegoś takiego nie powtarzać
1: swojemu dziecku?
2: Z moim dzieckiem. Przysięgam ci, tak było. Moja mama miała taką przypadłość, że jak coś ja narozrabiałam, to ona zaczynała gadać. Dla mnie to było godzinami, oczywiście pewnie nie godzinami, ale wywlekała wszystkie moje winy, rozumiesz, sprzed tam...
3: Jak w małżeństwie.
2: A, to bo, nie, tak,
3: jak w małżeństwie, tak, wypominanie.
2: I słuchaj, i ja później, jak byłam jako matka, mnie wkurzyło moje dziecko i łapałam się na tym, że zaczynam tak gadać i miałam takie, nie gadaj, tak? I zamykałam się i wiesz. I tak z innymi rzeczami też absolutnie, więc ja na pewno nie byłam matką idealną, ale myślę, że byłam spoko matką.
3: No ale byłaś długo i matką i ojcem.
2: No byłam długo i matką i ojcem, to prawda, i jakoś...
3: Miałaś trochę trudniej, nie?
2: Jakoś się starałam sprostać tej roli, no tak.
1: To ja z tej radości zaproponuję ci teraz sambę. Sambę di Janeiro, Bellini w Radiu Złote Przeboje.

0: twój syn Filip, Grażynko, Grażyna Wolszczak z nami, kibicuje ci jako aktorce i cieszy się z twoich sukcesów.
1: Tak, na pewno to docenia, przychodzi na wszystkie moje premiery, bardzo jestem ciekawa jego zdania. Tak, najbardziej lubię, jak mój Menago przychodzi i jak Filip, bo to są tak zwani normalsi. To jest dla mnie taka zwrotka, jak widz nie ze środowiska i nie dziennikarz,

0: Elobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją
8: historię. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
16: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
17: Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak z nami. Potrafisz się, Grażynko, zatrzymać w tym twoim wiecznym robieniu rzeczy, planowaniu i potrafisz się tak wyłączyć z tego świata i być naprawdę slow? Czy nie. Świadomie nie wybierasz slow?
2: Nie, nie. Wiesz co, ja slow nie wybieram i nie potrafię. Może jest to pewien rodzaj też, wiesz, takiego, że boję się spotkać sama ze sobą i za dużo pomyśleć, wiesz, że wtedy myślę, o, czy czas upływa, nie, że ile mi tam jeszcze zostało i tak. Ja w ogóle nie wypieram. I w związku z tym, wiesz, jak oczywiście jestem zmęczona i chcę się odstresować, no to tak samo zapierdzielam, tylko że, wiesz, w inny sposób, czyli wyjeżdżam sobie w świat i też aktywnie biegam po miastach, czy górach, czy dolinach.
1: To ja teraz coś pięknego ci zaproponuję i wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje Lighthouse Family.

Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Grażyną Wolszczak, która nam opowie o swoim zdrowym stylu życia i o tym, jak się czuje jako dojrzała kobieta. Bądźcie z nami.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Reklama.
3: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga jednak nad wodę. Mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć. Agnieszka Trojanowska, BIS. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
5: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
6: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
4: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w warmińsko-mazurskim, lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
7: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzeńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
4: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Po południu upalne, ale i burzowe, gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w całym kraju oprócz Podlasia. Jutro więcej chmur, jedynie na Pomorzu Zachodnim utrzyma się słoneczna pogoda. Na jutro w prognozach opady deszczu i burze niemal dla całego kraju. W dalszym ciągu burzom towarzyszyć będzie grad.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak wita Państwa i zaprasza na rozmowę z Marzeną Rogalską i będzie...
2: I będzie fajnie. Tak, już jest właściwie luzacko. Drodzy słuchacze, ja wam powiem, że naprawdę fajnie przed wakacjami z kimś takim się spotkać, kto życzy ludziom dobrze, kto jest miły i serdeczny i życzliwy.
1: To ja.
2: No właśnie, aha, takich ludzi nam trzeba. Jeszcze godzina z tym złotem nam się trafiła. Bądźcie z nami.
1: Bądźcie.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażyna Wolszczak z nami, zabawi się w ankieterkę. Proszę pani, a propos snu. Czy pani wystarczająco długo śpi?
2: Słuchaj, nauczyłam się, żeby 22:30 być w łóżku.
1: Aktywność, to już powiedziałaś. Ta. Tu pisze plusik, tu plusik. Cukier, poważasz czy nie poważasz?
2: Nie, nie walczę. Kocham słodycze, walczę. Ze słodyczy gorzka czekolada i suszone owoce.
1: Dobra, dieta, w sensie jedzenie. Bo wiesz, w moim życiu spotkałam tylko jedną osobę. Jest nią Karolina Szlachta z Poznania, moja przyjaciółka. Aha. Która nie chwyci się fast fooda. O to chodzi.
2: Nie, ja też się nie chwytam. Nie.
1: Okej, okay,
2: nie,
1: dobra.
2: Nie, żadnej...
1: W ogóle nie robisz sobie takiego czegoś. Mięso jesz?
2: Nie.
1: A kiedy kończysz jedzenie w ciągu dnia?
2: 18:00. Kurde, zaczynam 8:00.
1: Zaczynasz 8:00, jakiś ideał normalnie tutaj.
2: Tak, ale to też jest, wiesz, od czasu do czasu, jak idę na przyjęcie, no to też mówię, dobra, bez jaj, no trzeba mieć trochę przyjemności w życiu też.
1: No tak.
2: Ale ja nie mówię, że kończąc jedzenie o 18:00.
1: Używki, alkohole, takie tam historie.
2: Do zera, zlikwidowałam do zera.
1: Mój ty ideale. Tak. No nic, tylko te Wolszczak w ramki oprawić i brać przykład.
2: Zapraszam.

0: Grażynko, Grażyna Wolszczak, jak dbasz o psychę, moja najpiękniejsza?
1: Czasem jak mnie napadają, wiesz, różne takie smuteczki, to się kładę przed snem, mówię: Wolszczak, kocham cię, jesteś... naprawdę jesteś młoda, piękna. W ogóle nie ma drugiej takiej. Wiesz, jak co? Tak sobie popowiadam, no to trochę w to wierzę, wiesz.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Ważne pytanie do Grażyny Wolszczak. Co dojrzałość ci zabrała, a co podarowała? I co uważasz za bezcenne?
2: No bezcenne jest to, że się już z siebie nie czepiam. Wiesz, że,
1: to jest
2: że
1: już
2: tak. Jakby wszystko. Bezcenne jest to, że mogę się z moim dzieckiem kochać bez przeszkód, bo już razem nie mieszkamy. Wiesz.
1: Bo się wyniósł wreszcie.
2: Żadnego syndromu pustego gniazda, tylko taka ulga, że już nie muszę się go czepiać, bo nie lubię, jak się czepiam. Nie lubię siebie w tym wydaniu, tak, na rzekactwa. Natomiast co mi zabrało? Zabrało, taki jest to poczucie nieprzyjemne, że więcej za mną niż przede mną. To nie jest świadome, ale tak jak powiedziałam ci, ja nie jestem ciągle z tą myślą, bo wypieram i w ogóle nie zajmuję się tym.
1: To pozwól, że ja się zajmę muzyką. Mike Oldfield, The Friends.

0: Grażynko, Grażyna Wolszczak, oczywiście. Marzy ci się jakaś rola? Tęsknisz za jakąś rolą, której do tej pory nie grałaś?
1: Jakbyś mnie pytała, co ja bym chciała, to jakiś taki gruby kryminał, to tak, to bym lubiła z pistoletem. Ale wiesz, no tak
0: ta życzliwa, coś takiego. Tak, nie po warunkach.
1: Ale to jest...
0: Nie po warunkach, nie?
1: Najfajniej, wiesz, się oddali.
0: I żebyś była taka bitch?
1: Taka,
0: że nie fajna, że tu wartnie.
1: Tak, już prostytutki już grywałam, ale właśnie tak, żeby z pistoletem.
0: Aha.
1: To nie miałam jeszcze.

0: oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu. Dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl.
1: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
2: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz czas na Grażyny Wolszczak, Małe Rzeczy i Wielkie Przyjemności. Co to takiego?
2: Czekolada gorzka, 80%.
1: Do kawusi?
2: Do kawusi, jak najbardziej. Kawa i czekolada to są dwie rzeczy, które, no, dla których ja też...
3: Ja, dla warto, których ja się urodziłam.
2: Tak, no...
1: Ale jestem.
2: Coś w tym jest.
1: Chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób ty jesz gorzką czekoladę, bo ja mam swój sposób.
2: To ja do kawki właśnie, do gorzka.
1: No ale jak?
2: Gorzka kawka.
1: Bo ja...
2: No mów.
1: No ja nie gryzę. Ja mam tak, że ja biorę kosteczkę...
2: I ci się tak rozpływa w usta.
1: Tak ja robię. Czasem nawet wrzucam sobie kosteczkę do kawy. Rozumiesz? Ale robię tak i ona mi się... Jezus... Już mi ślinianki pracują i ona mi się tak rozpuszcza i w ogóle. I ja wtedy czuję, wiesz, intensywność tej gorzkiej czekolady.
2: Tak, ja czuję to, co ty czujesz.
1: No mówię ci.
2: Dobra.
1: Moje siostry od gorzkiej czekolady.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.

0: Grażyna Wolszczak była z nami. Grażynko, czego na koniec ci życzyć, kochana?
1: Longevity, formy nieustającej, zdrowia oraz nieustającego rozwoju Teatru Garnizonu.
0: To niech się spełni. Tego dokładnie ci życzę oraz wspaniałych wakacji, bo te wakacje już za chwilę. No to wszystkim słuchaczom pa, pa.
1: No to pa.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Reklama.
16: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem. Złote przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Podejrzana o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
18: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
17: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień, ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 zł dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać w wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
19: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
17: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda. Sobotnie popołudnie z przelotnymi opadami deszczu w okolicach Krakowa, Łodzi, Wrocławia, a także Kołobrzegu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. W Lublinie teraz termometry pokazują do 28, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam nawet do 35.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

3 minuty po 15 zaczynamy wspólnie drugą połówkę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Queen.

Rozpieszczam was takimi numerami w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, słynna Aisha i Magma. No a teraz pora na piosenkę, która w oryginalnej wersji pojawiła się w 79 roku. Skomponował ją włoski muzyk Umberto Tozzi, ale podobno ta piosenka tak spodobała się pewnej gwieździe, że postanowiła ją przerobić. Dodała tam trochę rockowego smaczku, no i wyszedł kolejny cudowny Złoty Przebój. To był rok 80. Drugi przed wami już teraz w Radiu.

0: 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
4: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
5: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na LiveNation.pl.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

Zapamiętamy ją nie tylko jako piosenkarkę, ale także jako aktorkę. Zagrała choćby w filmie Mad Max pod kopułą gromu. To Tina Turner w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystę, który nigdy nie nagrał wspólnego utworu z Tiną Turner, chociaż razem pojawili się w słynnej piosence We Are The World USA for Africa. Przed wami Michael Jackson.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
14: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do

0: Jabłki 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

Seweryn Krajewski, piosenka prosto z serialu Z łezką w oku, gdzie główny bohater szukał swojej wielkiej miłości. To Jan Serce w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na zespół, którego piosenki również pojawiały się w filmach, choćby w hollywoodzkich produkcjach, takich jak Pretty Woman. Przed wami Roxette.

0: Sami przyznajcie, że trudno się oderwać od takich genialnych kawałków lat 80. i 90., które powrócą już po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Psst, ja widzę to wyraźnie. A ty?
4: Optykokulista domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.
8: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
10: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośrednio średniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
9: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej 2 eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów. Powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona, personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami 1. i 2. stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na Mundialu i to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Pogoda.
8: W sobotnie popołudnie przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się w okolicach Krakowa, Łodzi, Wrocławia, a także Koszalina. Gdzie indziej ma być bez deszczu i bez niespodzianek z nieba. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 27, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, tam do 35.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: 3 minuty po godzinie 16:00, sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już teraz na dobry początek mam dla was numer, który w 95 roku zdominował wszystkie szczyty list przebojów i był najczęściej granym numerem w stacjach radiowych na całym świecie. Przed wami już teraz Don't Speak.

Ta artysta, który do dziś jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi w branży rozrywkowej we Francji i Kanadzie, to Kimaro w radiu Złote Przeboje. To pozostajemy jeszcze w takich tanecznych rytmach. To teraz amerykańska gwiazda, która swoją wielką muzyczną karierę zaczynała w Niemczech i tam grała w słynnych musicalach. Przed wami

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18:40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Zaprasza Auto Freak. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
11: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
12: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów lat 80. w Stanach Zjednoczonych, Ashford & Simpson. Oni mieli nie tylko smykałkę do muzyki, ale także do biznesu. Otworzyli kiedyś słynną restaurację na Manhattanie, gdzie codziennie można było usłyszeć koncerty znanych gwiazd. A w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie teraz pora na gwiazdę, która już we wrześniu otworzy swój ekskluzywny muzyczny klub w Wenecji. Przed wami Elton John.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

To gwiazda, której wizerunek w latach 80. można było podziwiać na opakowaniu sprayu do włosów. To Sandra w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na zespół, którego lider kiedyś w wywiadzie zdradził mi, że jak wybiera się na zakupy, no to koniecznie musi mieć ze sobą karteczkę, na której zapisane ma produkty. To już teraz Piotr Kupicha i zespół Feel.

0: To sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Przyjemnie relaksujemy się przy dźwiękach muzyki lat 80. i 90. Na te największe kawałki powrócą tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
0: Reklama.
8: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Tragedia nad Bałtykiem. W powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego. A na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załęskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
10: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
9: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego. Później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolne od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
11: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
9: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
11: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
9: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Do końca dnia burze i przelotne opady deszczu mogą pojawić się w okolicach Krakowa, Łodzi, a także Koszalina i Wrocławia. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 26, a najcieplej cały czas w okolicach Zielonej Góry. Tam teraz do 34. 3 minuty po godzinie 17 to ostatnia godzina tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem Savage. To będzie jego słynne Only You.

Ten zespół to kawałek polskiej historii. Grupę założył m.in. Grzegorz Skawiński, a w wieku 18 lat do grupy dołączyła także Agnieszka Chylińska. To ona. No i to były ich słynne koła czasu w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na brytyjski boys band, który nie zrobił tak oszałamiającej kariery jak zespół Backstreet Boys, ale zapisał się w historii muzyki choćby tym oto przebojem. Przed wami Big Fun.

0: weekend zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: taniutki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
6: Mistrz.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.

To gwiazda, która w wieku 19 lat wygrywa Eurowizję. To był rok 2010. To Lena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na prawdziwą ikonę lat 80. Król Euro Disco tamtych czasów. Jako młody chłopak, słuchajcie, wstąpił do zakonu i planował zostać mnichem. Muzyka jednak wygrała i ostatecznie porzucił ten plan na rzecz sceny. To przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Fancy.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Daleko jeszcze?
13: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
12: Wow, jaki błękitny.
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
13: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
13: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Farm.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow!
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

W latach 90. za naszą zachodnią granicą jak grzyby po deszczu powstawały zespoły, które większą karierę robiły za oceanem niż w Europie, a to był przykład takiej kapeli. To No Mercy w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na brytyjską formację, która w latach 80. napisała piosenkę specjalnie dla Amerykanów. To Redbox i For America.

dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda na resztę weekendu, a potem czas gwiazd. Dzisiaj mnóstwo ciekawostek, anegdot, a przede wszystkim muzyki związanej z Britney Spears, a także Christiną Aguilerą.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
12: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
13: Pralka, piekarnik, zmywarka.
14: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
15: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
16: Reklama. Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwo odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty. Ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
18: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym Euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
17: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To 6 rano polskiego czasu.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
20: Cytujące klasyka, ów jak gorąco i jutro też gorąco będzie w całym kraju, ale też uwaga, jutro naprzód napady deszczu oraz burze. Te mogą pojawić się w centrum, na południu oraz też na północy. Jutro najpogodniej na zachodzie kraju. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór w ten naprawdę bardzo ciepły, gorący, sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk jestem i obiecuję, że dzisiaj cała masa anegdot związanych z twórczością, życiem i nie tylko Christiny Aguilery, a także Britney Spears, więc ruszamy za chwilę. A teraz Marius Manx.

0: gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Britney Spears i Christina Aguilera. Czas na Britney.
1: It's Britney, bitch.
0: Najbardziej przełomowy rok to 1998, kiedy nagrała piosenkę Baby One More Time. Utwór napisał szwedzki producent Max Martin, który później stał się jednym z najpoważniejszych twórców hitów popowych na świecie. Co ciekawe, piosenka była wcześniej proponowana innym wykonawcom, między innymi grupie TLC, która ostatecznie ją odrzuciła. Natomiast kiedy Britney usłyszała nagranie, od razu poczuła, że to może być dla niej wielka szansa.

ogromną rolę odegrał także teledysk. Słynny szkolny mundurek, warkoczyki, a także korytarze liceum stały się symbolem końca lat 90. Mało kto wie, że początkowo klip miał wyglądać zupełnie inaczej i rozgrywać się w animowanym świecie. To sama Britney przekonała twórców, że prostszy pomysł będzie bardziej autentyczny i to też poskutkowało. Sam też pamiętam, jak czekałem przed telewizorem, by właśnie na ten teledysk trafić. Sukces przeszedł wszystkie oczekiwania, debiutancki album sprzedał się w dziesiątkach milionów egzemplarzy, a Britney praktycznie z dnia na dzień stała się największą nastoletnią gwiazdą świata, no i nastała Britney Mania. A my słuchamy Britney Spears już teraz w Radiu Złote Przeboje, Baby One More Time.

Szczęście uśmiechnęło się do niej dzięki Disneyowi. W 1998 roku nagrała utwór Reflection do filmu Mulan. Producentów zachwyciło to, że niespełna 18-letnia wokalistka bez problemu wykonywała bardzo wymagające partie wokalne. Piosenka otworzyła też drzwi do jej wielkiej kariery. No bo rok później ukazał się singiel Genie in a Bottle. Utwór błyskawicznie zdobył pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard i uczynił z Christine jedną z największych nowych gwiazd muzyki pop.

Co ciekawe, piosenka otrzymała swoją hiszpańskojęzyczną wersję zatytułowaną Kenio Atrapado. Natomiast teledysk nakręcono na plaży w Malibu, tej samej, na której to klip do swojego utworu Sometimes zrealizowała inna gwiazda klubu Myszki Miki, czyli Britney Spears.

Jeśli poszukać wywiadów z tamtych czasów, to można odnaleźć i odnieść wrażenie, że Christina Aguilera często czuła się niezrozumiana. Wytwórnia promowała ją jako kolejną nastoletnią gwiazdę popu, podczas gdy ona marzyła o bardziej dojrzałej i ambitnej muzyce. Coraz częściej mówiła o tym, że chce mieć większy wpływ na swoją twórczość, ale o tym będzie później. Teraz słuchamy w Radiu Złote Przeboje Christina Aguilera, Genie in a Bottle.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Co za dzień.
10: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
17: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
24: Psst, drugi dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji.
25: Albo jeszcze lepiej. Odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
26: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
27: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
28: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
29: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
30: To przy okazji zjesz z nami.
29: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
31: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
30: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
29: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
30: Ach, to tylko przy okazji.
29: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
32: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
33: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

Jej matka szybko zauważyła, że Britney ma wyjątkowy talent. Gdy miała 8 lat, rodzina zawiozła ją na casting do programu Disney Channel The All New Mickey Mouse Club. Nie dostała wtedy roli, ponieważ producenci uznali ją za zbyt młodą, ale byli pod takim wrażeniem jej umiejętności, że zasugerowali rozwijanie kariery w Nowym Jorku. Kilka lat później Britney wróciła na kolejny casting i tym razem została przyjęta do obsady programu. Razem z nią występowali późniejsi, no dosyć znani artyści, Justin Timberlake, Christina Aguilera czy też Ryan Gosling. Po latach wielu ludzi żartowało, że był to prawdopodobnie najbardziej utalentowany dziecięcy program telewizyjny w historii. A Christina Aguilera wspominała po latach, że Britney była jedną z najbardziej ambitnych osób w całej ekipie i zawsze chciała być w centrum uwagi. Posłuchajmy, w Radiu Złote Przeboje, już teraz Britney Spears, Sometimes.

0: autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Money.
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money? Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: I to jest piękna gra.
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: 19 wybiła, Mariusz Stalmaszczyk jestem i dzisiaj w Radiu Złote Przeboje ciekawostki, anegdoty z życia Britney Spears, a także Christiny Aguilery, która jest waszą ulubienicą, no to możecie pisać na Instagramie bądź też Facebooku Radia Złote Przeboje.

gwiazd. Dzisiaj w radiu Złote Przeboje Britney Spears i Christina Aguilera. Czas na Christinę. Drugi rok to moment wydania albumu Stripped. Była to płyta bardzo osobista, inspirowana własnymi doświadczeniami i trudnym dzieciństwem. To właśnie wtedy powstały utwory Beautiful, Fighter czy też Dirty. Szczególnie Beautiful stało się jednym z najważniejszych nagrań w jej karierze. Piosenka szybko została uznana za hymn samoakceptacji. I am beautiful. Ten numer napisała Linda Perry, która początkowo nie była przekonana do współpracy z Christiną. Gdy jednak usłyszała jej wykonanie, uznała, że nikt inny nie powinien nagrywać tego utworu. Nagranie wokalu, które znalazło się na płycie, było praktycznie pierwszym podejściem Christiny do mikrofonu.

W tym samym okresie Krystyna zaczęła też świadomie zrywać z wizerunkiem grzecznej dziewczyny z sąsiedztwa. Teledysk do Dirty wywołał ogromne kontrowersje. Niektóre stacje telewizyjne emitowały go wyłącznie późnym wieczorem. Aguilera tłumaczyła jednak, że chciała pokazać światu swoją prawdziwą osobowość i przestać spełniać oczekiwania innych. Natomiast my w Radiu Złote Przeboje wróćmy do kawałka Beautiful Krystyna Aguilera.

początku XXI wieku Britney była wszędzie. Sprzedawała miliony płyt, występowała podczas najważniejszych gal, reklam, pojawiała się też na okładkach niemal wszystkich magazynów. Jednocześnie jej związek z Justinem Timberlake'iem stał się ulubionym tematem mediów. Para była określana mianem królewskiej pary popu, a ich wspólne występy śledziły miliony fanów.

rozstaniu z Justinem Britney zaczęła coraz bardziej walczyć o własną artystyczną tożsamość. Efektem był album In The Zone z 2003 roku. To właśnie wtedy powstał utwór Toxic, który początkowo wydawał się zbyt eksperymentalny dla radia. Dziś jest uznawany za jeden z najważniejszych utworów popowych XXI wieku. Za tę piosenkę Britney też zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy. My jednak wracamy do debiutu i piosenki, która opowiada o tęsknocie za utraconą miłością. Born to Make You Happy. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.

0: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Zaprasza Auto Frelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27. Reklama.

młodszych lat muzyka była dla niej ucieczką od codziennych problemów. Jako kilkuletnia dziewczyna godzinami słuchała płyty Whitney Houston, Mariah Carey czy też Etty James, a także Arlette Franklin. Szczególnie Whitney Houston stała się jej największą inspiracją. Zresztą, gdy miała 6 lat, matka zabrała ją na koncert Whitney. Christina wspominała później, że był to jeden z najważniejszych momentów jej życia. Wtedy po raz pierwszy pomyślała, że sama chciałaby kiedyś występować przed tysiącami ludzi. I want-

Prawdziwy przełom nastąpił w 1993 roku, kiedy to została członkinią obsady programu The All New Mickey Mouse Club. To właśnie tam poznała Britney Spears, Justina Timberlake'a i Ryana Goslinga. Wśród młodych wykonawców Christina wyróżniała się przede wszystkim głosem, podczas gdy Britney zachwycała charyzmą sceniczną i umiejętnościami tanecznymi. Natomiast producenci programu często powierzali właśnie Christinie najtrudniejsze partie wokalne. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy już teraz Christiny Aguilery, What a Girl Wants. What a girl wants.

0: Marian? Mm? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama. 20 wybiła sobota, to jest bardzo dobry moment i czas, żeby się odprężyć, doładować i posłuchać naprawdę bardzo dobrej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Tym bardziej, że dzisiaj pojedynek gigantek muzyki pop, a więc Christina Aguilera, a także Britney Spears, ale wcześniej Europe, The Final Countdown.

kolejnych latach życie prywatne zaczęło jednak przesłaniać jej sukcesy zawodowe. Małżeństwo z raperem i DJ-em Kevinem Federlinem, rodzinę dwóch synów, rozwód oraz nieustanne zainteresowanie paparazzi sprawiły, że znalazła się pod ogromną presją. W połowie pierwszej dekady XXI wieku była prawdopodobnie najczęściej fotografowaną kobietą na świecie.

najbardziej symbolicznym momentem tego okresu było ogolenie głowy w 2007 roku. Zdjęcia obiegły cały świat i stały się jednym z najbardziej pamiętnych obrazów współczesnej popkultury. Dla wielu ludzi był to znak załamania gwiazdy, ale później sama Britney sugerowała, że był to również gest sprzeciwu wobec nieustannej kontroli nad jej życiem i wyglądem. A my w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy kawałka Crazy.

2003 roku miało miejsce jedno z najbardziej pamiętnych wydarzeń w historii MTV. Podczas gali MTV Video Music Awards Christina Aguilera, Britney Spears i Madonna wspólnie wystąpiły na scenie. Chociaż pocałunek Madonny z Britney przeszedł do historii, niewiele osób pamięta, że chwilę później Madonna pocałowała również Christinę. Kamery telewizyjne skupiały się jednak na reakcji Justina Timberlake'a, który wówczas był chłopakiem Britney, więc o Christinie media nieco zapomniały.

Pierwotnie pochodzący z Puerto Rico muzyk nagrał tę piosenkę samodzielnie. Jednak producenci uznali, że piosenka może zyskać jeszcze większą siłę, jeśli pojawi się drugi, równie charakterystyczny głos. Artyści nie spędzili razem zbyt wiele czasu w studiu, część partii nagrywali osobno, co zresztą było wówczas dosyć powszechną praktyką. No to słuchamy już teraz Ricky Martin, Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely w Radiu Złote Przeboje.

0: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
1: Pralka, piekarnik, zmywarka.
2: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
3: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl / Eneo Weekend.
4: Reklama.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Britney Spears i Christina Aguilera. Czas na Britney. Po gigantycznym sukcesie Baby One More Time presja była ogromna. Britney rozpoczęła nagrania nowego albumu już jesienią 1999 roku, mając zaledwie 17 lat. Do współpracy ponownie zaproszono szwedzkich producentów Maxa Martina i Ramiego Jakoba, którzy to stali za jej dotychczasowymi największymi hitami. No i udało się. W samych Stanach Zjednoczonych krążek Oops, I Did It Again sprzedał się, uwaga, uwaga, w nakładzie ponad 1 miliona kopii egzemplarzy w pierwszym tygodniu, ustawiając rekord artystki, który trzymał się przez kolejne 15 lat.
1: Britney, before you go, there's something I want you to have.
2: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this?
1: Yeah, yes it is.
2: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
1: Well, baby, I went down and got it for you.
2: Oh,
0: a jeśli chodzi o singiel tytułowy, no to w środku utworu pojawia się dialog nawiązujący do filmu Titanic. Astronauta wręcza Britney naszyjnik przypominający słynny klejnot Heart of Ocean, a ona odpowiada, że myślała, że starsza kobieta wyrzuciła go do oceanu pod koniec filmu. Ten żart stał się jednym z najbardziej pamiętnych momentów w historii popowych teledysków, więc można na to zwrócić uwagę. Mariusz Telmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas, a na koniec ode mnie Britney Spears i Oops, I Did It Again.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Powiedziałbym coś o pogodzie, ale jest tak zmienna, że trudno ją jakoś opisać. Może porównam ją do twórczości Jacksona Pollocka. Tu chlapnie upałami, tam dorzuci trochę chłodu, a pomiędzy rzuci ostry, burzowy kontrapunkt. No nic, mimo że słodcy, to z cukru nie jesteśmy i wszystko przetrwamy, nawet tę paskudną temperaturę umiarkowaną. Gustaw Nowak, kłaniam się i zapraszam. Zobaczmy, czym żyje Bydgoszcz. Będzie o wyborach drzewa roku, będzie o wielkiej wioślarskiej bazie, będzie o zdolnej młodzieży oraz będzie o sporcie i o tym, że warto o nim pamiętać, także w wakacje. To co, zaczynajmy. Tym razem startujemy od wysokiego C, bo na antenę, tak znienacka, zapraszam Beatę Korzeniowską. Tadam!
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
4: Białostoccy śledczy zatrzymali w Bydgoszczy 11 osób podejrzanych o wprowadzenie na rynek znacznych ilości narkotyków. Wśród zatrzymanych są osoby w wieku od 22 do 44 lat, 7 mężczyznom i 4 kobietom. Prokurator przedstawił zarzuty. Grozi im od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. A w trakcie czynności policjanci zabezpieczyli 2 kg narkotyków, a także 5 sztuk broni. A on miał w domu narkotyki. Okazało się, że był też poszukiwany listem gończym. Bydgoscy policjanci zatrzymali 36-latka, który w mieszkaniu na Kapuściskach trzymał niebezpieczny kryształ i marihuanę. Bydgoszczanin został zatrzymany, przewieziony do komisariatu, a po tym jak usłyszał zarzuty posiadania i sprzedaży narkotyków, został przewieziony do więzienia, gdzie odsiedzi już wcześniej zasądzony wyrok. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy ma prawie 16 milionów złotych zaległości. Długi dotyczą zarówno kontrahentów, jak i lekarzy pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej na interpelację posła Piotra Króla, który pytał o sytuację finansową, organizacyjną i techniczną placówki. MON wskazuje, że szpital znalazł się w trudniejszej sytuacji finansowej, m.in. przez brak zapłaty z NFZ. Nie tylko szpital wojskowy czeka na pieniądze z NFZ. Bydgoskie Centrum Onkologii nie dostało jeszcze, uwaga, 28 milionów złotych za ubiegły rok. Do tego szpital ma już kolejne nadwykonania, a fundusz jest winny lecznicy kolejny kilkadziesiąt milionów, mówi dyrektor szpitala Janusz Kowalewski.
5: To jest nowy rząd wielkości około 55 milionów. Mamy niezapłacone za same leki oraz kilka milionów za świadczenia typowe, typu pakiet onkologiczny, kompleksowa opieka nad pacjentami z rakiem piersi czy rakiem jelita grubego.
4: NFZ powinien rozliczyć nadwykonania za pierwszy kwartał na przełomie kwietnia i maja. A jest połowa czerwca. Jesienią rozpocznie się remont wiaduktu tramwajowego na Wojska Polskiego. Wiadukt łączący Wyżyny ze Wzgórzem Wolności jest w kiepskim stanie technicznym, a tramwaje, zanim na niego wjadą, muszą ostro zwolnić. Podczas prac drogowcy planują zachować funkcjonowanie wszystkich linii tramwajowych. Wymaga to jednak budowy torowiska objazdowego przy wykorzystaniu tymczasowych rozjazdów na jezdni wiaduktu samochodowego. A stary wiadukt zostanie wyburzony, nowy powstanie w około 2 lata. Kampus Akademii Muzycznej zdobył główną nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. To najlepszy obiekt architektoniczny zbudowany w 2025 roku. Projektanci z wielką kulturą wpisali monumentalną, horyzontalną bryłę w zdegradowany dotąd obszar poprzemysłowy, domykając oś dzielnicy muzycznej. Przekształcili dawną cegielnię w unikalny, ogólnodostępny park z centralnym motywem wykorzystującym wodę, napisała w uzasadnieniu kapituła przyznająca nagrodę. Pięknie. Nowa szkoła w Niemczu nie będzie gotowa na 1 września. Budynek powstaje na pograniczu Niemcza i Osielska. Początkowy termin realizacji inwestycji określano na połowę lipca. Placówka miała więc zacząć funkcjonować od 1 września. Już wiadomo, że na budowie jest poślizg, a szkoła dla 650 uczniów ma ruszyć w listopadzie. Tutaj poślizgu nie ma, remont ruszy w lipcu. Do tego czasu lokatorzy muszą znaleźć tymczasowy dom. Mowa o psach z bydgoskiego schroniska. Część zwierzaków musi się wyprowadzić na 3 miesiące. Tyle bowiem potrwa remont boksów, mówi dyrektor schroniska Izabela Szolginia.
1: Tych piesków będzie około 40. Będziemy potrzebowali dla nich domy tymczasowe na okres około 3 miesięcy. Myślimy, że dłużej to nie potrwa. I potem wprowadzimy je z powrotem. Mamy takie specjalne ankiety do wypełnienia. Z każdym porozmawiamy, ale jest jedna wielka i bardzo ważna uwaga, że to my, proszę Państwa, dobieramy psy do warunków domu tymczasowego. Nie może być odwrotnie.
4: Chętni mogą zgłaszać się do schroniska, a na czas pobytu psów w domach tymczasowych schronisko zapewnia i wsparcie wolontariuszy i pracowników, jak i opiekę weterynaryjną.
3: Mówiła Beata Korzeniowska, której ślicznie dziękuję, a Państwa zachęcam do wspierania bydgoskiego schroniska. Naprawdę warto to rozważyć.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Trwa kolejna, już 6. edycja plebiscytu na bydgoskie drzewo roku. Inicjatywa ma wielu zwolenników, ale jeśli ktoś nie zna jej szczegółów, to może to nadrobić już teraz. O głosowaniu z jego organizatorką Emilią Czekała rozmawiała Karolina Marcisz. Zapraszam.
6: 6. edycja bydgoskiego drzewa roku. Już od 1 czerwca można wysyłać zgłoszenia. Jak to drzewo musi wyglądać, które możemy zgłosić?
7: No jakkolwiek, naprawdę. Jeżeli to jest Państwa ulubione drzewo, to zachęcamy, żeby zgłaszać. Zachęcamy, jeżeli ma jakąś specjalną historię, żeby też może ją opisać w mailu, bo tutaj chcemy nagradzać drzewa, które są po prostu ważne dla Bydgoszcza. No oczywiście najczęściej wygrywają te najbardziej rozłożyste, największe, ale to nie jest reguła. Zasada jest tylko taka, żeby nie zgłaszać drzew martwych i żeby znajdowały się na terenie Bydgoszczy. No poza tym nie będziemy przyjmować zgłoszeń drzew, które już zdobyły tytuł Bydgoskie Drzewo Roku.
6: A po co w ogóle taka inicjatywa od tych 6 lat jest podejmowana?
7: No po to właśnie, żeby trochę rozejrzeć się wokół, żeby docenić to, co mamy tuż obok siebie, żeby zwrócić uwagę na te milczące olbrzymy, które dają nam cień, schronienie i radość dla oczu. I bardzo wiele drzew, które zostało zgłoszonych do konkursu, nagle pojawiło się w jakiejś takiej większej świadomości bydgoszczan i o to też nam chodzi, żeby zwrócić na nie uwagę, bo niejednokrotnie idąc do pracy, do szkoły, przychodzimy obok nich, nie zwracając uwagi, a są drogocenne i nagle, gdyby okazało się, że ich nie ma, to byłoby nam smutno. No i o to tu też chodzi, żeby wszystkim dać do zrozumienia, podkreślić, jak istotne są te nasze drzewa w naszych okolicach i ten konkurs, myślę, pomaga.
6: Gdzie wysyłać te swoje zgłoszenia i jak to zgłoszenie musi wyglądać?
7: Zgłoszenie musi się znaleźć lokalizacja danego drzewa, najlepiej opis jakiś tam i gatunek, jeżeli potrafią Państwo określić gatunek, i zdjęcie, koniecznie zdjęcie, żebyśmy wiedzieli, że to na pewno o to drzewo chodzi. Należy wysyłać te informacje na adres zielonomi@modrzew.org.pl.
6: Jakbym mogła poprosić o przypomnienie jakichś laureatów z poprzednich edycji?
7: No całkiem niedawno wręczaliśmy oficjalnie tytuł na terenie Politechniki Bydgoskiej, ponieważ tam dąb doktora Klimasa zdobył tytuł w 2025 roku. Jeszcze w poprzednim roku był to inny dąb na Rondzie Grunwaldzkim, to jest słynne już nasze bydgoskie drzewo. Z kolei wcześniej inny fordoński, znów dąb Napoleona. W pierwszej edycji zwyciężyła w ogóle topola. Topola na Błoniu, zgłoszona przez mieszkankę bloku, przed którym ta topola sobie rosła. Kilka lat później okazało się, że koparka rozjeżdża tą topolę. Jeżeli ma ten tytuł Bydgoskie Drzewo Roku, to natychmiast zgłosiliśmy to do spółdzielni mieszkaniowej, natychmiast była ona ochroniona, więc tutaj widać, że ten tytuł już zadziałał, zrobił swoje.
6: A czy pod takim drzewem potem jest jakaś plakietka? Można zauważyć, że ono jest właśnie laureatem tego konkursu?
7: Tak, staramy się właśnie te plakietki zawsze gdzieś tam umieszczać. No w różnoraki sposób to robimy. Rzeczywiście, jeżeli drzewo rośnie na terenie miasta, to miasto pomaga nam taką tabliczkę umieścić. Przy Politechnice Bydgoskiej powstała piękna plakietka właśnie wyprodukowana przez uczelnię, więc tak, staramy się, żeby ten ślad pozostawić.

0: W tygodniu do kin trafiła kolejna część filmu od Pixara, Toy Story, w reżyserii Andrew Stantona. Będziemy go mogli obejrzeć oczywiście w bydgoskim kinie Helios. Fabuła piątki opowiada o walce zabawek z najnowszą technologią. Buzz, Woody, Jessie i reszta ekipy mają trudne zadanie, gdyż sami z doświadczenia wiemy, jak skutecznie komputery i telefony potrafią pochłonąć dzisiejsze pokolenie dzieci i młodzieży. A przez ostatnie 30 lat, czyli od premiery pierwszej części w 1995 roku, wiele się zmieniło. We wtorek, 23 czerwca, na placu Krzysztofa Pendereckiego miejsce mieć będzie muzyczne leżakowanie w Wielinowie. Wydarzenie, organizowane w dzielnicy muzycznej, dawniej nazywane przez Andrzeja Szwalbego właśnie Wielinowem, jest częścią cyklu letnich koncertów na świeżym powietrzu. Atmosferę tego dnia zapewnią nam dziecięcy chór oraz muzycy Filharmonii Pomorskiej. Tego dnia również w El Jazzie odbędzie się Mainstream Jazz Jam Session, czyli otwarte warsztaty muzyczne, skierowane zarówno do muzyków, jak i miłośników jazzu. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje umiejętności poprzez wspólne muzykowanie i improwizację. Publiczność natomiast zyska okazję do obserwowania procesu twórczego na żywo. Weekend w szczególności wyładowany będzie atrakcjami różnej maści aż po brzegi. Jedną z nich będzie festiwal Początek Sezonu, który trwać będzie od piątku do niedzieli w różnych lokalizacjach w Bydgoszczy, takich jak Młyny Rodera, Miejskie Centrum Kultury czy Dom Liter. W programie znalazły się spotkania autorskie z pisarzami, poetami i publicystami, debaty literackie, warsztaty dla dzieci i młodzieży, spacery przyrodnicze, wystawy oraz wydarzenia artystyczne. Ważnym elementem programu będą również koncerty i spektakle, w tym oficjalne otwarcie festiwalu z monodramem Jadwiga w wykonaniu Agnieszki Przepiorskiej oraz koncert Wacława Zimplera poświęcony twórczości poetki Krystyny Miłobęckiej. Innym wydarzeniem, które rozpocznie się w sobotę 27 czerwca, to 12. edycja festiwalu Oko Nigdy Nie Śpi pod hasłem Fabryka i Produkt, organizowane przez Fundację Czarny Karzeł. Festiwal koncentruje się na poszukiwaniu punktów styku między racjonalnym poznaniem a artystyczną intuicją, tworząc przestrzeń dialogu między twórcami i odbiorcami. Wszystkie związane z festiwalem wydarzenia odbywać się będą w różnych przestrzeniach miejskich. Szczegóły znajdą Państwo na stronie organizatora. Całość potrwa do 4 lipca. Innym, równie artystycznym wydarzeniem będzie spektakl baletowy Amerykanin w Paryżu w Operze Nowa. Przedstawienie połączy klasykę baletu z energią i artystycznym brzmieniem muzyki amerykańskiego kompozytora George'a Gershwina, oferując widzom wyjątkowe widowisko taneczne. Filharmonia Pomorska nie pozostanie dłużna. W przyszły weekend odbędzie się koncert Muzyka Filmowa w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. W programie znajdą się utwory pochodzące z najbardziej znanych produkcji filmowych, skomponowane przez m.in. Johna Williamsa, Hansa Zimmera, Johna Barrego czy Carlosa Rafaela Riverę. Inną propozycją od Filharmonii Pomorskiej będą Męskie Brzmienia, czyli pierwszy w Polsce profesjonalny męski chór rozrywkowy. Podczas koncertu publiczność usłyszy znane polskie i światowe przeboje w nowych, autorskich aranżacjach, łączących energię muzyki rockowej, popowej, filmowej oraz nastrojowych ballad. W repertuarze znajdą się takie utwory jak m.in. Jaskółka Uwięziona, Krakowski Splin, It's a Man's World, Believer, We Will Rock You czy Circle of Life. W przyszły weekend rozpocznie się także 44. edycja bydgoskich imprezji muzycznych, czyli międzynarodowy festiwal organizowany przez Pałac Młodzieży. Wydarzenie, odbywające się nieprzerwanie od 1977 roku, gromadzi dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne, wokalne, taneczne oraz instrumentalne z całego świata. W tegorocznej edycji udział wezmą m.in. Cypr, Serbia, Czarnogóra, Turcja, Estonia czy Indonezja. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyć będzie konkurs o statuetkę Złotej Struny, a także warsztaty artystyczne prowadzone przez uznanych specjalistów. Inaugurację wydarzenia zaplanowano na 27 czerwca. Uczestnicy przejdą tego dnia w barwnym korowodzie ze Starego Rynku na Wyspę Młyńską, gdzie odbędzie się koncert otwarcia. Zwieńczeniem festiwalu będzie uroczysty koncert galowy w Operze Nowa 1 lipca. A na koniec warto wspomnieć także o tegorocznej edycji Jarmarku Świętojańskiego, który miejsce mieć będzie w niedzielę 28 czerwca. Wydarzenie, będące stałym elementem kalendarza kulturalnego miasta, od lat przyciąga mieszkańców i turystów zainteresowanych kulturą, sztuką oraz regionalnym rzemiosłem. Na stoiskach na Wyspie Młyńskiej prezentowane będą rękodzieła, dzieła artystyczne, produkty regionalne, a także tradycyjne jadło i napitki. Cel jak najbardziej szczytny, gdyż to okazja do promocji lokalnej twórczości, oferując odwiedzającym możliwość poznania różnorodnych form sztuki i rzemiosła z naszego regionu.
1: Propozycje kulturalne zaserwował Szymon Stępczyński. Dziękujemy, a za chwilę wracam z kolejnymi tematami.

0: wybierzemy się nad wodę.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Bydgoszcz wioślarstwem stoi, mówią niektórzy i trzeba im przyznać, mają sporo racji. Teraz pod tym względem ma być tylko lepiej, bo właśnie u nas za ponad 21 milionów złotych powstanie Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa. O tej inwestycji powiedziano na konferencji prasowej, na której skrót zapraszam już teraz. A udział w niej wziął między innymi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
2: To jest piękny dzień dla Bydgoszczy, to jest piękny dzień dla polskiego sportu. To jest kontynuacja mojej wizyty. Przyjechałem tutaj w grudniu, spotkałem się z moją fantastyczną drużyną parlamentarzystów, ale też przede wszystkim z panem prezydentem i rozmawialiśmy o tym, co jeszcze możemy zrobić dla Bydgoszczy, co możemy zrobić dla kajaków, co możemy zrobić dla wioseł, bo to jest piękny sport. Patrzę tutaj na tą młodzież, patrzę na te charaktery. Dzisiaj mamy piękną pogodę, świeci słońce, ale na wodę nie zawsze się wchodzi, gdy świeci słońce, tylko gdy jest zimno i pada deszcz, ale wy zawsze to pokazujecie i to już powiedziałem. Dziękuję wam, że wybraliście życie ze sportem. A naszym obowiązkiem Ministerstwa Sportu i Turystyki wspólnie z samorządem jest realizować inwestycje. Inwestycje strategiczne. I dzisiaj z wielką przyjemnością i zaszczytem pragnę ogłosić, że budowa Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa przy ulicy Czartoryskiej w Bydgoszczy uzyskało wsparcie ponad 8 200 000 złotych i właśnie dzięki temu będziemy mogli realizować tak bardzo potrzebną inwestycję. Patrzę tutaj na pana prezydenta i chciałem przede wszystkim podziękować za to, że miasto Bydgoszcz inwestuje w sport. Inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie nas wszystkich, ale przede wszystkim inwestycja w sport to też danie fantastycznej szansy na rozwój sportu wyczynowego. Ta inwestycja wpisuje się w program inwestycji strategicznych. To jest bardzo ważna rzecz, że mówimy o tym, jak bardzo ważne są dzisiaj sporty wodne. W zeszłym tygodniu byłem w Gdyni, gdzie mówiłem o wsparciu Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa. Dzisiaj jestem w Bydgoszczy, bo przecież Bydgoszcz to stolica, jeżeli chodzi o kajaki, jeżeli chodzi o wiosła. Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich. Patrzę tutaj na pana Adama Korola i zdaję sobie sprawę, że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki. Ta inwestycja takim kolejnym krokiem, jeżeli chodzi o tworzenie warunków, będzie na pewno. My systematycznie inwestujemy w sport, nie tylko w infrastrukturę. Ta infrastruktura jest bardzo potrzebna, ale też systematycznie od 3 lat inwestujemy w program szkolenia, program Klub Pro. To właśnie kluby z Bydgoszczy są jednymi z największych beneficjentów, jeżeli chodzi o ten program. To są setki tysięcy złotych na to, żeby trenerzy w końcu mieli odpowiednią pensję, na to, żeby młodzież miała odpowiedni sprzęt i na to, żeby młodzież mogła pojechać na różnego rodzaju zawody. Ale patrzę na was, młodzieży. To jest wasza zasługa. To dzięki waszej pracy, dzięki fantastycznym klubom bydgoskim pokazujecie, co to znaczy charakter i my jesteśmy po to, władza centralna i samorządowa jest po to, żeby po prostu pomagać w dobrych projektach. Wy robicie wielkie rzeczy dla polskiego sportu, panie prezydencie. Nisko się kłaniam i bardzo się cieszę, że to jest jedna z ostatnich inwestycji, którą będziemy realizować w ramach programu, które wnioski były składane w zeszłym roku, ale nie wyobrażałem sobie tego, żeby Bydgoszcz nie uzyskała tego wsparcia, bo Bydgoszcz po prostu sobie na to zasługuje i bydgoski sport bardzo sobie na to zasługuje. Życzyłbym sobie i myślę, że państwo też sobie tego życzycie, żeby jak minister będzie przyjeżdżał sportu do Bydgoszczy czy też do województwa, dzisiaj mam przyjemność mieć dla państwa blisko 25 milionów złotych na wszelkiego rodzaju inwestycje. Dobry dzień dla Bydgoszczy, dobry dzień dla bydgoskiego sportu. Nisko się kłaniam. Panie prezydencie, moje gratulacje.
0: Ministra Rutnickiego przywitał w Bydgoszczy prezydent Rafał Bruski.
3: 8 215 700 zł 00 groszy. Panie ministrze, szanowni państwo zebrani i młodzieży, zawodniczki i zawodnicy bydgoskich klubów, bardzo się cieszę, pan minister, jak wspomniał, był, wysłuchał i dotrzymał słowa tęże decyzją. Będziemy mieli kolejny obiekt, który są silne dyscypliny w naszym mieście, najsilniejsze, ośmielę się powiedzieć, mierząc to wynikami na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Europy i Świata, więc kajakarstwo i wioślarstwo jeszcze wzmocni. To jest tak, że będzie doskonałe miejsce, z czego już dzisiaj korzysta kadra kajakowa, przyjeżdżając zamiast do Wałcza, na przykład do Bydgoszczy. Trenerzy czują tutaj klimat i nasi olimpijczycy także i w okresie zimowym albo wczesno-wiosennym tutaj się przygotowują. Pytanie, co dalej, panie mistrze, więc myślę, że w ciągu 2 miesięcy uda się rozstrzygnąć przetarg. Kolejny czas to budowa. Obiekt będzie piękny, tutaj macie państwo wizualizację. Miejski konserwator zabytków, wiedząc w jakim otoczeniu jest, będzie ten obiekt, a ten obiekt będzie, dla tych, którzy nie wiedzą, za budynkiem szkoły od strony ulicy Czartoryskiego. Będzie służył oczywiście wszystkim sportowcom i wszystkim mieszkańcom. Będzie zarządzany przez Bydgoskie Centrum Sportu i tak jak kluby, wszystkie Bydgoszczy mają preferencyjne, nie mogę mówić jak niskie, bo minister finansów by się zdenerwował, opłaty za dostępność do tych obiektów, to wówczas właśnie liczę, że w wyniku będzie więcej. Ja pamiętam, panie mistrze, tutaj pan jest za młody, w tym miejscu, gdzie dzisiaj stoimy, była kiedyś przystań właśnie z Zawiszy Bydgoszcz, jest na starych zdjęciach gdzieś wewnątrz kajakarzy i wioślarzy. Tutaj też trenowała moja córka, więc ten obiekt doskonale znam. Ja sam przychodziłem niekiedy na ergometrze tu popływać, więc to jest ten obiekt, który teraz zostanie uzupełniony o tą funkcję, o której tu nie była, więc właśnie siłownia, przestrzeń do ćwiczeń. Będzie to piękny obiekt, funkcjonalny i przede wszystkim złożę deklarację, panie ministrze, obiecuję, że bydgoscy sportowcy przywiozą z kolejnych igrzysk i za kolejnych igrzysk medale, a będziemy wspólnie dumni, jeżeli dzięki treningom tu w tym obiekcie. Dziękuję za wsparcie prezesom związków, bo ten ich podpis jest bardzo ważny, tu pan Adam Koroł dzisiaj z nami jest, ale też wiedząc, że w Bydgoszczy są zawodnicy, są trenerzy, którzy osiągają najwyższe sukcesy w sporcie, to jest taka siła, która powinna właśnie tym młodszym, którzy stoją obok nas albo którzy są na wodzie, dać tą wiarę, że dzięki swojej pracy, determinacji i pracy możecie osiągać najwyższe cele i to tylko od was zależy. Dziękuję bardzo.
0: Na konferencji poświęconej budowie Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa obecny był też wojewoda Michał Sztybel.
4: Pan prezydent krótko wspomnienia o tym, jak to wyglądało przedtem, to ja też krótko wspomnienia. Był taki okres, gdzie miałem zaszczyt przez kilka lat być zastępcą prezydenta Bydgoszczy i pamiętam moment, w którym pan prezydent powiedział, że taki obiekt jest potrzebny, trzeba uzupełnić te funkcje, przygotujcie koncepcję, dokumentację. Tu widzę przedstawicieli z Wydziału Inwestycji Miasta i mówił tak, jest trudna sytuacja finansowa miasta, w poprzedniej kadencji nie było łatwo, ale róbcie dokumentację, bo przyjdzie moment, gdzie będziemy gotowi, będziemy mieli na wkład własny, będą środki zewnętrzne, przyjdzie minister, który będzie rozumiał potrzeby takich dyscyplin jak wioślarstwo czy kajakarstwo i to zbudujemy. Dlatego bardzo się cieszę, że ten moment nadszedł. Dziękuję panu ministrowi za tą decyzję, bo tak naprawdę każdy minister pracuje dla przyszłych ministrów sportu. To jest taka część, której pan minister pewnie się nie żali publicznie, ale jest rozliczany z medali na każdych bieżących igrzyskach, a przecież każdy minister powinien być rozliczany z tego, jak przyszłe kolejne igrzyska za 2, za 3, za 4, za 8 lat, tam są to medale, więc także gratuluję takiej decyzji, bo to te decyzje budują nasze medale na hen daleko w przód. Oczywiście gratuluję panu prezydentowi tej decyzji, miasto się z kondycji finansowej, że wkład własny dźwignie, na pewno panie prezydencie, tak jest, ale przede wszystkim również młodzieży, bo bez tych osiągnięć, bez tej podstawy, bez tej stabilności nie byłoby potrzeby budowania takiego ośrodka, takiego centrum. Jestem przekonany, że nie jedne igrzyska przed nami z medalami. Powodzenia.
0: Centrum daje nadzieję na rozwój talentów i kolejne medale, mówi mistrz olimpijski Adam Korol.
5: Ja bardzo dziękuję, że powstaje kolejne miejsce do uprawiania naszych 2 pięknych dyscyplin sportu, wioślarstwa i kajakarstwa. Bardzo cieszą mnie słowa pana prezydenta, że wioślarstwo jest w Bydgoszczy jedną z najlepszych, jak nie najlepszą dyscypliną sportu. No trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, 2-krotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską. Cieszę się, że będzie takie miejsce, z którego będzie mogła korzystać również reprezentacja, bo reprezentacja też szuka takich miejsc. W uzupełnieniu może do tego, co powiedział pan minister, również bardzo dziękuję za wsparcie z programu PRO, ale tutaj bydgoskie kluby również korzystają z programu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Młode Polskie Wiosła, na pieniądze dostajemy z Ministerstwa Sportu. Tutaj możecie Państwo zobaczyć na dole w hangarze trzy piękne czwórki podwójne, najlepsze łódki do szkolenia dzieci i młodzieży. Z tego programu również środki dla trenerów, organizacje zawodów czy wyjazdy na zawodów. To też bardzo, bardzo nam pomaga. Dziękuję jeszcze panu prezydentowi, że reaktywował tor wioślarski. Nie tak dawno, 3 tygodnie temu, 600 dzieciaków. Naprawdę regaty od 9 do 19, 2 dni, co 5 minut starty. 600 osób. My naprawdę więcej już, że tak brzydko powiem, nie przerobimy jednego dnia. To też jest efekt tego, co się dzieje w sporcie. Efekt tego wsparcia, tych programów, które realizujemy. I panie prezydencie, mówiąc brutalnie, ceny, które dostajemy tutaj w Bydgoszczy, mocno nas cisną w wasze ręce, że tych regat, które rozgrywamy ogólnopolskim, będziemy rozgrywać w Bydgoszczy, bo naprawdę jest dużo bardziej atrakcyjnie niż w innych miastach i to, co pan prezydent powiedział, Bydgoszcz stawia na sport. Naprawdę to czuć i widać. Jeszcze raz w imieniu wszystkich nas, w imieniu Polskiego Związku, ale także bydgoskich klubów, których przedstawiciele są tutaj, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa powstanie przy ulicy Czartoryskiego 14, a skorzystać z niego mamy w 2028 roku.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
0: Zmieniamy temat. Wróćmy jeszcze do końcówki maja. Wtedy to w Bydgoszczy z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia honorowych odznaczeń za zasługi dla samorządu. Wyróżniono 13 osób szczególnie zaangażowanych w działalność społeczną i pracę na rzecz lokalnych wspólnot. Na miejscu była Karolina Marcisz.
6: Wyróżniono 13 osób, które od lat angażują się w działalność na rzecz lokalnych społeczności, mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
7: Co roku proponuję kilka osób, które są doświadczone, pracowały w różnych szczeblach samorządu z całego województwa. Jeżeli ktoś zweryfikował się kilka razy w wyniku demokratycznych wyborów, to znaczy, że kilka razy mieszkańcy powiedzieli tak, chcemy, żeby ta osoba nas reprezentowała. Samorząd w zdecydowanej większości, poza funkcją starosty, wybierany bezpośrednio przez mieszkańców, aczkolwiek starostowie też pośrednio, więc ten udział jakby czynnika demokratycznego i społeczeństwa jest. I to pod tym kątem przede wszystkim dla mnie jest ważne. Są też to osoby, które znam osobiście, współpracuję od lat z samorządowcami, jeżdżę na konwentach i też jakby to jest też trochę o moje osobiste słowo podziękowania dla każdego z nich, że coś tam wnoszą do mojej pracy jako wojewody.
6: Podczas wydarzenia podkreślano znaczenie samorządności oraz rolę osób, które przez swoją codzienną działalność społeczną wspierają mieszkańców i angażują się w rozwój lokalnych wspólnot. Zwracano uwagę, że to dzięki takim działaniom budowane są silne, małe ojczyzny, oparte na współpracy, integracji mieszkańców i trosce o sprawy regionu, mówi Elżbieta Pniewska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Jeżeli chodzi o działania na rzecz samorządu, wyróżniłabym to, że bardzo zabiegałam o to, żeby powstał młodzieżowy sejmik. Myślę, że zadaniem nas, dorosłych, jest to, by pokazywać młodym ludziom, w jaki sposób mogą budować wspólnotowość, walczyć o swoją sprawczość. I w jednym z pierwszych wywiadów, kiedy zostałam wybrana przewodniczącą sejmiku, powiedziałam, że mimo, że wtedy nie było ustawy, że doprowadzę do tego, że młodzieżowy sejmik powstanie. I myślę, że taka sztafeta pokoleń jest po prostu konieczna.
6: Odznaczenie podkreślali, że praca w samorządzie to przede wszystkim odpowiedzialność, współpraca i bliski kontakt z mieszkańcami, mówi Lech Zagłoba-Zykler, bydgoski radny.
9: Z krótką przerwą jestem w samorządzie od bydgoskim od 1990 roku, więc od samego początku. To jest okres dużych wzlotów, czyli dużych osiągnięć. Dla Bydgoszczy jest to okres, myślę, znakomity. Nawet na tle innych miast podobnych do naszego wyróżniamy się chyba zdecydowanie i myślę, że jakąś swoją cegiełkę do tego dołożyłem.
6: W gronie wyróżnionych znaleźli się również Marek Hart, Jacek Foksiński, Dariusz Kolczyński czy Ignacy Pogodziński. Podczas uroczystości odtworzono także wystąpienie ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Szymańskiego, który podkreślał znaczenie samorządu terytorialnego oraz rolę osób zaangażowanych w rozwój lokalnych społeczności.
0: A sprawie przyjrzała się Karolina Marcisz. Dziękujemy. Za chwilę wracam.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Gustaw Nowak, coraz bliżej wakacje, ba, wielu studentów już je zaczęło, ale mimo to zaproszę teraz do auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
1: Tydzień w Bydgoszczy, tydzień w Bydgoszczy.
0: To tam odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów marszałkowskich dla zdolnych uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Po raz kolejny potwierdziło się, że w naszym regionie nie brakuje zdolnej młodzieży, a taką trzeba wspierać, bo to przecież przyszłość Kujawsko-Pomorskiego. Wyróżnionym oddam antenę za chwilę. Najpierw zapraszam do wysłuchania pani Elizy Kaczmarek, dyrektorki Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.
10: W tym roku mamy łącznie w trzech programach stypendialnych przeszło 2000 stypendystów, 2032 stypendystów. Najliczniejszy oczywiście program Prymus Pomorza i Kujaw 2, później zawodowcy i Prymus Plus, czyli ten finansowany z budżetu województwa. Stypendyści dostają od 2000 do 5000 złotych stypendium, w zależności od miejsca na liście rankingowej. Mamy w tym roku stypendystów i wszechstronnych, i tych, którzy są ukierunkowani, i tych, myślę, kandydatów na inżynierów. To jest cała plejada świetnych młodych ludzi. Muszą spełnić kryteria te dostępu, to jest taka oczywista rzecz, ale oprócz tego muszą też wykazać się dobrą średnią albo osiągnięciami takimi dotyczącymi udziału w konkursach, bycie laureatem olimpiad, w zawodowcach też innymi osiągnięciami, takimi jak uczestnictwo w warsztatach i w innych takich indywidualnych przedsięwzięciach.
0: Mówiła Eliza Kaczmarek z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. To teraz jeszcze krótko marszałek Piotr Całbecki i już przechodzimy do osób nagrodzonych stypendiami.
11: To jest rzeczywiście największy program stypendialny w Polsce. Jako region od kilku już wielu lat inwestujemy w młode pokolenie. W ten sposób pomagamy finansowo młodym, zdolnym naszym uczniom z szkół średnich, liceów, ale również ostatnich klas szkół podstawowych. Też jest to forma wyróżnienia, bo przecież za ich ciężką pracę, otrzymując stypendium, jest to swego rodzaju wyróżnienie w środowisku, w szkołach, w których pobierają naukę. Też wyróżniamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół za te wyniki. No więc jest to święto wiedzy, nauki, sumienności, rzetelności. No i liczymy, że to młode pokolenie, które chętniej być może zdobywa wiedzę dzięki stypendium, będzie inwestować w przyszłości tę wiedzę, którą tutaj zdobyło w naszym regionie, przyczyniając się w przyszłości do jego rozwoju. W nauce jest siła, jest klucz do sukcesu. Tyle mówimy o innowacjach, tyle mówimy o rozwoju. Bez młodego pokolenia, bez inwestycji właśnie w młode pokolenie, w człowieka, mówienie o rozwoju technologicznym nie ma najmniejszego sensu, to po prostu nie wyjdzie. Więc dlatego dzisiaj spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach, bo z samą panią profesor Tartabią, szefową Komisji Weneckiej, osobą, której dzisiaj wręczamy najszersze honorowe wyróżnienie Nagrody Mikołaja Kopernika, ale chciała się spotkać właśnie z młodymi ludźmi, żeby też powiedzieć o tym, jak ważna jest inwestycja w wiedzę, naukę, w prawdę, no bo jako szefowa Komisji Weneckiej, wieloletnia wykładowczyni na wielu uniwersytetach widzi, jak wielką odpowiedzialność właśnie za przyszłość musimy pokładać w poszukiwaniu prawdy.
0: Podczas uroczystości wręczenia stypendiów nie mogłem nie porozmawiać z ich laureatami, a ci pochodzą z naprawdę różnych stron regionu.
12: Skąd jesteś?
13: Z Bydgoszczy.
12: Z jakiej szkoły?
13: 30.
12: Jakie masz, nie wiem, osiągnięcia? Jak ci idzie nauka?
13: Osiągnięcia to dwa razy laureat angielskiego z konkursu kuratoryjnego, a jeden finalistę.
12: Dobra, czyli nieźle tobie idzie, zwłaszcza ten język angielski, tak?
13: Tak, właśnie z Anglii jestem, więc
12: to native.
13: Tak.
12: Że to łatwiej po polsku czy po angielsku
13: ci się
12: mówi?
13: Po angielsku zdecydowanie.
12: To może powinniśmy przejść na angielski, ale to mi z kolei będzie trudniej. Jakie są twoje plany na przyszłość?
13: No ciężko, nie wiem, nie mam pojęcia, jak tam będzie. Teraz 8 klasa, to do liceum myślę, że się kieruję, ale gdzie, to nie wiem.
12: A stypendium będzie cennym wsparciem?
13: No tak. Tak, tak, zdecydowanie.
14: Adrianna Antonak ze szkoły podstawowej nr 5 w Toruniu imienia Romualda Tragutta. Część na pewno zaoszczędzę, część pójdzie na jakieś przyjemności, książki. Bardzo lubię czytać, więc na pewno część funduszy pójdzie na literaturę.
0: Dlaczego warto się uczyć?
14: Ponieważ to może zaowocować w przyszłości i jest dużo takich właśnie pomocy czy innych zachęt, typu właśnie jakieś nagrody albo stypendia. No i to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy osiąga się sukcesy. Ja bardzo lubię nauki ścisłe, matematykę, biologię, chemię. To są takie moje chyba koniki największe. Ale lubię czytać, także polski również. Jestem laureatką 5 konkursów z biologii, chemii, języka polskiego, ligi zadaniowej i konkursu o Wielkich Polakach.
15: Andrzej Sobczak, przyjechałem z Janikowa, uczyłem się w Inowrocławiu, w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej. Czy było trudno? Myślę, że to bardziej jest kwestia systematyczności, że jak człowiek nauczy się takiej systematycznej pracy, to wtedy jest łatwo to osiągnąć. Ważne sobie nie odkładać wszystkiego na zaś, tylko powoli, codziennie, po troszku i wtedy rzeczywiście nie jest to aż takie ciężkie, jakby się mogło wydawać. A no, no ja to tam po prostu tam wysoką średnią miałem. Tyle. Coś powyżej 5,60, ale to tak tam. I jeszcze tam, no powiedzmy, że jest ta jeszcze ta kwestia tego, że tam są te dodatkowe warunki, które można też podesłać, no to ja akurat mam ten problem, że nie słyszę na jedno ucho, także też jestem jakby po części osobą niepełnosprawną, można powiedzieć, no z tego to wynika. No ale ta średnia gdzieś tam 5,68 chyba była, no myślę, że okej. Okay. Na pewno teraz, bo ja w tym roku skończyłem już szkołę średnią, idę na studia, no to na pewno sobie myślałem, żeby kupić może jakiś sprzęt, jakiegoś iPada na przykład, który by pomógł w nauce, bo myślę o medycynie, także może jakieś atlasy elektroniczne, coś takiego, w coś takiego by inwestował, co pomoże i w nauce, ale też gdzieś tam coś i w życiu, co też pomoże. I na jakieś przyjemności po prostu, może jakieś wycieczki.
16: Livia Bartnicka i chodzę do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Chyba się tutaj znajduję, bo jestem laureatką konkursu z biologii i finalistką z geografii. No i też miałam bardzo dobre oceny na świadectwie i bardzo wysoką średnią. No uważam, że to właśnie za te osiągnięcia tutaj jestem. No, wydaje mi się, że to tak po prostu już mam, tak, bo wiem, że dużo osób na przykład musi bardzo dużo czasu poświęcać na naukę. No mi po prostu to bardzo łatwo wchodzi i naprawdę wystarczy chwila, a ja to po prostu już zapamiętuję i wszystko ogarniam tak na ostatnią chwilę. No na pewno przeznaczę na dalszy rozwój, no żeby dalej się rozwijać i osiągać jeszcze więcej sukcesów.
17: Nazywam się Dominika Radziejewska i jestem z Bydgoszczy. Trochę pracy musiałam włożyć. W zeszłym roku byłam laureatką z konkursu kuratoryjnego z polskiego i finalistką z biologii i z matematyki. Musiałam trochę się uczyć, chodzić na zajęcia dodatkowe, ale było warto.
18: Igor Stawski, Uniwersytet Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, ULO. Prymus Pomorza i Kujaw z plusem. To są za wyniki z 8 klasy. To konkursy kuratoryjne z chemii, z historii i z fizyki i olimpiada historyczna juniorów.
0: Łatwo ci przychodzi nauka?
18: No, wymagało to jakichś tam nakładów pracy, jednak to nie była jakaś taka praca strasznie ciężka, strasznie wyczerpująca. Trzeba się nauczyć i tyle.
19: Dawid Pawłowski, zespół szkół budowlanych i plastycznych w Grudziądzu. Środki już przeznaczyłem, cały czas je przeznaczam na korepetycje, na własny rozwój. Jestem teraz już absolwentem mojej szkoły, także uważam to za nagrodę za wszystkie 5 lat ciężkiej pracy. My ludzie w młodym wieku potrzebujemy właśnie zasobów finansowych, żeby rozwijać się w własnym kierunku, własne hobby czy zainteresowania. Jest to nagroda w czystej postaci, możemy to zobaczyć, policzyć. Jest to zadowolenie, bo widzimy owoce swojej pracy na oczy. Aktualnie biorę korepetycje z matematyki. Widzę siebie jako inżynier budownictwa w konstrukcjach stalowych. Także jest mi to bardzo potrzebne.
0: No pewnie, że potrzebne. Talent trzeba szlifować, a do realizacji marzeń dążyć, bo przecież raczej nie stanie się to przypadkiem. Wszystkim nagrodzonym szczerze i mocno gratuluję.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
0: Teraz skupimy się na wodzie bydgoskiej. W naszym mieście odbył się 3. Kongres Wodny, czyli jedno z najważniejszych w kraju spotkań dotyczących gospodarki wodnej. Wydarzenie poprzedził briefing z udziałem organizatorów, którego skrót przygotowałem dla Państwa. Uwaga, będzie dużo pochwał dla Bydgoszczy, a zacznie Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
20: Dzisiaj w Bydgoszczy odbywa się kluczowe wydarzenie związane z gospodarowaniem wodą w mieście, które z wodą ma dużo wspólnego. To właśnie tutaj wypracowywane są rekomendacje dla rządu i dla wszystkich, którzy zajmują się gospodarką wodną w kontekście tego, aby nią w sposób odpowiedzialny gospodarować. Bo dzisiaj to nie jest tylko kwestia ochrony środowiska. Dzisiaj woda to jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. To są kwestie związane z energetyką, to są kwestie związane z gospodarką, z przeciwdziałaniem suszy, zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i wszystkimi działaniami, które pozwalają budować szeroko rozumianą odporność. My jako rząd patrzymy na kwestie związane z gospodarką wodną kompleksowo, zarówno od strony zabezpieczenia przeciwpowodziowego i złagodzeniu skutkom suszy, ale z drugiej strony w kontekście transportowym i rozwoju szlaków wodnych oraz modernizacji najważniejszej wodnej infrastruktury. Jesteśmy na etapie już realizacji konkretnych działań, które pozwalają na realizację ambitnych celów dzięki środkom zewnętrznych. Ponad 2,5 miliarda złotych z programu Feniks na gospodarkę wodną i jednocześnie tutaj w Bydgoszczy rozpoczynamy również kluczowe inwestycje z poprawą infrastruktury na kanale bydgoskim, rozpoczynając od przygotowania dokumentacji. Ten proces już się rozpoczyna.
7: Wisła jest kręgosłupem Polski, ale też kręgosłupem województwa kujawsko-pomorskiego, bo przez nasze województwo przebiega w swojej najdłuższej części.
0: Wojewoda Michał Sztybel.
7: Ja powiem o rzeczach pozytywnych, które się dzieją. W Bydgoszczy dzieją się ogromne inwestycje we współpracy z administracją rządową, chociażby budowa nabrzeży na bardzo długim odcinku, częściowo finansowanie miasta, częściowo finansowanie rządowe, sprawne działanie Wód Polskich i dobra współpraca w tym zakresie konieczna do realizacji tego typu inwestycji. Te elementy dzieją się cały czas, bo jak już się jest nad Wisłą, nad Brdą, to już jest na zawsze i jestem przekonany, że województwo Bydgoszcz będą się z tego powodu dobrze rozwijały i potrafiły to wykorzystać. Dziękuję, że taki kongres jest w Bydgoszczy. Panie prezesie, panie ministrze, mam nadzieję, że jeszcze nieraz nasze województwo stanie się centrum dyskusji o przyszłości wody w Polsce.
3: Bydgoszcz wodą stoi.
0: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
3: Wisła, Brda, Kanał Bydgoski to historycznie te obszary, dzięki którym miasto się rozwijało, ale to jest już historia. Dzisiaj myślimy o tym ku przyszłości. Spoglądając, to są wielkie wyzwania związane i realizowane, o których powiedział pan wojewoda, więc nabrzeża Brdy, ponieważ bydgoszczanie kochają Brdę, kochają Kanał Bydgoski, kochają Wisłę, chcą nad nimi wypoczywać i te środki znaczne i rządowe i miejskie służą temu, aby tym wyzwaniom sprostać. Ja chciałem przede wszystkim podziękować panu prezesowi, bo to na zaproszenie czy na prośbę moją i naszego miasta właśnie ta decyzja zapadła. Ja liczę na mądre, konstruktywne rekomendacje. Wiemy, że interesariusze związani z wodą są różni, mają często zupełnie różne potrzeby, różne poglądy i tak jak wspomniał pan prezes, tutaj mają właśnie zderzyć się w konstruktywnej, merytorycznej dyskusji. Życzę owocnych obrad i dobrych wniosków potem, aby rząd, pan minister wspomniał o olbrzymich środkach, które będą na to trafiać, wiedział, jak mądrze te środki wydatkować. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich uczestników. Dziękuję bardzo.
2: Tytuł kongresu w nurcie zmian, tak jak wielokrotnie padło, istotne dla gospodarki wodnej są zmiany klimatu.
0: Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, to są sytuacje ekstremalne, kilkudniowe, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. To też są sytuacje ekstremalne, choć trwają o wiele dłużej. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10 i niestety ostatnia śnieżna zima niewiele w tym zakresie zmieniła. Dzisiaj spotykają się eksperci z różnych stron. To są eksperci, którzy na co dzień zajmują się między innymi infrastrukturą hydrotechniczną, ale są także eksperci odpowiedzialni za ochronę środowiska, są eksperci odpowiedzialni za zmiany klimatu oraz wiele innych dziedzin powiązanych z gospodarką wodną. Co jest naszym celem? Wypracowanie wspólnych rekomendacji, które później będziemy mogli wdrażać. Padły słowa o dużych pieniądzach w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, ale my liczymy na to, zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej, że w kolejnej perspektywie tych pieniędzy jeszcze będzie więcej, więc jeżeli mamy je wykorzystać, musimy je zaadresować. Organizatorem kongresu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, bo to gospodarz wszystkich wód płynących w Polsce oraz ten, który wydaje zgodę administracyjną, więc rozwiązuje te interesy i te konflikty, o których wspominał pan prezydent. A poza tym jesteśmy odpowiedzialni za tą wodę i chcemy otwarcie dyskutować. Bardzo dziękujemy wszystkim naukowcom, Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Urzędowi Miasta Bydgoszczy za podjęcie się współorganizacji tej konferencji. Jutro na koniec dnia po 6 rundach różnych prelekcji będziemy prezentowali wnioski, na które już serdecznie zapraszamy.
0: I tak to w Bydgoszczy przez kilka dni dyskutowano o gospodarce wodnej. Ja specjalistą nie jestem, ale wiem jedno. Przyda się nam jeszcze więcej deszczu, a na to już wielkiego wpływu nie ma. Za chwilę kolejne tematy.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Przed nami wakacje i na pewno cieszą się z tego najmłodsi mieszkańcy Bydgoszczy. Dla starszych może być to nieco problematyczne. Trzeba wszystko zaplanować, za wszystko trzeba zapłacić. Warto spotkać się też z rodziną. No, kto by miał do tego głowę? Ja sam wybieram swój urlop właśnie w okresie wakacyjnym, także czeka mnie odhaczanie kolejnych punktów z listy do zrobienia, ale zdradzę wam, że planuję odwiedzić m.in. polskie morze oraz po Jeziorze Brodnickie. Naprawdę moje ulubione. Nawdycham się tam pełną piersią, a co więcej, mam na te wakacje pewien plan i pewien cel, który realizowałem też w poprzednich latach, choć w mniejszym stopniu. Otóż pokochałem wschody słońca i w te wakacje planuję zobaczyć ich przynajmniej 6, chociaż mam nadzieję, że uda mi się nieco więcej. No będę musiał wcześnie rano wstawać, ale naprawdę uwierzcie mi, warto. Warto wybrać się nawet o 4:30 gdzieś nieco dalej miasta i po prostu pokontemplować ten niesamowity widok i co ważniejsze, niesamowite dźwięki, bo to, co się wtedy dzieje, to jaki koncert serwują gdzieniegdzie ptaki, to jest niesamowite. No ale nic, porozmawiajmy może o sporcie.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
0: Sport to zdrowie, powiedział każdy, kto wywrócił się podczas biegania lub dostał piłką w twarz. Okej, wypadki chodzą po ludziach, a im więcej treningów, tym bardziej warto je sobie odpowiednio zaplanować i rozłożyć, ale jedno jest niepodważalne. Aktywność fizyczna naprawdę służy i pozytywnie wpływa przede wszystkim na młode organizmy. Dlatego warto ją promować. Gustaw Nowak: sam trochę biegam i choć nie jest to żaden wysoki poziom, to i tak jest znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu i jestem z siebie dumny. Tym bardziej miło mi zaprosić do posłuchania tego, co mieli mi do powiedzenia uczniowie bydgoskich podstawówek. Czy uprawiają sport na co dzień? Czy będą aktywni także w wakacje? No i gdzie planują odpoczywać? Zapraszam, sprawdźmy.
4: Ja lubię biegać na sprint, na 60 i 200 i 100.
21: Lekkoatletyka.
22: No, ja też lubię biegać i biegam na 600 metrów.
23: Ja też na 600 raczej.
24: Ja gram w koszykówkę.
25: Też wolę biegać i na takie 300-200.
26: Chodzę, po prostu trenuję sobie tak na bieżąco, kiedy chcę.
27: No, piłka nożna.
28: No, ja też. No, trochę lekkoatletyka, ale no to tak jakby hobby bardziej.
29: Jesteśmy w klubie i mamy codzienne treningi.
30: No tak, w Juventusie, Toruń. No ja głównie na napastniku.
31: Ja też.
0: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać troszeczkę?
30: No, jakby to pomaga w lepszym samopoczuciu i no jesteś zdrowszy, się lepiej czujesz, jak masz jakieś hobby albo pasję.
0: Jaki jest twój ulubiony sport?
32: Różne.
33: Teraz zacząłem trenować jiu-jitsu brazylijskie.
34: Ale lubię bardzo też biegać ogólnie.
35: Moje ulubione sport to jest bieganie.
0: Ale krótkie dystanse, dłuższe?
35: Krótkie i długie.
0: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać?
36: Bo jest zdrowie.
37: Chciałbym mieć dobrą formę
38: i też być silny.
0: Jeszcze kolega z tyłu tutaj siedzi. Wakacje przed nami. Jak planujesz spędzić wakacje? Co tam przed tobą?
39: Na plaży. Ja jeszcze nie wiem.
0: U was jakieś plany konkretne?
39: Ja jadę na 5 dni do dziadków. 5 dni wtedy mam od 6 do 8 chyba. Od 8 do 18 chyba tam na... Czy tam od... do konia i to co 5 dni. Później przyjeżdżają rodzice z bagażami i jedziemy do rowów na polską plażę.
40: Ja ogólnie mogę... Ja tylko ogólnie zostanę z mamą, bo tata będzie musiał pracować.
41: Chyba pojadę do dziadków.
0: A później będzie miło wrócić do szkoły? Czy nie za bardzo?
41: No tak... Może być.
42: Trochę nie.
43: No, trochę niezbyt fajnie.
44: Ja chodzę na lekkoatletykę.
45: Bieganie.
44: No biegam. Najwięcej jeżdżę na zawody i biegam.
46: Ja lubię biegać na 600 metrów, czyli na takie 3 duże kółka.
47: Ja lubię biegać.
48: Ja lubię biegać.
49: Ja lubię jeździć na rowerze.
50: Dzięki sportu jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, panujemy nowe osoby, również też dowiadujemy się, co lubimy.
51: To jest fajne.
52: Dla mnie jest po prostu fajne. Fajnie się biega.
53: Poznajemy nowe osoby. Dodajemy sobie siły, na przykład możemy bawić się z przyjaciółmi przy tym sporcie, więc to, dlatego to jest takie fajne i ważne.
1: Bo sport to frajda i zabawa,
2: żeby trzymać kondycję.
3: Żeby trzymać zdrowie i żeby trzymać kondycję.
4: No bo jeśli się uprawia sport, to jest się bardziej wysportowanym i ma się lepszy talent do sportu.
5: Lubimy się poruszać, też jest to zdrowe. I chyba no, lepiej pobiegać niż się polenić na kanapie.
6: Myślę, że to po prostu też sprawia frajdę i dlatego.
7: Jakaś frajda jest tego moim zdaniem też. Ma się jakieś zainteresowanie w tym.
8: Hobby, fajnie na przykład myśl takie coś, że musisz pójść na trening, bo będzie fajnie. Trzeba chodzić na treningi.
9: Skąd jesteście? Z jakiej szkoły?
10: Z SP14.
9: Jaki sport lubicie najbardziej?
10: Lekkoatletyka.
11: Piłka nożna.
10: Piłka nożna. Od urodzenia piłka nożna.
11: Pasja, nie? Od dziecka się do tego wychowałem. Jaka pozycja? Najczęściej prawie skrzydło albo napastnik.
10: No ja pojechałem na jedne zawody i mi się spodobało, więc zacząłem trenować. Skok w dal i ogólnie sprinty jeszcze. Różne na 60 metrów i 100 i 200.
9: Dlaczego warto żyć na sportowo, uprawiać jakiś sport?
10: No, moim zdaniem, jak będziesz aktywny, no to będziesz miał frajdę z tego.
11: Trzeba mieć fan, nie? Trzeba się dobrze rozwijać, żeby zdrowo.
10: No ogólnie sport zdrowe daje, że fajna sylwetka i te inne.
1: Ja lubię bardzo pływać i po prostu bardzo lubię sport. Basen i bieganie, bo moja mama też biega. Bieganie i basen.
2: Ja mam kilka, bo mam tenis, koszykówkę, no siatkówkę na mój sposób, bieganie i pływanie.
9: Co to jest siatkówka na mój sposób?
2: To, że umiem grać na swój sposób w siatkówkę.
9: A jakie plany na wakacje macie, jak już tak rozmawiamy?
10: No ogólnie jakieś tam zawody, jakieś Mistrzostwa Europy mam na pewno, Mistrzostwa Polski w ten weekend, no i to na razie chyba tyle. Jadę z rodziną w lipcu tam za granicę, lecę do Krety, na Kretę chyba.
11: No odpoczynek z rodziną, trenować dalej, tylko że tak już, żeby odpoczynek mieć, no i co tam, i odpoczywać, nie, najbardziej. Wakacje.
10: No ja oczywiście będę piłkę trenował, żeby być jak najlepszym. Mistrzostwa Polski też zaraz będą, to trzeba trenować. No i odpoczynek z rodziną, gdzieś pojadę, może nad morze, w góry.
9: Okej, a zaraz kończy się rok szkolny. Chętnie udacie się na wakacje, czy trochę będziecie tęsknić za szkołą, za lekcjami, za koleżankami?
53: Tęsknić, dlatego że będę musiała odejść od mojej ulubionej koleżanki.
9: O nie, no to może ją pozdrów.
53: Jest przede mną.
1: Wyjedziemy trochę, będzie przerwa od szkoły i będzie dobrze. Nad morze pojedziemy.
9: No właśnie, jakie są plany wasze wakacyjne?
1: No, moje plany to jest morze, dom, babcia, morze. I szkoła.
53: Ja strasznie będę na serio tęskniła z moją koleżanką, ale tak to będzie morze, ten kuzyn, może.
2: Ja jeszcze takich dokładnych planów nie znam, ale na pewno będę się świetnie bawić, bo po to są wakacje, by się cieszyć z nimi.
9: Później chętnie wrócisz do szkoły?
2: Na pewno, z wielką radością. Do nowej klasy, no, do starszej klasy już. Będzie na pewno wiele przygód i wiele rzeczy nowych się dowiem.
1: Mamy plany, by pojechać do babci, do cioci, do kolejnej cioci.
2: Na Mazury.
1: I na Mazury.
2: Ja pojechać może już do Warszawy, do babci i do kolejnej babci.
1: Ja jadę nad morze.
2: Ja jadę nad morzem. I do babci.
5: Obóz i półkolonie różne fajne.
6: Ja też na jakiś obóz jadę i chyba w górę, więc.
7: To ja też jadę na obóz lekkoatletyczny i na wakacje w ciepłe kraje. Tak. Wychodzenia ze znajomymi.
6: Ja na pewno góry, jakiś obóz może. Ja też jadę na dwa obozy lekkoatletyczne i gdzieś z rodziną.
0: No i tak właśnie wyglądają plany uczniów i uczennic z Bydgoszczy, aby było aktywnie, bezpiecznie i rodzinnie. Tego życzę. A jeśli wy zostajecie w mieście, to spokojnie, tutaj też będzie się latem naprawdę dużo dziać.
12: Tydzień w Bydgoszczy.
0: I zostajemy jeszcze przy sporcie, ale porozmawiamy z kimś, no, nieco starszym i bardziej doświadczonym. Bo zapraszam na spotkanie Karoliny Marcisz ze świeżo upieczonym mistrzem Polski. Triatlonista z Bydgoszczy Kacper Stępniak opowie o kulisach swojego sukcesu oraz planach na przyszłość. Posłuchajmy.
13: Zdobyłeś Mistrzostwo Polski i pobiłeś też rekord. Co było większą radością?
14: Zdecydowanie Mistrzostwo Polski jest większą radością niż rekord. Teraz z tego, że triatlon jest dyscypliną, gdzie raczej nie ścigamy się na czas, bardziej ścigamy się na miejsca, przez to, że po prostu ścigamy się na otwartym akwenie, na różnych trasach, przy różnych warunkach pogodowych, więc ten czas jest taki, można powiedzieć, drugoznaczny, ale wciąż cieszący.
13: Po starcie powiedziałeś, że nie spodziewałeś się, że pobijesz rekord. A czy był jakiś taki moment podczas zawodów, kiedy zdałeś sobie sprawę, że ten czas jest naprawdę świetny i może gdzieś to będzie blisko tego rekordu?
14: Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem do końca, jaki dokładnie jest ten rekord, bo to był rekord trasy. Mówimy o rekordzie trasy, nie był rekord Polski, bo już na innych zawodach jednak pokonałem ten dystans w szybszym czasie, jednak tutaj ścigaliśmy się na trasie dosyć krosowej, jeżeli chodzi o bieg, bo bieg był po lesie, więc było trudniej, ale nie, tak naprawdę cały czas patrzyłem na to, gdzie są rywale i na to głównie, żeby po prostu wygrać te zawody, a ten czas był dla mnie, tak jak powiedziałem wcześniej, drugoznaczny.
13: Warunki podczas tych zawodów były gdzieś tam trudniejsze, szczególnie jeśli chodzi o wiatr, a jak byś porównał te inne zeszłoroczne starty właśnie w Sierakowie? Kiedy było trudniej? Czy teraz było najtrudniej, czy wspominasz jakieś trudniejsze wyzwanie, jeśli chodzi o te warunki?
14: Sam wiatr jakby nie jest aż tak dużym utrudnieniem, on trochę powoduje to, że etap kolarski, to się czas na etapie kolarskim, tam prędkość jest trochę wolniejsza. Gdzieś tam trzeba bardziej uważać na kontrolowanie roweru. Zawsze takim największym i najtrudniejszym dla mnie warunkiem pogodowym jest temperatura i najbardziej nie lubię tych ekstremalnych, gdzieś tam gorących wyścigów, gdzie walczymy z ciepłem. Tutaj ta pogoda pod tym względem była przyzwoita i taka, można powiedzieć, idealna. Nie była ani super zimna, ani super gorąco, więc ten wiatr po prostu spowodował, że trochę bardziej, mocniej trzeba było naciskać na pedały i bardziej uważać na jakieś porywy wiatru, żeby się na tym rowerze gdzieś tam nie zachwiać. Ta trasa w Sierakowie na rowerze jest tak, że jedziemy po polach, czyli gdzieś tam w lesie na odkrytym terenie i tak naprawdę większość tych wyścigów, które pamiętam, były w wietrznych warunkach. Bodajże 2-3 lata temu, kiedy też pobiłem jakiś tam wcześniejszy rekord tej trasy, było trochę łagodniej, trochę spokojniej, ale ostatnie 2 lata, z tego co pamiętam, to było dosyć wiecznie.
13: Sukcesy to jest na pewno jakaś radość, ale jak podejrzewam u sportowca, to są też kolejne cele, więc jakie cele jeszcze na ten sezon?
14: Te zawody nie były moim jakby takim docelowym startem. To były jakby takie kamień milowy przygotowania do kolejnych startów. Kolejnym startem są Mistrzostwa Europy na dystansie 2 razy dłuższym, czyli dystansie Ironman, które będą za 4 tygodnie, więc te zawody były takim, można powiedzieć, punktem przygotowawczym.
13: Ty triatlon już trenujesz od lat, a co byś powiedział osobie, która tak się do tego przymierza, może nie, żeby robić to w takim wymiarze zawodowym jak ty, ale chciałaby spróbować tego sportu, to od czego warto zacząć?
14: Na pewno nie warto zaczynać od sprzętu, bo jednak triatlon jest taką dyscypliną, że dużo osób myśli, że trzeba kupić rower za nie wiadomo ile pieniędzy i najdroższe buty do biegania, super drogą piankę. Na pewno warto zacząć po prostu od regularnego treningu, może warto też zacząć od rozmowy z kimś, kto ma już jakieś doświadczenie w tej dyscyplinie. Może też możliwość skorzystania z pomocy jakiegoś trenera, który po prostu pociągnie nas trochę za rękę i poprowadzi nas w tych pierwszych krokach. Także na pewno nie inwestowanie za dużo na początek, tylko inwestowanie jakby w trening i po prostu cieszenie się tą przygodą.
13: I na koniec, skąd bierzesz motywację do tych katorżniczych, codziennych treningów?
14: Jestem zawodowcem, jakby żyję z tego, że trenuję triatlon. Dla mnie to jest przywilej jakby, no bo robię to, co lubię i mogę z tego żyć. Jeżeli brakuje mi tej motywacji takiej wewnętrznej, to po prostu myślę o tym jako praca i że po prostu muszę to wykonać. Ale większość dni po prostu sprawia mi to radość, jeżeli się dobrze czuję. Najgorsze są takie dni, kiedy, nie wiem, jesteś lekko podziębiony, a jednak wiesz, że masz niedługo te zawody i no i musisz zrobić ten trening, żeby jednak gdzieś tam ta forma nie uciekła, czy żeby budować tą formę na kolejne starty, więc wtedy trzeba się trochę bardziej zmusić i właśnie myśleć o tym jako o praca. Ale jednak na szczęście te 80-90% treningów wykonuję z radością. Ta satysfakcja, jakby gdzieś tam wyrzut dopaminy po wykonanym dobrym treningu jest na tyle motywująca, że po prostu lubię to cały czas robić.
0: Z Kacprem Stępniakiem rozmawiała Karolina Marcisz. Dziękujemy. Mnie do triatlonu raczej daleko, ale w ostatnich miesiącach udało się trochę poprawić formę. Poprawiłem dietę, ostro pilnuję codziennego celu na krokomierzu. Czasem wskoczę na rower, trochę nawet biegam i wchodzę na bieżnię, by powspinać się pod górkę. Teraz jest moja ulubiona pora roku do dbania o linię. Wystarczy zadbać o zapas truskawek i regularnie gotować zdrowe, niskokaloryczne zupki, koniecznie bez śmietany. Dobra, bo ja się tu rozgaduję, a przecież sporo się w Bydgoszczy dzieje. Chyba warto gdzieś wyskoczyć. Widzimy się gdzieś na mieście, a słyszymy jak co tydzień tutaj, o tej samej porze. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego, pa!
12: Radio Złote Przewoje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: catch my breath.
1: Radio Złote Przeboje.